bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi?
3: Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: piątkowy poranek przygarował nam solidnie od samego rana. W piątek od rana mamy niecne myśli weekendowe, oby tylko nie było to spotkanie z bratem Cugowskim, bo niebezpiecznie, nie róbcie tego nigdy dwa dni z rzędu. My witamy, my jesteśmy grzeczni. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz. Za krótką chwilę, za minutę zaprosimy was na wiadomości o 6:00.
1: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
2: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
3: 22 maja mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest 6:00. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
4: Donald Trump ogłasza, do Polski trafi kolejnych 5000 amerykańskich żołnierzy. Śmierć dwulatka w żłobku pod Warszawą, zatrzymane opiekunki. Influencer Łatwogang rusza z kolejną akcją zbiórki pieniędzy. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze prezydenta Karola Nawrockiego i relacje z nim. Trump nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących tej decyzji. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych Donaldowi Trumpowi za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie, napisał w internecie polski prezydent. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskim Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią dwuletniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin i tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie, mówi prokurator Karolina Staros.
5: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
4: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku. Influencer Łatwogang, znany z niedawnej rekordowej zbiórki dla dzieci walczących z nowotworem, rusza z nową akcją charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać pieniądze na terapię 8-letniego Maxa. Poważna choroba chłopca powoduje u niego zanik mięśni. Potrzeba 12 milionów złotych. Przejazd ma być transmitowany w internecie. Start dziś po południu. Książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Taka możliwość jest w Gdyni. Bibliotekarze do swojej oferty dodali opcję książka do domu, mówi wicedyrektorka biblioteki Magdalena Kruszyńska.
6: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
4: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
7: Powoli, coraz intensywniej robi się w centrum Wolina. Kierowcy, uważajcie na ulicy Zamkowej. Jeszcze dzisiaj trwają tutaj prace remontowe. Ruch na tym odcinku odbywa się wahadłowo i jest sterowany sygnalizacją świetlną. Wzmożona ostrożność z pewnością się przyda.

0: Pogoda w Wolinie.
1: 11 stopni na termometrach i z każdą godziną ta temperatura będzie coraz wyższa. Dzisiaj termometry mogą nam wskazać nawet około 19 stopni. Na razie jest dość pogodnie i tego słońca może być dziś naprawdę sporo, ale chmury nas nie ominą. Wiatr już teraz może być trochę mocniejszy.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej kto jest gotów, będzie mógł świętować Dzień Gotów. A także razem zagramy sobie w Pac-Mana.
3: Po szóstej też tradycyjnie sprawdzimy listę obecności porannych słuchaczy radia Złote Przeboje. Wszyscy uśmiechnięci, wszyscy w blokach startowych gotowi do wszystkiego najlepszego, gdyż dzień dobry mówimy w piątek. To jest Mr. Zup.

0: Kaczyń.
1: Kaczyń. Shania Twain w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 11 po 6. Nastał nam dzień dzisiejszy, długo wyczekiwany, wytęskniony piątek, piątunio, piąteczek. 22 dzień maja mamy i zaglądamy teraz do kalendarza.
2: 46 lat temu swoją premierę miała gra komputerowa Pac-Man.
1: Miało się.
2: To brzmiało. Ale dzisiaj tak. Obchodzimy natomiast Dzień Gotów.
1: Jesteśmy gotowi.
2: Tak. Jak zawsze.
1: Do świętowania. Gotowi.
2: I jeszcze Dzień Praw Zwierząt. O.
3: Tak, świetnie. I 22 maja to mamy jeszcze jedno bardzo ważne święto. Nasza jedyna, niepowtarzalna, fenomenalna i niezastąpiona Krystyna Iwona obchodzi dzisiaj 18 urodziny.
4: Życzenia, gorące życzenia od serca.
1: Żebyście to widzieli. My się nacieramy tortem. Jeśli chcecie Iwonie złożyć urodzinowe życzenia, to dzwońcie 22 44 i 30. 22 44 i 30. Zaczynamy apel poranny urodzinowy i gramy wam. Co my gramy? Bo nie widzę, dajcie okulary. Backstreet Boys.
2: Backstreet Boys,
1: lubisz?
2: Oczywiście.
1: To dla ciebie.
3: Tak,

0: Tanser Mi, jakieś to piękne granie w piątek z samego rana w radiu Złote Przeboje. To była grupa The Alan Parsons Project. Jest piątek, jakiś projekt rzeczywiście powinien się pojawić. Aczkolwiek hasło projekt w piątek grozi kłótnią małżeńską. Uprzedzamy z samego rana, żeby później nie było na nas. Jest 20 minut po szóstej.
1: Za chwilę naszą radiową fotowoltaiką zasilimy Electric Light Orchestra i zagramy głośno, głośno, gdyż piątek, weekend, mili państwo. Wy też zróbcie głośno i zostańcie przy Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nieznane historie, mnóstwo niezapomnianych hitów i nagrody. Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: I mam dla ciebie wyjątkowe nagrody.
1: Słuchaj nas przez cały dzień. Weź udział w zabawie i wygraj.
2: Jeśli kochasz największe przeboje lat 80. i 90., to dobrze się składa. Czekam na ciebie już dziś. Oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Duży wybór?
2: Jest.
1: Projekt?
2: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
2: Jest.
1: Wszystko jest.
2: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
2: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
2: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
1: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
3: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

0: Always, Forever. Donna Lewis śpiewa w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry o 6.30 można by sparafrazować 40-latka i zaśpiewać 5 dni minęło jak jeden dzień. No i z poniedziałku zrobił nam się piątek. Sprawdzamy teraz, czy nie śpicie i czy świętujecie z nami urodziny legendarnej Krystyny Iwony. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Z okazji urodzin dla pani Krystyny wszystkiego najlepszego i ja również dzisiaj obchodzę urodziny.
2: Proszę wybaczyć, ale dzisiaj są tylko życzenia dla pani Iwony. Wszystkiego dobrego pani Iwono, pomyślności i spełnienia marzeń.
3: Bardzo dziękuję. I Krystyna, i Iwona są przeszczęśliwe. Dziękuję bardzo.
4: Cudownie, gdybyście chcieli się dołączyć do tego chóru życzeniowych, cudownych, wspaniałych, genialnych głosów, to przypominamy 22, 4, 4 i 3, 0. Nadal mamy kawałek tortu, nadal świętujemy, dzwońcie, podzielimy się chętnie.
0: Nacieramy się.
4: Takie. Podobno na cerę świetnie robi. A ten tort to z truskawkami czy z kolagenem?
3: No, spróbuj.
4: One way ticket. Dwie po wpół.

0: Szef na ciebie krzyczy się złości od rana, a ty co? Słyszysz? Reggae słyszysz w słuchawkach. Po prostu tak działa. Tak działają przeboje z Radia Złote Przeboje i tak działa piątek. Robert Palmer, Abby, oh baby tonight. Tak wam zagraliśmy o poranku za 22 minuty. Siódma.
1: Już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje człowiek, który śpiewa tak, jakby dla niego każdego ranka była zimna Zośka, czyli zachrypnięty Joe Cocker. Posłuchajcie, koniecznie polecamy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
5: Duży wybór?
6: Jest.
5: Projekt?
6: Jest.
5: Szybka dostawa towaru?
6: Jest.
5: Wszystko jest.
6: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
5: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
6: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
5: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
6: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
5: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9?
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Kierowcy, uważajcie w Kamieniu Pomorskim. Tutaj czekają na was nowe ograniczenia, zwłaszcza na osiedlu Bolesława Prusa. To ważna informacja dla kierowców samochodów ciężarowych i dostawczych. Sprawdźcie nowe ograniczenia, aby uniknąć mandatów. A tymczasem klasycznie szerokiej drogi.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Inny temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj z okazji zbliżającego się weekendu chcemy zebrać najlepsze wymówki mężów wracających późno z pracy, bo mamy kandydata na hit i nie wiemy, czy ktoś to pobije. Uwaga. Kochanie, wróciłem późno, gdyż przeprowadzałem nurogęsi przez pasy.
2: Może być, ale jeszcze można powiedzieć na przykład, robiłem staruszne zakupy.
1: Uwierzyła?
3: Proszę. Albo byłem na manifestacji w obronie kogo? No nieważne, w obronie kogo, nawet nie wiem w jakim mieście. Wymyślcie, kochani, lepszą wymówkę, a wyślemy wam w nagrodę złotą kawę sygnowaną naszymi wizerunkami.
1: Iwona nic
4: nie
1: mówi, tylko się
4: posłucham.
1: Właśnie, tylko się przysłuchuje i się uśmiecha. 22, 4 czwórki i 3-0. I adres poranek@złoteprzeboje.pl. Zapraszamy, stwórzmy razem listę przebojów najlepszych wymówek mężów wracających późno z pracy.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Kiedyś to się grało, kiedyś to się śpiewało, kiedyś to się komponowało. Byłaś serca bicie. No Andrzej Załucha, no Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 4 minuty 7. A już za chwilę w wiadomościach wrócimy do ważnej informacji z ostatnich godzin.
1: Donald Trump ogłosił, że do Polski trafi kolejnych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Więcej o tym będzie już za kilka minut w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Duży wybór?
6: Jest.
5: Projekt?
6: Jest.
5: Szybka dostawa towaru?
6: Jest.
5: Wszystko jest.
6: Dokładnie, bo to Ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
5: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
6: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
5: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
6: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
5: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
7: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Reklama.
8: 22 maja mamy dzisiaj, to jest piątek, jest siódma. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
9: Zapowiedź Trumpa w sprawie polskich żołnierzy zaskoczyła Pentagon i sojuszników. Były szef firmy Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Fragment schodów z wieży Eiffla sprzedano za rekordową kwotę. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie do Polski dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Jak podają amerykańskie media, decyzja miała zaskoczyć Pentagon oraz sojuszników z NATO. Republikański kongresmen Don Bacon ocenił jednak, że to dobra wiadomość dla Polski i krajów bałtyckich. Trump uzasadnił decyzję zwycięstwem wyborczym Karola Nawrockiego i relacją z nim. Szczegóły planowanego rozmieszczenia wojsk nie zostały ujawnione. Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury w Poznaniu.
10: My oczekujemy na informację z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się wprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
9: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. To będzie trudny sezon, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat w sadach i na plantacjach. Już wiadomo, że z powodu przymrozków i suszy straty będą większe niż w poprzednich latach, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
11: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
9: A to oznacza, że owoce będą w tym roku drogie. Fragment schodów z wieży Eiffla został sprzedany na aukcji w Paryżu za ponad 450 tysięcy euro. Odcinek liczący 14 stopni pochodzi z oryginalnych schodów łączących drugie i trzecie piętro wieży i został zdemontowany w 1983 roku podczas montażu wind. Element mierzący niemal 3 metry trafił do francuskiego kolekcjonera. Przed aukcją jego wartość szacowano na maksymalnie 150 tysięcy euro.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. 17-letnia Emerson Jones z Australii będzie pierwszą rywalką Igi Świątek w wielkoszumowym French Open. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magdalinetę z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszczak z Chijczykiem Alejandro Tabilo. Dopiero dziś swoją rywalkę pozna Maja Chwanińska, która udanie przebrnęła eliminację. Alex Segard wygrał 12 etap Giro d'Italia dla Belga z grupy Bahrain Victorious. To życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: W Wolinie może być coraz tłoczniej z każdą minutą. A jeżeli będziecie dzisiaj w Kamieniu Pomorskim, to pamiętajcie. Nowe ograniczenia pojawiły się na osiedlu Bolesława Prusa. Chodzi o znaki zakazujące wjazdu pojazdom o masie powyżej 3,5 tony. Bądźcie więc uważni.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Termometry mogą dzisiaj wskazać od 11 do nawet 19 stopni. Na niebie słonecznie, ale szare chmury też mogą się na tym niebie pokazywać. Tych deszczowych póki co nie widać, ale na razie nie wykluczamy ich w całym dniu, mówią synoptycy. Wiatr jest dzisiaj trochę intensywniejszy. Czuć to już w tych porannych godzinach.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Dzień dobry, po siódmej umówimy się na spotkanie z najsłynniejszą Beatą w Polsce, a naszego Gogla Mogla zapytamy gdzie?
3: Z okazji piątku szukamy też najlepszej wymówki męża, który późno, a nawet dużo za późno wraca do domu po pracy. Jest piątek, wszystko się może zdarzyć, mili państwo, Radio Złote Przeboje, na dzień dobry, gramy Bonnie M, 5 po 7.

0: To był Marquez i jego Vayamos Compañeros w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12 minut po siódmej, a tymczasem dołączyła do nas na początku maja jako nowa prowadząca i ma już nawet swój fotel, ma już nawet swój kubek poranny, czyli wygląda na to, że jej się u nas naprawdę spodobało i że zostanie z nami na dłużej. A o kim mowa? Kto to taki?
1: Beata Kozidrak. Zapraszam na mój program w Radiu Złote Przeboje. Będzie jak dawniej, tylko jeszcze lepiej.
0: Będzie. Beata rządzi u nas przez cały maj, codziennie o 12:30 przypomina nam największe przeboje lat 80. i 90., a dokładniej przeboje jej i zespołu Bajm.
2: Bo mnogość ich naprawdę wielka, a za każdą piosenką, jak się okazało, kryje się jakaś historia. No i dzisiaj będzie związana z utworem, który kończy każdy koncert Bajmu. Byliście kiedyś na ich koncercie? Wiecie, co to za piosenka? Jeśli nie, to wszystko, co najprzyjemniejsze, dopiero przed wami. No a pierwsza z przyjemności, czyli spotkanie z Beatą w Radiu Złote Przeboje już o 12:00.

0: kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś the best. Tak sobie powtarzamy w piątek od rana. The best. Przypomnieliśmy jeden z wielkich, wielkich przebojów Tiny Turner w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, prawie 20 po siódmej.
1: No a za kilka minut pojawią się u nas elektryczne gitary, a potem przyjdzie pora na piątkowe gogle mogle. I dzisiaj w tym cyklu poprosimy internet, żeby dokończył pytanie zaczynające się na słowo gdzie. No bo przecież nie w pracy, nie? Bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Reklama.

0: Mogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak w każdy piątek zapraszamy Was do wspólnej zabawy z Radiem Złote Przeboje, takiej, do której i Wy możecie dołączyć. Mamy w studiu taką szklaną kulę, do której wrzuciliśmy karteczki z pytaniami. No i zanim wylosujemy karteczkę, to każdy wyjmuje, bardzo prosimy, telefon, smartfona i przygotowuje swoje gogle, tak?
2: Tak, albo laptopa, albo co tam, cokolwiek macie z internetem. Tak jest, i wylosowało nam się, uwaga, pytanie, gdzie złoty? No to po kolei. Każdy z nas, słuchacze też, wpisujemy w Mogle Mogle. Gdzie złoty? Czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka. Gdzie złoty, Iwona?
3: Ja pierwsza. Gdzie złoty pociąg?
2: Jak to gdzie?
3: Wałbrzychu, oczywiście.
2: No jasne. Ja mam takie. Gdzie jest złoty dwór?
1: Ja, gdzie sprzedać złoty pierścionek? No nieźle.
2: Co to Bronek z wystawy go tego zakosił. Uwaga dalej. Gdzie zloty motocyklowe?
1: Zloty? A na koniec, słuchajcie, znakomite mi wyskoczyło. Gdzie kupić złoty pąs?
4: Co? To śmiech na sali, nie?
0: Kogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: Ten pan ma w głosie taką chrypkę, jakby był już po weekendzie i weekend na domówce wychodził wieczorem na balkon w bamboszach gospodyni. Rod Stewart, on tak ma po prostu. Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 21. Ósma.
1: O, w piłkę kopany, bo to przecież miłośnik piłki nożnej, zupełnie tak jak my, Polacy. Też kocha reprezentację, tyle że nie naszą. Zostawmy ten temat. Jak tam dzisiaj dojedziemy do pracy? Im szybciej, tym lepiej. To tego dowiecie się w Radiu Złote Przeboje. Już za kilka minut sprawdzimy sytuację na drogach, a później Bon Jovi. Polecamy się.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: precyzyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9?
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
9: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Dzisiaj początek weekendu, a to oznacza wzmożony ruch na drogach Wolina i okolic. Kierowcy, miejcie się teraz na baczności na ulicy Gryfitów, Rynek Katedralnej oraz momentami na Słowiańskiej. A jeżeli będziecie dzisiaj w Świnoujściu, to pamiętajcie o zamkniętym skrzyżowaniu na Sienkiewicza i Moniuszki.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No mamy poważny temat do przegadania z Państwem, słuchaczami kochanymi od samego rana dzisiaj, gdyż zbliża się weekend, tak. A my zbieramy najlepsze wymówki mężów wracających późno z pracy, na przykład: kochanie, wybacz, aktualizowałem Windowsa.
2: Dobre.
1: No a wy jaki macie pomysł? 22, 4, 4 i 3, 0.
3: Ja bym powiedział tak: kochanie, wróciłem późno z pracy, gdyż pojawił się problem z oczami i nie mogłem znaleźć drogi do domu.
4: Wróciłem ci później, bo byłem u twojej mamusi umyć jej okna.
2: Ładne.
1: Ładne.
2: Wróciłem później, gdyż trzymałem kredens. Wymyślcie lepszą od tych wymówkę, a my wyślemy wam w nagrodę złotą kawę porannego programu. Tworzymy razem listę przebojów najlepszych wymówek mężów wracających późno z pracy. 22 4 4 i 3 0 to telefon do nas i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
0: Mamy temat.

0: Śląski Beat, Small Town Boy, doskonały kawałek na weekendowe imprezy. A propos imprez, to na imprezie Barcelony ostatnio Wojtek Szczęsny pojawił się w koszuli przypalonej żelazkiem. No. Czyli patrzcie, palił, tak? Palił i przypalił. Ale nie ma co się śmiać, bo podobno ta koszula kosztuje 3000, ale matko, my Szczęsnemu jedyna. Do portfela nie zaglądamy, no nie?
1: Ale my zajrzymy Polakom do portfeli w wiadomościach najbliższych, a dokładnie na konta bankowe i sprawdzimy, jak wyglądają podwyżki pensji w ostatnim czasie. Posłuchajcie najbliższych wiadomości o 8:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
8: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: 22 maja, mamy w kalendarzu, to jest piątek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: USA wzmacniają obecność wojskową w Polsce. Trump wskazał na relacje z polskim prezydentem. Od północy cisza referendalna w Krakowie, w niedzielę głosowanie. Pensje w Polsce rosną najwolniej od 5 lat. Zwrot w sprawie wysłania żołnierzy amerykańskich do Polski. Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą jednak do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Amerykański przywódca wprost argumentuje ten ruch swoimi bliskimi, osobistymi relacjami z polskim prezydentem Karolem Nawrockim. Mówił o tym wielokrotnie. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie? Udzieliłem mu poparcia i wygrał. Według polskiego resortu obrony szczegóły decyzji Trumpa będą dopracowane w rozmowach z dowództwem europejskim. Od północy do czasu zakończenia głosowania będzie obowiązywać cisza referendalna w Krakowie. Głosowanie w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta odbędzie się w niedzielę. Głos można będzie oddać w komisji właściwej dla miejsca zamieszkania. To te same lokale wyborcze, co w przypadku wyborów parlamentarnych. Żeby referendum było ważne, do urn musi pójść ponad 158 tysięcy mieszkańców Krakowa. Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat. W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą te dane, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większą ich część zjada rosnąca inflacja. A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwraca uwagę Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka Banku Polskiego PKO.
14: Przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją wciąż wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
13: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie, bo dane, o których mówimy, dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących. Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera, zmarły nagle trener i piłkarz, był wychowankiem Rakowa. Prezes klubu mówi, że propozycja, któremu obiektowi ma patronować Jacek Magiera, ma w sobie coś symbolicznego. Łączy nas piłka, a wiadukt łączy dwie części miasta, rozcięte torami kolejowymi.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote Przeboje w drodze.
1: Jeszcze dzisiaj sporo ostrożności przyda się na ulicy Zamkowej w Wolinie. Jak mówi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, most obrotowy działa, ale ruch wahadłowy czeka na Zamkowej. Jest też sterowany sygnalizacją świetlną. Uważajcie więc na siebie i na innych.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda w Wolinie.
2: Przed nami bardzo słoneczny dzień w Wolinie, ale szare chmury mogą po południu zburzyć ten słoneczny dzień, mówią synoptycy. Teraz termometry wskazują około 13 stopni powyżej zera. Ta odczuwalna temperatura może być odrobinę niższa. Powód to bardzo mocny wiatr. Już o poranku ciśnienie mamy dzisiaj wysokie.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej pojawią się muzyczne, premierowe wypadki drogowe. To nie jest pomyłka, to nie są żarty, to są fakty.
2: Po ósmej z okazji piątku wystąpią też piątkowe wymówki, które usprawiedliwiają zbyt późny powrót do domu z pracy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Teraz zagra nam cudowny duet Olivia Newton-John i John Travolta na zegarach. 5 po 8.

0: ostatniej nutki. King, Tilaf w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, a ten dzień to piątek, nareszcie piątek, gdzie wady, 11 minut po 8. A teraz dowiecie się, co ma piernik do wiatraka, a dokładniej co ma nowa muza do jazdy autem.
1: W dniach premiery nowych płyt albo piosenek ulubionych wykonawców rośnie liczba wypadków drogowych.
0: Co?
2: Szok!
1: Gdyż zamiast skupić się na prowadzeniu samochodu, grzebiemy w czasie jazdy w serwisach streamingowych, no i nieszczęście gotowe.
2: Tak. No i my gramy tylko piosenki od dawna znane i uwielbiane. To wiecie, więc Radio Złote Przeboje, w skrócie RZP, gwarancją bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Polecamy ubezpieczenie OC, AC, RZP.
0: Ładne.
2: No i gramy tak, żeby jazda była płynna. Summer Jam.

0: Jeden poranny prowadzący był na dyskotece, drugi poranny prowadzący był na dyskotece, trzeci był przy tej piosence się bawił. Jakby to było wczoraj, nie uwierzymy, nigdy nikomu nie uwierzymy, że od premiery tego przeboju CC Catch minęło 40 lat. Minęło jak jeden dzień. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jest 19 minut po 8.

0: Moi kochani, jeszcze tylko przez 10 minut zbieramy najlepsze wymówki mężów wracających późno z pracy, za późno wracających. Jeśli macie dobrą, to dzwońcie pod 224430, a warto, bo za najlepszą mamy w prezencie złotą kawę porannego programu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
8: Tak, tak.
7: Od 6 do 9.
8: Od 6 do 9 w Żabce.
7: Za 6,99 i że na bogato.
8: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
7: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
8: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
7: Dokładnie.
9: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
12: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
11: Są sprawdzone przepisy
12: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
11: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
12: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji nadciągającego weekendu zbieraliśmy przez cały poranek najlepsze wymówki mężów wracających późno z pracy albo wcześnie wracających, ale następnego dnia. No i czas na podsumowanie.
2: Kochanie, zeszło mi się dzisiaj nieco dłużej w pracy, bo musiałem pomóc koledze kopać bitcoiny w piwnicy.
3: Wróciłem później, bo czyściłem przewodowy kominek.
4: Dlaczego tak późno wracam z pracy? A kto ci powiedział, że ja wróciłem? Ja tylko po gitarę.
5: Mój mąż mówi tak, jak każe mu wracać tam, gdzie było, on mówi, kochanie, nie mogę, bo tam już nic nie zostało.
6: Wiem, kochanie, wiem. Też jestem wściekły, że pracuję od świtu do nocy i nikt tego nie docenia.
7: A oto wymówka mojego męża. Kochanie, przysięgam, chciałem dziś wrócić na czas, ale kolega przyniósł do pracy zakwas na chleb, no i wszyscy patrzyliśmy, czy już bąbelkuje.
8: No powiem wam, zakwas przerosł nawet przeprowadzenie nurogęsi przez jezdnię.
1: Oj tak.
9: No i właśnie dlatego za obserwację bąbelków wysyłamy w nagrodę złotą kawę porannego programu. Będzie jak znalazł na prezent dla żony. Ładnie zapakujemy, obiecujemy. A po weekendzie, grzecznie i na czas, obiecujemy wrócić do was z nowymi pomysłami na tematy.

0: i Bregowicz, polsko-bałkańska pobudka piątkowa. Czujecie już? Czujecie nadchodzący, nadciągający weekend? Hop, hop, hop, bo my tak, bo my hop, hop, hop. Już nie możemy usiedzieć na miejscu. Za 21:09.
1: A ja mam trochę inną propozycję, bo zagramy za kilka minut gościa, który ma tak niski głos, że najlepiej słucha się go leżąc, bo te niskie dźwięki ścielą się w okolicach dywanu. Posłuchajcie Barry White'a w radiu Złote Przeboje i nigdzie się nie śpieszcie. Dajcie spokój, piątek nie zając, nie ucieknie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Reklama.
12: Złote przeboje w drodze.
13: Jeszcze o tej godzinie odczujecie delikatny ruch na ulicach Wolina, a także okolic. Dzisiaj w regionie mogą czekać kontrole prędkości i trzeźwości, więc zdejmijcie nogę z gazu. Dużo ostrożności przyda się również w Świnoujściu, w rejonie zamkniętego skrzyżowania Sienkiewicza i Moniuszki.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: To była grupa Duet, Eurythmics, to jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, 8 minut zostało do 9. Dzisiaj przez cały poranek mieliśmy temat i dla mężów, i dla żon. Coś, co było ciekawe dla jednej i drugiej strony. Udało nam się bowiem stworzyć listę najczęstszych wymówek mężów późno wracających do domu.
1: No to podsumujmy. Najczęstsze wymówki obejmują nadgodziny i ważne projekty w pracy, korki i problemy komunikacyjne, niespodziewane spotkanie ze współpracownikami, awarię samochodu lub konieczność wizyty u mechanika lub pomoc koledze w nagłej potrzebie.
2: Można też jeszcze zastosować biblijną metodę, tak zwaną na Jonasza, i powiedzieć, że 3 dni spędziłeś we wnętrzu wieloryba. To była poranna sztuka ściemniania, a teraz poranna sztuka latania od Lady Punk w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, za 8 minut 9.

0: przy okazji tego przeboju Lady Punk nieustannie przypominamy, jeśli praktykujecie sztukę latania, to doradzamy startowanie z ziemi. Z ziemi. Lady Punk za nami za 5:09. A jeśli nie wiecie, gdzie na weekend, to mamy propozycję.
1: W ten weekend można na przykład wybrać się na Festiwal Burgerów. W którym mieście taka smakowita impreza? O tym już za moment. W wiadomościach o 9:00 posłuchajcie.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9.
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
12: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Duży wybór?
15: Jest.
14: Projekt?
15: Jest.
14: Szybka dostawa towaru?
15: Jest.
14: Wszystko jest.
15: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
14: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
15: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
14: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
15: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
14: Zapraszamy również do salonu Ceramics w Płocinie.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: 22 maja mamy dzisiaj, to jest piątek, jest 9. Wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
5: Są pytania po deklaracji Donalda Trumpa w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Od północy w całym Lublinie zacznie obowiązywać nocna prohibicja. Tegoroczne lato ma być upalne i suche. Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. To pierwsza deklaracja amerykańskiego prezydenta od rozpoczęcia dyskusji o zmniejszeniu obecności żołnierzy USA w Europie. W Polsce jest obecnie 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, a rotacja, o której wstrzymaniu słyszeliśmy, miała dotyczyć 4 tysięcy. Czy te 5 tysięcy, o których mówi Donald Trump, to w ramach tej rotacji, czy to jeszcze dodatkowe siły? Tego nie wiadomo.
2: Pentagon nie skomentował tego i odesłał dziennikarzy do Białego Domu, z kolei Biały Dom również nie doprecyzował tej wypowiedzi. Tak naprawdę to jest cały Donald Trump i taki symbol jego polityki, czy polityki opartej na deklaracjach.
5: Komentuje profesor Krzysztof Wasilewski z Koszalińskiej Politechniki. Dziś prawdopodobnie dowiemy się czegoś więcej. Od północy w Lublinie zacznie obowiązywać nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całym mieście. Dotyczy on sklepów i stacji benzynowych. Prohibicja nie obejmuje na przykład restauracji, pubów, barów i innych lokali gastronomicznych. chemicznych. Do końca roku zakaz będzie obowiązywać między godziną 23 a 6 rano. To święto dla miłośników burgerów. W Łodzi rusza dziś Jemy w Łodzi Burger Fest. Ponad 40 lokali przygotowało z tej okazji ponad 40 specjalnych burgerowych propozycji, mówi organizatorka Izabela Borowska.
20: Zawsze królowały kotlety wołowe. Natomiast wyobraźcie sobie, że w tym roku te kotlety wołowe będą stanowiły tylko połowę festiwalu. Będzie kaczka, będzie sum, będą krewetki, będzie śledź nawet. Oczywiście burgery wegańskie.
5: Festiwal potrwa do 31 maja. Mamy długoterminową prognozę pogody. Według niej lato będzie upalne i suche. I znów ma być cieplejsze od normy. Do tego burze. Zjawisko El Niño może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
21: Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
5: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
22: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
1: Sport 30 sekund.
23: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Cristiano Ronaldo w końcu dopiął swego. Jego Al Nassr pokonało w ostatniej kolejce saudyjskiej ligi Damak Hamis Mushaity 4-1 i zdobyło mistrzostwo. Pierwsze od 7 lat, czyli pierwsze dla Portugalczyka, który gra tam od ponad 3 lat. Ronaldo w decydującym meczu strzelił 2 gole. Dziki Warszawa po raz pierwszy w historii w najlepszej czwórce koszykarskiej ekstraklasy. Stołeczny zespół pokonał Trefl Sopot 88-73 i wygrał ćwierćfinałową rywalizację 3-1. W półfinale Dziki zmierzą się z Legią Warszawa, która wczoraj po raz trzeci pokonała MKS Dąbrowa Górnicza. O półfinał zagrają jeszcze jutro Śląsk Wrocław i Arka Gdynia.
22: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.

0: programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
1: Dużo dzisiaj słońca w całej Polsce i ciepło będzie od 20 stopni w Gdańsku, 22 we Wrocławiu i Krakowie, także w Poznaniu, do 23 stopni w Warszawie i Zielonej Górze. Weekend też ciepły, ale w niedzielę pojawi się deszcz.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
2: Ciepło w weekend, to są jakieś anomalie pogodowe w Polsce. A teraz zmieniamy temat. Czy ktoś ma ochotę na 1500-1900? Zapraszamy na poranny konkurs, którego finał już niebawem, już o 9.30.
3: No i w parę chwil dosłownie będzie można zarobić 1500 zł. Macie ochotę na coś takiego? No to zapraszamy. Bądźcie z radiem Złote Przeboje. Zgłaszajcie się przez stronę złoteprzeboje.pl i pamiętajcie, że główną bohaterką tego konkursu w tym tygodniu jest Beata Kozidrak. To czekamy na was i gramy kombi. Kochać się za późno jest 5 po 9.

0: przy tej okazji tych dźwięków chcieliśmy Państwu przypomnieć, że...
1: Eros to Bóg miłości i pożądania.
0: Aż to zabrzmiało. No i wyszło tak, że jak pan Eros Ramazzotti przyjechał na zaproszenie Radia Złote Przeboje do Krakowa, to fani się zakochali. I tak pożądali, że przyjedzie jeszcze raz w przyszłym roku, tym razem do Łodzi. Chcieliśmy to przypomnieć.
2: Tak, i też was na ten koncert będziemy zapraszać i zabierać. Oczywiście. A teraz za chwilę w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry wystąpi Salt and Pepper, czyli mieszanka soli i pieprzu, żeby piątek był pikantny i smakowity. W kwestii pikantności piosenka nazywa się Pogadajmy o seksie, Let's Talk About Sex, a w kwestii smakowitości to może przy tej okazji nabierzemy właśnie apetytu. No to co, gramy.

0: programu był Erste Bank Polska. Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
1: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.

0: 1500-100-900.
1: W tej zabawie do zgarnięcia było codziennie 1500 zł. Wystarczyło poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań i w tym tygodniu pytania dotyczyły naszej gwiazdy i nowej prowadzącej jednocześnie, czyli Beaty Kozidrak, a o ostatnią kasę powalczy słuchaczka Agnieszka z Soplówki na Podkarpaciu. Dzień dobry.
2: Witam wszystkich serdecznie.
3: Agnieszka droga, płacimy po 100 za każdą poprawną odpowiedź. Pewnie słyszałaś, ale przypominam, że po 5 poprawnej nagroda podskakuje do 1500 zł. Tak wczoraj było na przykład i trzymamy kciuki, żeby dzisiaj też się udało.
2: No, ale ja też trzymam mocno.
3: Pewnie. Musimy uprzedzić, że gramy do pierwszego błędu i że masz 5 sekund na każdą odpowiedź. Poprawną oczywiście. Gotowa jesteś?
2: Tak, jestem gotowa.
1: Pamiętaj, że niektóre pytania są tak proste, że aż po prostu podchwytliwe i można się nabrać. Tak więc koncentracja pełna i Agnieszka walczy o kasę. Uwaga, pytanie numer 1. Jak nazywa się zespół, którego wokalistką jest Beata?
2: Bajmo, oczywiście.
3: No jasne, super. No to teraz uwaga. Jaki tytuł nosi piosenka Bajmu, w której Beata śpiewa, że jezioro ma twój zapach i twój smak?
2: Jezioro szczęścia.
3: Pewnie.
1: Trafiło na fankę. Pytanie numer 3. Lecimy dalej. Uwaga. Siedzę i myślę, czy ta piosenka to solowy utwór Beaty, czy pochodzi z repertuaru zespołu Bajm?
2: Solowy.
1: No. Siedzę i myślę i dobrze myślisz. Solowy.
3: Dobrze myślisz, tak. 300 już na twoim koncie. No to teraz uwaga, uwaga. Beata swoją pierwszą solową płytę nagrywała w zagranicznym studiu. I teraz pytanie. Było to w Danii czy na Grenlandii?
2: Danii.
3: Tak. Studio Puk, 400 na twoim koncie.
1: I tak oto, przed tobą, Agniecha, słuchaj, finałowe pytanie za 1500. Uwaga. Ile piosenek z nienapisanym przez siebie tekstem zaśpiewała Beata w karierze? Z zespołem Bajm oraz na solowych płytach można pomylić się o jedną.
2: 4.
3: Wiesz ile? Jedną! To była Rzeka Marzeń. Tekst napisał Jacek Skubikowski. Wszystkie piosenki pozostałe, które Beata zaśpiewała, to są jej teksty. A do niektórych sama napisała muzykę.
2: No, kurczę. Ciężkie pytanie. No, było.
1: To już takie level ekspert, ale to nie zmienia faktu, że Agnieszka z Soplówki na Podkarpaciu dzisiaj w zabawie 1500-100-900 w edycji specjalnej z Beatą Kozidrak wygrywa 400 zł i pamiątkowy kubek Radia Złote Przeboje.
3: Doskonale!
2: Ekstra, naprawdę dziękuję bardzo.
3: To my dziękujemy.
2: Czy mogłabym pozdrowić kogoś?
3: Oczywiście, śmiało.
2: Więc tak, pozdrawiam mojego męża, moje wszystkie dzieci i moich wszystkich znajomych.
3: I teraz wszystkich fanów po tym dzisiejszym spotkaniu w Radiu Złote Przeboje. My też ściskamy i pozdrawiamy. To była Agnieszka z Soplówki na Podkarpaciu, a w przyszłym tygodniu mamy Dzień Mamy. Pamiętacie o tym? I od poniedziałku o tej porze będziemy pytali, co masz po mamie i nagrody w zamian będą.
0: 1500-100-900.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofast.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Duży wybór?
18: Jest.
17: Projekt?
18: Jest.
17: Szybka dostawa towaru?
18: Jest.
17: Wszystko jest.
18: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
17: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
18: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
17: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
18: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
17: Zapraszamy również do salonu Ceramix w Płocinie.
19: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: zespół, ta kapela, która nam grała i śpiewała w radiu Złote Przeboje, nazywa się Fun Factory, czyli to była fabryka wszystkiego najlepszego, przyjemnego, zabawnego, imprezowego, radosnego i tego wam życzymy i wychodzimy z futryną w tym momencie.
1: Dziękuję. Zdecydowanie. Nasza wytwórnia dobrego humoru, nasz kombinat powróci po weekendzie, w poniedziałek od bladego świtu, a to jest poranny program w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz. Bardzo
2: dziękujemy.
1: A Gosia Kosianiak już przy mikrofonie.
2: Tak, ja też dziękuję wam. I teraz już za 8 minut godzina 10 mogę tylko radośnie zaprosić na przedpołudnie z radiem Złote Przeboje piątkowe, a Bee Gees jeszcze do tego wszystkiego dokładają, śpiewając You Win Again.

0: Dobrze, już za 4 minuty będzie godzina 10, więc zapraszamy na najważniejsze wiadomości, tylko sprawdzone z naszego miasta, naszej okolicy. W Radiu Złote Przeboje sprawdzimy prognozy pogody, a potem znów największe przeboje lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Erste Bank Polska.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Cztery opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Reklama.
19: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
20: Wiadomości z Wolina.
21: Patrycja Strupińska. Idą zmiany dla dzwoniących na numer 985. Nie ratownik WOPR, a pracownik morskiej służby poszukiwania i ratownictwa odbierze od nas telefon. Co dokładnie to oznacza, o tym szef morskiej służby poszukiwania i ratownictwa Sebastian Kluska.
22: Na pewno to, że uzyska pełne informacje i szybszą pomoc. Od nas stąd jest możliwość przekazania, gdyby była zajętość, czy tak powiem, podmiotów ratowniczych, tych informacji.
21: Zmiany mają usystematyzować system odbierania wezwań o pomoc. Nad morzem pozostajemy. Świnoujście ma szansę zostać najlepszą plażą w Polsce. Ruszyła 13. edycja popularnego rankingu organizowanego przez Travelist. Plaża została nominowana aż w 4 plażowych kategoriach. Głosowanie do 8 czerwca. Na koniec zaglądamy jeszcze do gminy Świeżno. 14-letni mieszkaniec gminy Fabian Hała w tym sezonie wystartuje w prestiżowej serii Drift Open Polish Drift Series. Będzie rywalizował w klasie Masters z doświadczonymi zawodnikami.
20: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
21: Choć prognozy pogody wskazują tylko na szare chmury, to na niebie dość pogodnie i słońce przebija się przez może większe skupiska chmur. Na termometrach prawie 17 stopni i będzie tylko cieplej. Deszczu póki co nie będzie. Natomiast spodziewajcie się z pewnością mocniejszych podmuchów wiatru. Tak intensywnie ma powiać niestety do końca dnia.
20: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
23: Dzień dobry, już prawie 2 minuty po godzinie 10:00. Gosia Kościelniak, zapraszam. Zaczniemy to piątkowe przedpołudnie z Kim Wild. Będzie dużo największych przebojów lat 80. i 90., ale nie tylko.
24: Radio Złote Przeboje.
23: No bo o godzinie 12:30 będzie z nami i Piotr Jaworski, no i nasza koleżanka od początku maja, fantastyczna, jedyna i wyjątkowa, jedyna w swoim rodzaju, Beata Kozidrak. O 12:30 opowie o kolejnym swoim wielkim przeboju, a opowiada pięknie. No a już za chwilkę zaczniemy nasz temat z cyklu Robota nie zająć.

bo tam jest zając, więc jednym uszkiem, mam nadzieję, słuchacie Radia Złote Przeboje. Badanie, w którym wzięło udział ponad 2000 Polaków, pokazuje, że relacje w pracy, tak, relacje w pracy to jest jeden z jaśniejszych punktów naszej zawodowej rzeczywistości, w której wszyscy tkwimy. Zadowolenie z kontaktów ze współpracownikami średnio oceniamy na 6,7 w 10-stopniowej skali, aż 60% z nas ocenia je wysoko. Co więcej, 64% Polaków twierdzi, że ma na co dzień do czynienia z ciekawymi ludźmi w pracy. No i to oczywiście buduje trwałe więzi. W trakcie całej swojej kariery średnio poznajemy w pracy dwóch przyjaciół na życie. Co ciekawe, relacje te najwyżej oceniają najmłodsi i najstarsi pracownicy, no co pokazuje, że są one ważne na każdym etapie naszej drogi zawodowej. Jeśli macie wyjątkowy zespół ludzi w pracy, to co sprawia, że wasz zespół jest właśnie taki wyjątkowy? 2244 i 3 0. Oddam torbę lnianą Radia Złote Przyboje za najciekawszą odpowiedź. Do 12 czekam na telefony. Zróbcie sobie przerwę, robota nie zając. Co sprawia, że wasz zespół w pracy jest wyjątkowy? 2244 i 3 0.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowali

0: Śmieje z myślą o tobie. 29 i 30 maja motele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Reklama.

9.29, radio Złote Przeboje. Przed nami wielki przebój z grupy Jestem z roku 1994. Grupa Perfect rozpoczęła tą płytą swój nowy etap działalności, już bez pierwszego swojego lidera i głównego twórcy największych przebojów, wczesnych Zbigniewa Hołdysa. I to właśnie z tej płyty pochodzi Kołysanka dla nieznajomej, w której Grzegorz Markowski po raz pierwszy wprost śpiewał o miłości. Mało znanym faktem jest to, że Kołysanka dla nieznajomej została nagrana na tej samej gitarze, na której Jan Borysewicz nagrał Zawsze tam, gdzie ty, niezapomnianą balladę, jeden z największych przebojów Lady Punk. Lider tej formacji później podarował ten instrument Ryszardowi Sygitowiczowi. Radio Złote Przeboje, Perfect i Kołysanka dla nieznajomej, specjalnie dla wszystkich, którzy tę piosenkę bardzo lubią. Ja jestem wśród nich i cieszę się, że teraz razem jej posłuchamy.

0: Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
0: A teraz?
1: Uczucie pełności.
0: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
0: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i Trawisto. Aflofarm.
4: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
5: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Robota nie zając.
1: Co sprawia, że wasz zespół w pracy jest wyjątkowy? 2-2, 4-4 i 3-0.
2: Witam, Konrad z tej strony. Co sprawia, że nasz zespół jest wyjątkowy? Pracuje nas 16 osób, ale nie pracujemy razem. Dlaczego? Bo jesteśmy kierowcami i każdy jedzie swoją trasę. I to właśnie czyni wyjątkowym, bo nikt się nie musi z nikim kłócić, ani się z nikim mordować.
1: Najlepszy był ten psotny śmiech w środku. No i jeszcze jeden telefon.
3: Dzwonię w sprawie super mega zgranej ekipy z prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju. Jesteśmy tak zgraną ekipą, że ktokolwiek z nas ma jakiś problem, cokolwiek, każda osoba ma dla niego 10 rad i absolutnie jesteśmy w stanie wyciągnąć się z każdego doła.
1: I to się liczy w zespole, w pracy, to prawda. Pozdrawiam bardzo serdecznie za najciekawszą odpowiedź, a czekam do 12 na telefony. Oddam naszą torbę lnianą na zakupy z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Zróbcie sobie przerwę, zadzwońcie do Radia 2-2, 4-4 i 3-0 albo napiszcie robota@złoteprzeboje.pl. Co sprawia, że wasz zespół w pracy jest wyjątkowy?

0: zatrzymaj mnie lepiej późno niż wcale. Natalia Kukulska, to zatrzymujemy teraz. Lepiej późno niż wcale, bo już za 4 minuty będzie godzina 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Reklama. Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
15: Wiadomości z Wolina.
16: Patrycja Strupińska. Aż 3 placówki z powiatu kamińskiego otrzymają wsparcie z budżetu województwa zachodniopomorskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej. O jakich szkołach mówimy? Kamil Bekier.
17: Chodzi o placówki w gminie Międzyzdrowie, Golczewo i Świeżno. Kwota wsparcia to 123 tysiące złotych. Dzięki tym środkom placówki będą mogły nie tylko poprawić stan obiektów, ale przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo.
16: To oznacza także lepsze warunki do uprawiania aktywności fizycznej. Teraz Świnoujście. W mieście trwa zażarta walka z komarami. Opryski prowadzone są wyłącznie przy odpowiednich warunkach pogodowych, czyli bez deszczu i silnego wiatru oraz po godzinie 22. Ze Świnoujścia lądujemy jeszcze w Dziwnowie, gdzie już w najbliższy weekend będzie można dać rzeczom drugie życie. Przed nami Pchli Targ. To pierwsze takie wydarzenie. Start w niedzielę o 12 przy ulicy Dziwnej 14. Wstęp jest oczywiście wolny.
15: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
16: Mocny wiatr od samego rana dokucza nam w Wolinie, tak ma powiać raczej do końca dnia, mówią najnowsze prognozy pogody. Na termometrach prawie 18 stopni, ale my odczujemy o kilka stopni mniej. To wynik tych mocniejszych podmuchów. Szare chmury, ale pomiędzy nimi pokazuje się słońce. Taki pogodowy miks nas dzisiaj czeka. Na szczęście na ten moment bez opadów deszczu.
15: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
14: 11:02, tu Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Przed nami przebój ze ścieżki dźwiękowej z filmu Flashdance. Rok 84. Tak zaczniemy tę wspólną godzinę. Jeśli jesteście w pracy, pamiętajcie, robota nie zając.

przed nami przebój, do którego wideoklip jest stylizowany na lata 20 ubiegłego wieku i na planie teledysku wykorzystano specjalną scenografię nawiązującą do tamtego czasu, a w nagraniu wzięli udział liczni aktorzy, bardzo ciekawi, bo i człowiek wąż, i człowiek guma, i liliput, także mężczyzna ważący 150 kg. Reżyserem obrazu jest Patrycja Woj. Robert Gawliński, bo to on właśnie, śpiewa w utworze Skończyło się love story. Jestem już zmęczony, wracam dziś do żony. No ale zapewniał zawsze, że piosenka nie ma wiele wspólnego z jego życiem prywatnym i tego samego zdania jest Monika Gawlińska, która dodała, jesteśmy 20 lat po ślubie, nie chcemy się rozwodzić, zapytajcie nas za jakiś czas. No ale to było w 2007 roku, więc już teraz są po ślubie o wiele dłużej. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14:30.
0: Autopromocja.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: sprawia, że wasz zespół w pracy jest wyjątkowy?
1: Mam pod sobą 60 pracowników. Żaden z nich nie wymaga podwyżki, nigdy nie da rzeka. A dlaczego? Hoduje bydło. One potrzebują tylko jedzenia, picia i chwili wolnego dla siebie. Najlepsi pracownicy na świecie. Pozdrawiam, Szymon.
0: Czyli potrzebują tylko jedzenia, picia i chwili wolnego dla siebie. No to w sumie tak samo jak my, ludzcy pracownicy, potrzebujemy jedzenia, picia i chwili wolnego dla siebie. Tylko że ponieważ nikt nam tego nie przyniesie, musimy iść do sklepu i kupić. A więc no niestety potrzebujemy czasem podwyżek. I jeszcze jeden telefon.
2: Witam, mam na imię Beata, pracuję w środowiskowym domu samopomocy w Nowym Dworze, jestem terapeutą zajęciowym. Nasz zespół jest najcudowniejszy na świecie, pracujemy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Mamy cudownych ludzi tutaj, a kierownik jest po prostu dusza człowiek, pan Marcin. Sprawiamy, że każdy dzień jest nową nadzieją, nowym wyzwaniem. Jesteśmy po prostu drugą rodziną dla siebie.
0: Serce rośnie, kiedy słyszy się właśnie taką krótką opowieść o swoim zespole w pracy. Bardzo mocno pozdrawiam. 2244 i 3 0. Co sprawia, że zespół w twojej pracy jest wyjątkowy? 2244 i 3 0. Do 12 czekam na telefony.
3: Robota nie zając.

pas. Paris.

0: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
10: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
12: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
17: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
18: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
19: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Reklama.

początku maja jest z nami w redakcji Beata Kozidrak. Można powiedzieć, że nasza radiowa koleżanka i to już nawet nie taka nowa, bo trzeci tydzień z nami jest i codziennie o 12.30 opowiada w rozmowie z Piotrem Jaworskim o kolejnym swoim przeboju. Tylko ona potrafi tak opowiadać o tym, dlaczego, jak, w którym momencie powstał dany przebój. Wczoraj przepięknie z przyjęciem opowiadała o piosence Szklanka Wody. Co skłoniło ją do napisania tego tekstu i zaśpiewania tego przejmującego przeboju? Posłuchajcie, co dziś o 12.30 opowie Beata Kozidrak w Radiu Złote Przeboje.

0: Dobre Genesis, stare, dobre, świetnie brzmiące. Za 5 minut będzie południe, już piątkowej. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje, a potem wracamy do muzyki.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Reklamu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
5: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Reklama.
13: Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
2: Wiadomości z Wolina.
14: Patrycja Strupińska. Duże zmiany od 1 czerwca obejmą funkcjonowanie numeru ratunkowego 985 w północnej Polsce. Od przyszłego miesiąca wykonywane na niego połączenia będą odbierane przez pracowników Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, a nie przez lokalnych ratowników WOPR. O szczegółach tej zmiany szef służby SAR Sebastian Kluska.
15: Tutaj czas jest dla nas najważniejszym determinantem. Zbieranie informacji i przekazywanie ich do odpowiednich podmiotów ratowniczych. Przede wszystkim dobór sił i środków.
14: System ma usprawnić przyjmowanie zgłoszeń i wysyłanie służb na pomoc. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Zmieniamy temat. Coraz więcej zieleni pojawia się w Kamieniu Pomorskim. A to też oznacza więcej pracy dla przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, które zapowiada, że w najbliższych tygodniach ekip w mieście będzie trochę więcej, a prace obejmą kolejne części miasta. To w kolejnych tygodniach, a już jutro czeka Was druga edycja rajdu rowerowego w Dziwnowie. Oficjalnie rajd startuje o 9:00. Zbiórka przy świetlicy w Łukęcinie.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
14: Powoli 18 stopni widać już na termometrach w Wolinie. Może być tylko cieplej. Popołudnie czeka nas i trochę słoneczne, i trochę zachmurzone. Taki wielki pogodowy miks. Przygotujcie się na to. Na szczęście nie powinno raczej padać, za to wiatr z pewnością podokucza, mówią synoptycy. Mocniejszych podmuchów spodziewajcie się do końca dnia.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
16: Kto lubi piątek? No, widzę, że wielu z Was. No, a kto lubi piątkowe popołudnie? Jeszcze więcej. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam na kolejną godzinę. Michael Jackson na początek. Beat It. Rok 1982, a to największe przeboje lat 80. i 90. Zaraz potem Meslowic, a potem już podsumujemy sobie dzisiejsze nasze rozmowy z cyklu

0: Robota nie zając.
1: Dziś dzwoniliście do Radia Złote Przeboje i mówiliście o swoim wyjątkowym zespole w pracy. Dlaczego taki jest? Dzięki za wszystkie telefony i maile z biur i nawet z prokuratury były telefony od kierowcy zawodowego także, a okazało się, że jeden z ośrodków słucha Radia Złote Przeboje i zespół innego podobnego ośrodka z Polski także słucha Radia Złote Przeboje, więc łączymy ludzi dobrej woli w pracy na antenie.
2: Dzień dobry, my za to pozdrawiamy HDS z Nowego Dworu Mazowieckiego i pana Marcina, bo już mieliśmy okazję ich poznać, ale też mamy bardzo podobny ośrodek i u nas w pracy też jest bardzo fajnie, a przy mnie jest jeden z naszych uczestników, Maciek, który chciałby coś powiedzieć.
3: Pozdrawiam całą ekipę Radia Złote Przeboje i gdyby dałoby radę, to bym chciał redakcję Radia Złote Przeboje zobaczyć.
2: I to by było na tyle. Bardzo brakuje nam kredków. Nic nam nie brakuje. Wszystkiego mamy w brud, a co nie mamy, to sobie załatwiamy.
1: A to się może zdarzyć, że się kiedyś spotkamy i poznamy. Dlaczego nie? Ściskamy was mocno i przesyłam na pamiątkę torbę z logo Radia Złote Przeboje limitowanej edycji. Niech każdy zespół ludzi, którzy pracują razem, cieszy się dobrą atmosferą i uśmiechem, bo to daje tyle radości w życiu. A za kilka minut już u nas w Radiu Złote Przeboje kolejna rozmowa z Beatą Kozidrek. Zapraszamy.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
9: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
10: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
16: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe

promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.

0: środku dnia, w okolicach 12.30. Teraz znowu zapraszam na rozmowę z Beatą Kozidrak. Piotr Jaworski, czyń honory.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Fajnie mieć taki stały punkt w ciągu dnia, do którego można dostosowywać wszystkie obowiązki, czyli najpierw pracujemy, później pracujemy, a o tej porze w Radiu Złote Przeboje spotykamy się z Beatą Kozidrak.
3: Tak, cudowne. Witam jeszcze.
2: Dzień dobry, kolejny. Po raz kolejny. No i kolejna historia przed nami. I teraz piosenka, która nazywa się Ta Sama Chwila, czyli piosenka, która kończy każdy koncert.
3: Finiszuje.
2: Ale to bez wyjątku, naprawdę?
3: No, najczęściej, no powiedzmy 98%.
2: Publiczność się domaga oczywiście.
3: Ta ona czeka po prostu. Jak ja już tak Piotrze mówię, że no i tak się trudno rozstać. Oni już, nie! Nie! No i jest to tekst o tym, żeby się cieszyć każdą chwilą.
2: A masz w pamięci taką chwilę, którą byś chciała, żeby można było wrócić do niej na przykład?
3: Piotrze,
2: mnóstwo, wiem.
3: Ale nawet właśnie, kiedy czuję, że śpiewam taki cudowny, naprawdę niezapomniany koncert. Tak jak na przykład było to 40-lecie w moim rodzinnym mieście w Lublinie, gdzie było mnóstwo ludzi. Miałam wrażenie, że cały prawie Lublin no, się tam zjawił i ta moja kamienica ze zdjęciami w oknach. Wiesz, to wszystko takie dopieszczone. I kiedy wchodziłam na tą drugą scenę, jedna była duża, druga mniejsza, kiedy patrzyli na mnie ludzie, byli blisko mnie, kiedy mogli mnie praktycznie dotknąć. Widziałam w ich oczach po prostu taki właśnie blask. Tak czułam, że to jest moja społeczność, wiesz, moi ludzie, moje miasto, wiesz. Kiedyś to się wszystko skończyło, ja byłam rozżalona, smutna, chociaż powinnam się cieszyć z jednej strony, ale z drugiej strony wiedziałam, że to się nie powtórzy, nawet gdybyśmy to nagrali, to jest nie to samo, to się już po prostu nie powtórzy.
2: Od czego ta piosenka się zaczyna? Co tam za dźwięk jest na początku, zdradźmy jeszcze?
3: Tak, to było, wiesz, po urodzeniu mojej, tak, takie szczebiotanie dziecka.
2: Tak, o ran.
3: Mów, wiesz.
2: No to bardzo prosimy o zapowiedź.
3: Pewnie jeszcze nieraz się spotkałam, więc dla was wszystkich ta sama chwila. Niech to się jeszcze powtarza.

0: ZUS, podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się uzbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy e-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Znowu lecicie?
8: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
12: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Dobrze, dzisiaj chyba wcześniej zaczniemy. Tak, zaczniemy już teraz naszą zabawę, nasz konkurs z Beatą Kozidrak, zespołem Baim i wszystkim, co wiąże się najpiękniejszego, najlepszego z muzyką z lat 80. i 90. Czas na pierwszą podpowiedź, już za chwilkę się nią z Wami podzielę. Przypomnę tylko, że do wygrania w naszej zabawie, na którą odpowiadacie telefonicznie, jest radio. Białe radio z logo Radio Złote Przeboje z limitowanej edycji. No i piękne zdjęcie Beaty Kozidrak z jej osobistym autografem, który złożyła dla Was tutaj w studiu Radia Złote Przeboje. Pierwsza podpowiedź, uwaga, dzisiejsze hasło kojarzy się z wysokimi temperaturami, ale może tam też powiedź chłodem. 2, 4, 4 i 3, 0. Kiedy zostawicie już odpowiedź, powiedzcie też, za co lubicie Radio Złote Przeboje. Wśród dobrych odpowiedzi wylosujemy tę z najciekawszym uzasadnieniem odpowiedzi na to pytanie. Za co lubicie Radio Złote Przeboje? 2, 4, 4 i 3, 0. Dzisiejsze hasło kojarzy się z wysokimi temperaturami, ale może tam też powiedź chłodem.

Killer and Liar. Radio Złote Przeboje. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. O wszystkim, co istotne i dzieje się teraz, dowiecie się już za chwilkę w Radiu Złote Przeboje, a potem wracamy do muzyki. Zapraszam.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz. Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
8: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
9: Podpisane rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Potem ile maksymalnie zapłacimy w weekend za paliwo. Szkoleniowiec piłkarskiego mistrza Polski z umową na kolejne 2 lata. Marcin Krzemiński. Urzędy stanu cywilnego w całej Polsce otrzymają narzędzia do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w tej sprawie przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Do tej pory transkrypcji dokonywano na formularzach, które nie przewidywały możliwości zawarcia małżeństwa przez osoby tej samej płci. Przykładowo w sytuacji pary dwóch mężczyzn, jeden z nich musiał zostać wpisany do rubryki jako kobieta. Teraz się to zmieni, z czego zadowolenia nie kryje m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: Myśmy wybrali tę metodę, która nam się wydawała najbardziej sensowna, po też wielu analizach. No i miejmy nadzieję, że po prostu to rozporządzenie przyjmie taki system, który ujednolici to w całej Polsce.
9: Do tej pory tylko w stolicy dokonano transkrypcji aktów małżeństw 8 par jednopłciowych. PKP Intercity poinformowało o zakłóceniach w systemie sprzedaży biletów przez internet. Podróżni, którzy przez awarię nie mogli kupić biletów, mogą to zrobić już w pociągu bez dodatkowej opłaty lub w kasie na dworcu. Spółka zapewnia, że intensywnie pracuje nad zdiagnozowaniem i usunięciem przyczyn awarii. Taniej w weekend i w poniedziałek na stacjach paliw. Tak wynika z obwieszczenia Ministerstwa Energii. Litr benzyny 95 będzie maksymalnie kosztować 6 zł 46 groszy. To spadek o 2 grosze. Za 98 zapłacimy równe 7. To 6 groszy mniej niż dziś. Również 6 groszy tańszy będzie olej napędowy. Litr będzie kosztował 6 zł i 85 groszy. Premier Donald Tusk odniósł się do decyzji amerykańskiego prezydenta o wysłaniu do Polski 5000 żołnierzy. Oświadczył, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa dotycząca wojsk USA w Polsce to dobra wiadomość wszystkim zaangażowanym w sprawę prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA. Dziękuję za skuteczność, napisał premier na platformie X. Prokurator generalny Waldemar Żurek zawiesił na pół roku zastępcę do spraw wojskowych prokuratora Tomasza Janeczka. Ma to mieć związek z wszczętym postępowaniem wyjaśniającym w związku z podejrzeniem, że Janeczek uchybił godności urzędu. Miał wprowadzić do strefy ochronnej prokuratury osoby nieuprawnione, pracowników jednej z prawicowych telewizji, a potem udzielił im wywiadu. Nils Frederiksen poprowadzi Lecha Poznań przez kolejne 2 lata. Kolejorz przedłużył kontrakt z duńskim szkoleniowcem, z którym klub w ciągu 2 sezonów zdobył 2 tytuły mistrza kraju. Jutro ostatnie mecze sezonu w Ekstraklasie. Lech zagra z Wisłą Płock. Na wieczorem odbędzie się w Poznaniu wielka feta właśnie z okazji zdobycia 2. pod rząd mistrzostwa kraju.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Dziś popołudnie piątkowe, piękne, majowe i słoneczne. Bez deszczu, nie powinno być też burz. 18 stopni najchłodniej w Koszalinie, a w całej reszcie Polski od 21 do 23. W roku 1985 ten przebój, który teraz przed nami, brzmiał na każdej dyskotece i świetnie się do tego tańczyło. No nie wiem, w moim przypadku akurat w podstawówce. Ciekawa jestem, jak w waszym. Bad Boys Blue, You're a Woman, You're a Woman. 2 minuty po godzinie 13:00, Gosia Kościelniak. Zapraszam.

Big Mountain, a przed nami w Radiu Złote Przeboje wokalistka, która zawsze lubiła łamać zasady, a zaczęła to robić naprawdę wcześnie. Na przykład, kiedy rozpoczynała karierę wokalną w chórze kościelnym, to zaraz po próbach śpiewu w kościele biegła na zajęcia dla cheerleaderek. Debbie chciała zostać malarką, próbowała swoich sił w muzyce, ale zespół Blondie założyła dopiero, kiedy miała 29 lat. Nazwa grupy Blondie wzięła się stąd, że kierowcy, którzy mijali Debbie na ulicy, bardzo często krzyczeli za nią: ej, blondyna! Artystka najpierw się denerwowała, ale później postanowiła zrobić z tego użytek i właśnie tak nazwała swój zespół. Dodajmy, że naturalnie nie jest blondynką. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
2: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś zdrowy.
1: Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Płacisz Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
5: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na

0: własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.

To był rok 1995. Niezwykle skromna dziewczyna, piękna, która pracowała wcześniej przy musicalu Metro, zachwyciła całą Europę i skończyła na drugim miejscu eurowizyjnej stawki. Nie można zapominać o tym, że do dzisiaj to jest najwyższa pozycja, na jakiej znalazł się jakikolwiek polski artysta w historii konkursu. Wydaje mi się, że zaimponowało im to, że miałam już styczność z wielotysięczną publicznością. Nie bałam się tego po występach w Stanach Zjednoczonych, dlatego telewizja odezwała się do mnie, mówiła po latach w wywiadach Edyta Górniak. I to właśnie na nią wtedy postawiono wszystkie nadzieje i wysłano do Dublina. Słusznie. Radio Złote Przeboje, Shakin' Stevens.

0: Teraz przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Jaskra. Co to jest jaskra i jakie są jej rodzaje? Jak leczyć jaskrę? Lasery, krople, zabiegi. Które są najskuteczniejsze? Poradnik zdrowotny Jaskra. Dziś w Wyborczej.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
13: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: knowing me, knowing you, czyli znając mnie i ciebie, to tak myślę, że skoro jesteśmy razem w studiu, to się coś tutaj odbędzie. Teraz jakaś zamiana chyba. Gosia Kościelniak, a Tomek Brel już nabiera powietrza i to znaczy, że chyba się odezwie.
1: Chyba coś powie. Odbędzie się zamiana, tak?
0: Tak, zamiana się. Przeprowadźmy ją.
1: No, liczyłem na jakąś kawusię, jakieś ciasteczko, ale widzę, że
0: nic z tego.
1: No dobrze, będziemy sobie mimo wszystko uprzyjemniać piątkowe popołudnie, to mogę wam obiecać. Zaczynamy w takim razie. Monika Brodka.

0: New Order, czyli zespół, którego nazwę można by przetłumaczyć jako nowy porządek. No, uporządkujemy na pewno pewne rzeczy przed weekendem. W końcu przed nami ostatnie godziny pracy. Piątkowe popołudnie, za kilka minut na pewno pojawi się kolejna podpowiedź w ostatnim w tym tygodniu konkursie z Beatą Kozidrak. Także proszę zachować wzmożoną czujność.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
17: Dochodzi już 14, a to oznacza, że pora na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Marcin Krzemiński.
18: Zarzutami sprawcy napaści na nastolatka w Bytowie. Trudny sezon dla plantatorów ogórków to przestanie import z zagranicy. To koniec pewnej epoki. Pep Guardiola odchodzi z Manchesteru City. Marcin Krzemiński. Sprawcy skandalicznej napaści na 12-latka w centrum Bytowa w Pomorskiem są już w rękach policji. Kilka dni temu do sieci trafiło nagranie, na którym najpierw mężczyzna kopie rower chłopca, potem goni go, a następnie nim szarpie. Wtedy dołącza do niego kobieta, która bije, opluwa i wyzywa nastolatka. Prokurator wczoraj wydał postanowienie o zatrzymaniu napastników. 30-latek szybko został ujęty przez policję.
19: Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. W prokuraturze zatrzymani usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
18: Mówi Dawid Łaszcz z bytowskiej policji. To oznacza, że sprawcom może grozić nawet do 3 lat więzienia. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam w niektórych gospodarstwach trzeba było wyrzucić nawet tony warzyw. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali producenci, mówi Anna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
16: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
18: Do polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime warzywa i owoce mają specjalne etykiety. Kapitan statku, na którym wybuchła epidemia hantawirusa, niedługo powinien wrócić do Polski. przyjedzie samochodem z Holandii, bo tam zacumował statek, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
20: Kapitan jest zdrowy, jest po trzech badaniach, które wykluczyły na razie obecność wirusa w jego organizmie. Nie ma żadnych objawów chorobowych, transport będzie w asyście lekarza, natomiast transport nie wymaga, nie wiem, sprzętów medycznych, karetki, pogotowia, będzie to transport samochodowy.
18: Kapitana czeka jednak kwarantanna.
20: Trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Jeśli potwierdzi się jego dobry stan zdrowia, będzie poddany tak zwanej autokwarantannie, czyli kwarantannie w warunkach domowych, niekoniecznie w warunkach instytucjonalnych.
18: Okres wylęgania choroby to 42 dni. Od 10 nie odnotowano nowych zachorowań. Już jest. W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Giuseppe Guardiola kończy 10-letnią trenerską przygodę z Manchesterem City. Odejdzie z klubu po tym sezonie. Nie podaje konkretnych powodów. W opublikowanym przesłaniu napisał: nie ma jednego powodu, no ale w głębi duszy wiem, że to mój czas. Katalończyk wygrał z The Citizens 20 trofeów, m.in. 6-krotnie Mistrzostwo Anglii, 3-krotnie Puchar Anglii, a w 2023 zwyciężył w Lidze Mistrzów. Pep nie zerwie wszelkich związków z Manchesterem City. Będzie kontynuował współpracę z klubową fundacją jako światowy ambasador.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
17: Do końca dnia pogodnie, choć na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 stopni na północy i na krańcach południowych do 23 miejscami w centrum i na zachodzie. Chłodniej na terenach podgórskich, a także nad samym morzem. Tu od 16 do 19. No na pewno będziemy też bacznie sprawdzać prognozy na weekend. Póki co wszystko wskazuje na to, że będzie naprawdę pięknie. Za kilka minut kolejna podpowiedź w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Do zgarnięcia zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Absolutnie piękne, możecie je postawić choćby w kuchni. Pasuje do wszystkiego. No a muzyczne plany doskonałe za chwilę Cardigans, a teraz może i artysta jednego przeboju, ale za to jakiego? Ever David.

0: jest jeden z największych przebojów końca lat 90. Cardigans w Radiu Złote Przeboje. Pięknie. Coś mi się wydaje, że dzisiaj bardzo szybko uporamy się z zagadką, którą ma dla was Beata Koźdrak. Szukamy pewnego tajemniczego miejsca. Pierwsza podpowiedź już się pojawiła, a jeżeli chodzi o wasze odpowiedzi, no posłuchajcie.
1: Witam. Hasłem jest słowo Okin i Lud. Jest to jedna z piosenek zespołu Bajm.
2: O tym nie pomyślałam, ale... to nie to.
0: To może troszeczkę pomogę. Druga podpowiedź brzmi tak. Piasku jest tam więcej niż na bałtyckiej plaży. O, i tak mi się wydaje, że teraz będzie zdecydowanie łatwiej. Moi drodzy, jeżeli wiecie, co to może być, no to zapraszam. Odpowiedzcie na naszej automatycznej sekretarce i nie zapomnijcie też dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Zdjęcie Beaty Koźdrak z autografem i nasze piękne radio z logo Złotych Przebojów do zgarnięcia. Finał o 17.30. 22 44 30 to numer do mnie.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
2: Reklama. Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę.

0: Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: 3, 17, 41...
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

0: Zespół Depeche Mode w Radiu Złote Przyboje. Sprawdzałem prognozy na weekend, no i wygląda na to, że będzie pięknie, dlatego nie ma co czekać. Już teraz będziemy planować weekendowe i nie tylko weekendowe aktywności.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj ruszamy ze Szczecina, a do auta pakujemy rower, bo godzinę jazdy z miasta na południe leży brama do raju dla miłośników dwóch kółek, a i obiekt wyjątkowy. Pieszo-rowerowy most europejski w Siekierkach. XIX-wieczny most kolejowy, wiszący nad Odrą, łączący Polskę i Niemcy, odbudowany po II wojnie dla wojska, ale nieużywany, no i zmarniałby, gdyby nie pomysł przerobienia go dla celów turystycznych. Ma prawie 800 metrów długości, pokryty jest nawierzchnią gładką i równą jak stół. Zainstalowano też na nim platformę widokową, bo leży w rezerwacie chroniącym niewyobrażalne ilości ptaków. Po niemieckiej stronie pijemy kawę, wsiadamy na rower i ruszamy. Trasa Blue Velo poprowadzi na północ do Świnoujścia. Jadąc za znakami na południe, dotrzemy aż do Czech. Ale ja bym pojechał na wschód. Zieloną, pachnącą, odludną i przepiękną rowerową trasą po Jeziorze Zachodnich. Co roku jest doskonalsza i ma coraz więcej odnóg. Jeśli skręcicie w jedną z nich, to zachwiejecie polskim rynkiem rolno-spożywczym. Na 20 kilometrze trasy ze Złocieńca do Połczyna Zdroju traficie na bardzo długi szpaler drzew czereśniowych. Są bezpańskie, a rosnące na nich jakże luksusowe czereśnie może zrywać każdy i jeść ile wlezie. Nie żałujcie sobie, a za zaoszczędzone w ten sposób pieniądze kupicie dobry rower, którym objedziecie niejedno po jeziorze.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Płacisz Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

niby tylko dwie minuty, a ile to radości, prawda? Queen i We Will Rock You w radiu Złote Przeboje. Kawałek, który liczy sobie, no już prawie pół wieku, to jest nie do uwierzenia. Tak swoją drogą to pamiętam, jakim powodzeniem cieszyły się bilety na cykl koncertów Queen symfonicznie. A propos koncertów, to dzisiaj po godzinie 18 w programie Cała Muzyka też będą bilety. Dire Straits symfonicznie, no trwają też wielkie obchody 50-lecia zespołu Kombi i w tym temacie też coś się znajdzie. Włączcie koniecznie Radio Złote Przeboje po 18, a najlepiej w ogóle nie wyłączajcie. Kim White teraz w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę sprawdzone wiadomości.

0: Podobno jednego dnia skończyła college, a drugiego miała podpisany kontrakt z wytwórnią płytową. No i tak się robi karierę. Za chwilę 15 wiadomości, zerkniemy też na pewno do prognoz, tym bardziej, że no takie prognozy to aż radość czytać.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
13: 22 maja w kalendarzu, piątkowe popołudnie przed nami, właśnie minęła 15, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Marcin Krzemiński.
14: Powiadomienie ubezpieczeniowe, niczym alerty kredytowe, o tym za chwilę. Potem, jakie czeka nas lato, mamy prognozy. I o naborze na staż w Parlamencie Europejskim. Marcin Krzemiński. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wprowadził powiadomienia SMS i e-mail o nowych polisach OC i szkodach przypisanych do danych obywatela. To system działający podobnie jak alerty kredytowe, które mają ostrzegać przed możliwym wykorzystaniem skradzionych danych. O szczegółach Szymon Kępka.
15: Nowa usługa ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego działa jak system alertów bezpieczeństwa. Jeśli na czyjeś dane zostanie zawarta polisa OC albo zgłoszona szkoda, właściciel danych natychmiast dostaje powiadomienie SMS albo mail. To reakcja na rosnący problem kradzieży tożsamości, gdzie przestępcy potrafią zakładać wiele polis na cudze dane, mówi rzecznik UFG Damian Ziomber.
16: Możemy oczywiście sprawdzić, czy rzeczywiście jest to szkoda, którą my wyrządziliśmy, czy która została do nas przypisana i czy rzeczywiście jest to polisa OC posiadacza pojazdu mechanicznego, którą my kupiliśmy lub dla nas kupiono.
15: Mechanizm przypomina rozwiązanie znane z BIK-u. Tam użytkownik dostaje informację, gdy ktoś próbuje wziąć kredyt na jego dane. W tym przypadku chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne. Dzięki temu osoba może szybko sprawdzić sytuację i w razie nieprawidłowości zgłosić sprawę do odpowiednich służb, ale też do ubezpieczyciela.
14: Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Z prognoz IMGW wynika, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe niż w poprzednich latach. Będą upalne dni i tropikalne noce, mówi klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska.
17: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni. Zobaczymy jak z nocami, bo niestety tropikalne noce, czyli z temperaturą minimalną, czyli że w nocy temperatura nie spada poniżej 20 stopni, są bardzo, bardzo niekorzystne dla organizmu człowieka.
14: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy. Ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne i wszystko może się jeszcze wydarzyć. Wyrok za narkotyki narkotyki sprzedawane przez internet i dostarczane do automatów paczkomatowych. Na kary po 7 i 8 lat więzienia skazał prawomocnie Sąd Okręgowy w Lublinie troje oskarżonych, którzy w ciągu zaledwie 2 miesięcy zarobili na procederze blisko 500 000 zł. Między kwietniem a czerwcem 2022 roku oskarżeni nadali blisko 160 przesyłek przez automaty w Lublinie i okolicy. Było to w sumie 40 kg różnych narkotyków, m.in. kokaina, marihuana czy LSD. Pozostajemy w Lublinie, który dołącza do grona miast z nocną prohibicją. I to już od dzisiaj. Alkoholu nie będzie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. Na koniec jeszcze informacja dla tych, którzy myślą o stażu w Parlamencie Europejskim. Do końca maja trwa nabór. 5-miesięczne staże można odbyć w Brukseli, Strasburgu, Luksemburgu, a także w biurach parlamentu, na przykład w Polsce. Startują w październiku.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w wojnie?
19: Patrycja Strupińska. Już w najbliższą niedzielę czeka Was pierwsze tego typu wydarzenie w Dziwnowie. Tego dnia będzie można dać drugie życie rzeczom, które szukają okazji przewietrzyć domowe szafy, a także spędzić czas w miłej, sąsiedzkiej atmosferze. Pchli Targ na Dziwnej 14 w Dziwnowie rusza w niedzielę, początek o 12. Teraz zaglądamy do Wolina. Już jutro czeka Was kolejny poranek w ruchu. Jak co tydzień spotykamy się na Park Ranie w Parku Zdrojowym. Początek o godzinie 9. Wstęp jest oczywiście wolny. Cały czas trwa również Akademia Kobiet, a to oznacza cykl warsztatów Siła Kobiecej Opowieści. Kreatywna praca z tekstem i ciałem 27 maja w Bibliotece Publicznej w gminie Wolin. Wstęp wolny, ale wcześniej trzeba zgłosić chęć udziału.
18: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
13: Do końca dnia będzie pogodnie, choć na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 20 stopni na północy i na krańcach południowych do 23 miejscami w centrum i na zachodzie. Chłodniej na terenach podgórskich, a także nad samym morzem, tu od 16 do 19. Przed chwilą sprawdzałem też prognozy na weekend, no i wygląda na to, że pięknie będzie, ciepło, nawet do 27 stopni, tyle na zachodzie. No i takie prognozy to nam się bardzo podobają. Za kilka minut odwiedzi mnie Marzena Rogalska i posunujemy razem plany na weekend, a teraz muzycznie sprawdzimy, jak brzmiał początek lat 90. No, brzmiał doskonale. Mileę Farmera.

Paula Abdul w Radiu Złote Przeboje. Za niecały miesiąc będzie obchodziła kolejne urodziny, no już szóstka z przodu. Tymczasem pamiętam, jak to nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak, opowiadała o swoich majowych urodzinach, że zwykle spędza je na scenie. Tymczasem, jeżeli chodzi o koncerty, no to wygląda na to, że Beata Kozidrak spełni kolejne swoje marzenie. Beata Kozidrak Unplugged na Zamku w Lublinie, przełom lipca i sierpnia, i na ten koncert będziemy się na pewno zapraszać, ponieważ Radio Złote Przeboje ma patronat nad tym muzycznym wydarzeniem. Za chwilę Marzena Rogalska, z którą postujemy sobie plany na weekend, a teraz artysta, który też niedawno u nas koncertował, Silla.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
3: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
2: I moje najlepsze piosenki.
3: Włącz Radio Złote Przeboje już w niedzielę.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
9: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.

0: pieśni Złoto-Brązowo, Golden Brown i The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. Ja aż wstanę w tym momencie, bo w naszym studiu Marzena Rogalska. Powiedz mi, czy mój outfit jest okej?
1: Okay? Wiesz co, Tomek, ja cię kocham w każdym wydaniu, ale wiesz, że ja już się zastanawiam, co ja się ubiorę jutro na spotkanie z Tomkiem Jacykowem. Ty słuchaj, nie chciałbyś wiedzieć, jak wyglądało nasze pierwsze spotkanie. Ja nie wiem, czy Tomek pamięta, pewnie pamięta, ale ja mu jutro zamierzam przypomnieć. I ja nie wiem, Tomciu, na czym to polega, że on może założyć w naszym pojęciu jakieś najdziwniejsze ciuchy, ten Jacyków. Milion broszek mieć w klapie wpiętych i jemu to pasuje. Wiesz, no bo to jest taka osobowość. A ty w ogóle tak zwracasz uwagę do końca na to, co się ubierasz, czy bierzesz pierwszy wygodny ciuch?
0: Tak, tak.
1: To jesteś ten typ, no. Ja też jak sobie coś upatrzę, to uwielbiam po prostu, wiesz, szafa pęka w szwach, a ja chodzę w tych samych pięciu rzeczach. I weź tu, człowieku, bądź mądry. No jutro trzeba się zapytać Jacykowa, o co w tej modzie chodzi.
0: No na pewno, jak nas zobaczył, to by zmarszczył brew. Tak mi się wydaje, nie?
1: Ja się jutro wystroję, ja ci to obiecuję. Ja nas będę dobrze reprezentować.
0: Okej. Okay. No to usłyszymy się niebawem.

0: tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
7: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

No, wygląda to imponująco. 7 dekad na scenie, tym co spotkało w życiu Cher, można by obdzielić kilka osób. No i być może dlatego swoją biografię postanowiła wydawać w częściach. W 2024 pojawił się tom pierwszy. Muzyczny fenomen, czyli Cher, której od 70 lat słuchają nasze babcie, mamy, my, no i pewnie będą słuchać nasze dzieci. Taka właśnie jest Cher. Nie ma co ukrywać, że również przebogata jest biografia naszej nowej redakcyjnej koleżanki, czyli Beaty Kozidrak. W najbliższą niedzielę kolejny program Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Gorąco Was zapraszam. Włączcie koniecznie Radio Złote Przeboje w niedzielę po południu. A za kilkanaście minut na pewno pojawi się kolejna podpowiedź w konkursie z Beatą Kozidrak. Do zdobycia nasze radio z logo Złotych Przebojów, no i piękne zdjęcie podpisane właśnie przez Beatę. To wciąż czeka na szczęśliwego finalistę. Finał o 17.30. No a po wiadomościach na pewno sama Beata Kozidrak odrobinę podpowie.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać. I zacznij z nami dzień.
3: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
4: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
5: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
4: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne. Dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech? Kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka.
16: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
18: Właśnie minęła 16 w kalendarzu, 22 maja, piątkowe popołudnie przed nami, czas na sprawdzone wiadomości. Marcin Krzemiński.
19: Ogromny pożar lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. Z zarzutami opiekunki ze żłobka, na terenie którego utonęło dziecko. Za chwilę też o tańszym paliwie i palmy na rynku w Katowicach. Marcin Krzemiński. Duży pożar trafi lasu na poligonie wojskowym w Toruniu. W trwającej od około 3 godzin akcji gaśniczej bierze udział 20 jednostek straży pożarnej, w tym sporo wezwanych z okolicznych powiatów. Kłęby dymu widać z daleka, a sama operacja, jak mówią strażacy, jest dość trudna z racji bardzo rozległego terenu, na którym znajduje się wojskowa jednostka.
20: Z informacji tutaj o lasów państwowych, które nas tutaj wspomagają z powietrza dromaderami, helikopterem. Pali się około 3 hektarów lasu, przy czym to jest taki teren trudno też dla nas dostępny.
19: Mówi Aleksandra Starowicz ze Straży Pożarnej w Toruniu. W akcji uczestniczą śmigłowiec, cysterny, drony i kłady. Sytuacja nie została jeszcze opanowana. Z prokuratorskimi zarzutami nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Opiekunki z prywatnego żłobka w Ząbkach pod Warszawą. Ciało dziecka znaleziono w środę. Tego samego dnia wieczorem zatrzymano dwie kobiety. Jedna z nich przyznała się do zarzutów, no ale jej wyjaśnienia, jak mówią śledczy, były dość mętne. Druga odmówiła odpowiedzi na jakiekolwiek pytania. Kobiety mają zakaz kontaktu ze sobą i świadkami oraz dozór policji. Dodam, że sekcja zwłok wykazała, że dziecko utonęło. Nie wykazała żadnych obrażeń mechanicznych. Burmistrz Zakopanego mówi nie dla transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Łukasz Filipowicz zapowiedział, że zakopiański urząd będzie odmawiał, bo jego zdaniem nowe przepisy, tu cytat, nie zmieniają konstytucji. To z pewnością cieszy kierowców. W przyszłym tygodniu prawdopodobne są lekkie, kilkugroszowe obniżki wszystkich rodzajów paliw. Będzie to możliwe dzięki spadkom cen hurtowych na koniec tego tygodnia. Hurtowe ceny obniżył wczoraj i dziś Orlen. Niemniej sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest niestabilna. Impas w negocjacjach USA-Iran trwa, mówi Urszula Cieślak z Refleksu.
3: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tych tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami na rynki światowe.
19: Zdaniem analityków w przyszłym tygodniu benzyna 95 może średnio kosztować 6 zł 36 groszy, olej napędowy 6,80, a autogaz 3,63. Po zimowej przerwie palmy ponownie goszczą na rynku w Katowicach. Każda z nich mierzy już około 10 metrów wysokości i znajdują się w osobnych donicach.
21: Bardzo ładnie i nie spodziewałem się czegoś takiego. Wczoraj pierwszy raz widziałem.
22: It's really cool. We really like this city.
23: No, już się robi się cieplej, to od razu.
24: Jeżeli nie możesz nigdzie się wyjechać dalej, bliżej morza, to tutaj jest super.
19: Palmy są potomkami feniksów kanaryjskich sprowadzonych na wystawę roślin egzotycznych do Gliwicy w 1924 roku. Wyrosły z ich nasion w 1956.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
25: Patrycja Strupińska, zapraszam. Już jutro w Dziwnowie rusza drugi rajd rowerowy. Przejazd rusza o 10 przy świetlicy w Łukęcinie, ale będzie można dołączyć podczas postojów w następujących miejscowościach. Dziwnówek, Dziwnów, Międzywodzie. Wszyscy fani zdrowego trybu życia i natury nie mogą ominąć tego wydarzenia. Tymczasem zaglądamy do kina Ewa. Od dziś możecie zobaczyć kilka ciekawych propozycji. O 17.40 Diabeł ubiera się u Prady 2, a o 20.00 Michael. Projekcje można zobaczyć także w sobotę i w niedzielę. W poniedziałek kino jest nieczynne. Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie kina Ewa w Międzyzdrojach. A w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach spotkanie autorskie z Tadeuszem Osipowiczem. To 5 czerwca o 17. Tadeusz Osipowicz przez lata obserwował legendarny kabaret tej.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
18: W sobotę będzie pogodnie, nigdzie nie powinno padać i ciepło. Temperatury od 21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego, tu 21. W niedzielę może popadać, możliwe również burze, zwłaszcza na południu, a na termometrach 20 stopni na północy, 25 w centrum i na południu, 27 na zachodzie. To już na pewno za chwilę pojawi się kolejna podpowiedź w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Pojawiły się już dwie podpowiedzi, wszystko powinno być już jasne, ale nieprzekonanych przekonywać będzie do poprawnej odpowiedzi sama Beata Kozidrak. Już za kilka minut zafunduje nam trzecią, ostatnią podpowiedź. Piękne zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak i radio, które odbiera same największe przeboje lat 80. i 90. z naszym logo Radia Złote Przeboje. Na pewno o 17.30 do kogoś w sprawie prezentów zadzwonię.

0: Ryan Parry, Dolce Vita. Z pewnością Dolce Vita brzmi doskonale w każdym miejscu na świecie, ale we Włoszech zdecydowanie najlepiej. Tymczasem nasza nowa redakcyjna koleżanka, czyli Beata Kozidrak, gustuje nie we Włoszech, a w Hiszpanii chyba najbardziej. A propos, no to przeglądam, co do tej pory nagraliście na naszej automatycznej sekretarce w temacie tajemniczego miejsca, którego szukamy. Miejsca, w którym bywa gorąco, ale też i chłodno. No i tu zaczęły się poszukiwania.
1: Hasłem jest słowo ogień i lód.
0: Pojawiła się też nie wiedzieć czemu taka odpowiedź.
2: Moje kochane Radio Złote Przeboje, z tej strony Katarzyna. Chodzi o piosenkę Diament i Szul.
0: No to w takim razie teraz pora na kolejną, ostatnią podpowiedź, a podpowiadać będzie sama Beata Kozidrak.
3: Śpiewam, że nie ma tam wody. Już wiesz, jakie jest rozwiązanie dzisiejszej zagadki.
0: Wszystko powinno być już jasne, tak sobie myślę. Radio z logo Złotych Przebojów i zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem to są prezenty, które mam dzisiaj dla was. I w tej sprawie o 17.30 do kogoś będę dzwonił. Jaka może być poprawna odpowiedź? Zapraszam 22 44 30. Odpowiadając na pytanie, pamiętajcie, żeby też dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Anita Lipnicka teraz.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lata 80. i 90. to twoje czasy, świetnie się rozumiemy.
3: Tu Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje gra muzykę, przy której dorastaliśmy, tańczyliśmy i zakochiwaliśmy się. Gra także moje piosenki. Jesteś
2: zdrowy. Spotkajmy się w Radiu Złote Przeboje już w niedzielę.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. ZUS.

0: podatki, czynsz, konto.
1: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
0: Ty nie?
1: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
0: Płacą ci? Dużo?
1: 4000 się zbierało.
0: No żartujesz.
2: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Ależ ja tego dawno nie słyszałem. Steve Winwood w Radiu Złote Przeboje. No a teraz nasz stały cykl Dobrze Wiedzieć. W tym tygodniu planujemy wakacje.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: W temacie wakacyjnym co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Każdy chciałby mieć all inclusive, na dodatek zapłacić jak najmniej. No właśnie, jak upolować wakacyjne okazje? Przede wszystkim trzeba działać sprytnie i nie przywiązywać się do jednego terminu czy kierunku. Najtańsze oferty często pojawiają się wtedy, gdy możemy polecieć kilka dni wcześniej albo wrócić później. Warto ustawić alerty cenowe i regularnie porównywać linie lotnicze. Niektórzy nawet twierdzą, że dobrze jest to robić z różnych komputerów. Dobrym pomysłem są też wyloty z różnych lotnisk. Czasem podróż do innego miasta na start pozwala zaoszczędzić naprawdę sporo. No i klasyka, last minute dla spontanicznych. Najważniejsze jednak jest to, nie kupować pierwszej lepszej oferty pod wpływem chwili.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Tylko z My MediaMarkt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
10: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
11: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
12: Kamper spakowany? Jedziemy?
13: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
12: Znowu? Przecież już brałeś.
13: Ale działała za słabo i za krótko.
14: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
15: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
17: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
17: I rower, i mój kocyk. No i buba.
18: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
19: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Reklama.
21: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Pogodnie, ciepło, choć może pokropić deszcz na północnym wschodzie kraju. A na drogach utrudnienia na autostradzie A2 na odcinku Dąbie-Wartkowice w pobliżu miejscowości Dzierżawy Wieś. W kierunku Warszawy tam pojazd ciężarowy wjechał w bariery ochronne. Brak osób poszkodowanych, ale zablokowany jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem wolnym.
21: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
22: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
24: Radio Złote Przeboje.
25: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

To jest utwór, z którym chyba wszyscy mamy pozytywne wspomnienia. Zresztą nie tylko my, gwiazdy również. Premierę Thrillera pamięta Kasia Kowalska, czy też Agnieszka Dygant. Obie panie opowiadały nam, że to było przeżycie niesamowite. Najlepiej sprzedająca się płyta w historii muzyki. Teraz Mel C, a za niespełna 8 minut sprawdzone wiadomości o 17.00.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Hot grill.
6: Parilla caliente.
7: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
12: Właśnie minęła 17. Marcin Krzemiński ma dla Was o tej porze sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Drogowcy anulują mandaty. Chodzi o test trasy pod Szczecinem. Potem przez nowoczesnego katamarana badawczego. Najpierw jednak transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Trochę potrwa, zanim przepisy zaczną działać. Marcin Krzemiński. Rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych zostało dziś opublikowane. Zacznie jednak obowiązywać za 3 miesiące. Dlaczego trzeba czekać? O tym Ben O'Connor.
14: Na to, aż urzędy stanu cywilnego przejdą do transkrypcji małżeństw jednopłciowych, trzeba jeszcze poczekać. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, miesiące zajmie jeszcze testowanie samego systemu.
15: Trzeba dokonać zmiany w systemach, które w całej Polsce wykorzystywane są przez urzędy stanu cywilnego, które są skorelowane z rejestrami państwowymi w taki sposób, żeby dokonać najpierw zmiany systemowej, następnie przetestowania, żeby nigdzie się nic w Polsce nie zawieszało, a następnie, żeby można ten system było wykorzystywać.
14: Problemem przy wdrażaniu przepisów mogą być numery PESEL małżonków, mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula.
16: System, który ma zabezpieczyć tą zmianę od strony technicznej, to znaczy, żeby wszystkie rejestry państwowe, w tym rejestry, w których są rejestry właśnie PESEL, były bezpieczne.
14: Wyrok TSUE, który zobowiązał Polskę do uznania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapadł pół roku temu.
13: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zostaje na stanowisku. Część sportowych działaczy domaga się odwołania Radosława Piesiewicza. Na dzisiejszym posiedzeniu zarządu komitetu był wniosek o rozpoczęcie formalnej procedury odwołania go z funkcji prezesa. Piesiewicz jednak nie dopuścił go pod głosowanie. Działacze zapowiadają więc kolejny. Zarzucają prezesowi PKOL-u m.in. podpisanie umowy z Zonda Krypto oraz kłopoty z wypłatą nagród dla medalistów. Kadencja Radosława Piesiewicza kończy się wiosną przyszłego roku. Ważne dla kierowców, Główny Inspektorat Transportu Drogowego anuluje mandaty z odcinkowego pomiaru prędkości na autostradzie A6 pod Szczecinem. No ale chodzi tylko o 5 dni na przełomie kwietnia i maja. Mierzące prędkość urządzenie było wtedy źle skalibrowane i wskazywało, że pojazdy jadą ponad 7 km szybciej niż w rzeczywistości. Błąd w systemie wykryli kierowcy ciężarówek. Jeszcze dziś ma zostać ogłoszony projekt porozumienia USA i Iranu, informuje saudyjski nadawca Al Arabiya. Zakłada on natychmiastowe zawieszenie broni i gwarancję wolności żeglugi w cieśninie Ormus i Zatoce Omańskiej. Nowoczesny katamaran zasilił flotę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Podczas uroczystości chrztu badawczo-serwisowa jednostka otrzymała imię Cumulus. Dzięki niej prowadzenie pomiarów na Morzu Bałtyckim będzie prostsze i znacznie bezpieczniejsze niż do tej pory. Paweł Razewicz.
1: Dowartego 12 milionów złotych wyposażonego w pojazd podwodny uszytego na miarę dla IMGW statku można, jak szef Instytutu Robert Czerniawski, podchodzić na chłodno.
5: To katamaran, który jest takim samym narzędziem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej jak inne urządzenia, służącym do przemieszczania się pomiędzy urządzeniami pomiarowymi na Bałtyku.
1: Znacznie cieplejsze emocje wyraża kapitan jednostki Bartosz Zakrzewski, który zastąpienie pontonowej motorówki 18-metrowym katamaranem nazywa wprost.
7: To jest tak jakby, nie wiem, przesiąść się z furmanki na rakietę. Dla nas jest to przeogromny skok i technologiczny, i jakościowy.
13: Imię katamaranu Cumulus nawiązuje do nazwy chmury, która jest zwiastunem dobrej pogody.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: Pogoda.
12: W nocy będzie dość pogodnie, nigdzie nie powinno padać, a na termometrach od 7 stopni na północnym wschodzie do 11 w centrum i na zachodzie. W sobotę słonecznie, bez opadów i ciepło, temperatura od 21 stopni na północy, 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego, tu 21.
18: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: Trochę nie mogę się doczekać dzisiejszego finału zabawy z Beatą Kozidrak, choćby dlatego, że muszę zadać pytanie, dlaczego to tak długo trwało. Trzy podpowiedzi już się pojawiły. O 17.30 będę dzwonił do kogoś z bardzo dobrymi wiadomościami, no i przede wszystkim z prezentami. Zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem, do tego radio z logo Złotych Przebojów, które jak żadne inne odbiera same największe przeboje lat 80. i 90. Takie jak choćby ten zespół AHA.

0: Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to spotykaliśmy się wielokrotnie, rozmawialiśmy na różne niezwykłe tematy, a to impreza ze Stevenem Tylerem, kiedy panowie z zespołu Ira grali jako support przed Aerosmith, a to kiedyś, pamiętam, zaglądaliśmy też do szuflady z dyplomami, żeby dowiedzieć się, jaki ma zawód Artur Gadowski, taki, można by powiedzieć, prawdziwy, wyuczony. No i tu pojawiło się lekkie zaskoczenie.
1: Jubiler złotnik, taki posiadam dokument.
0: No, złoty chłopak i napisze piosenkę i zrobi pierścionek. Czego chcieć więcej? Piątkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę to ona, co chyba wszyscy czekamy niecierpliwie, czyli finał zabawy z Beatą Kozidrak.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
3: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
4: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
5: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
2: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze. I ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie. A co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
18: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.

0: Coś optymistycznego i Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje. No powiem tak, coś bardzo optymistycznego znalazłem na naszej automatycznej sekretarce. Nagranie Antoniego z Wrocławia, który twierdzi, że kocha Radio Złote Przeboje nie tylko za muzykę, ale też i za fantastycznych prowadzących. No miód na moje uszy. No i postanowiłem do Antoniego zadzwonić. Dzień dobry, witamy Wrocław.
1: Dzień dobry.
0: Czy Antoni jest fanem Beaty Kozidrak, że się tak niezobowiązująco zapytam?
1: Tak.
0: Tak. Słuchaj, to bardzo dobrze się składa, ponieważ w zabawie z Beatą Kozidrak do zgarnięcia zdjęcie z autografem naszej nowej redakcyjnej koleżanki. No i oczywiście radio, które odbiera same największe przeboje lat 80. i 90. z naszym logo. Antoni, drogi, czy ty masz gdzie to radio w ogóle postawić, gdybyś je zdobył?
1: Tak, tak.
0: A jakbyś mógł wskazać to miejsce?
1: Na stole.
0: A w jakim pomieszczeniu na stole?
1: W pokoju.
0: W pokoju. Strasznie małomówny jesteś. Słuchaj, to jeszcze jedno słowo od ciebie wyciągnę. Jakiego tajemniczego miejsca szukaliśmy?
1: Pustyni.
0: Pustyni, no wszystko absolutnie się zgadza. Słuchaj, no to w takim razie tak, zdjęcie z autografem Beaty Kozidrak jest twoje. Radio odbierające największe przeboje lat 80. i 90. też jest twoje. Słuchaj, miłego weekendu ci życzę w takim razie.
1: Dziękuję, nawzajem.
0: Dużo dobrego życzę, no i pamiętajcie, moi drodzy, żeby posłuchać też kolejnego programu Beaty Kozidrak, to już w najbliższą niedzielę.

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyż bezpowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
19: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
18: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
19: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
18: Czyli?
19: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Wciąż może być zablokowana Krajowa 11 w Parkowie pod Tabornikami w Wielkopolsce. Zdarzyły się tam osobówka i motocykl. Jedna osoba trafiła do szpitala, wprowadzono objazdy lokalnymi drogami. Pogoda w większości regionów wymarzona do jazdy, ale paradoksalnie, jak mówią policjanci, właśnie w słoneczne dni jest więcej zdarzeń, bo i nasza czujność jest mniejsza. Dlatego uważajcie na siebie.
21: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
23: Radio Złote Przeboje.
24: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

One Night in Bangkok i Mary Head w Radiu Złote Przeboje. Dawno, dawno temu byłem przekonany, że Mary Head to jest pseudonim sceniczny, a tu się okazuje, że on naprawdę się tak nazywa. Po godzinie 18 Mariusz Stelmaszczyk, który też naprawdę tak się nazywa, zaglądałem przez ramię, no i widzę, że będzie miał dla was absolutnie fantastyczne prezenty, między innymi Dire Straits symfonicznie, no i coś dla fanów zespołu Kombi. Zresztą Grzegorz Skawiński po godzinie 18 opowie, jak to przed laty, chcąc grać, a nie mając pieniędzy, pierwszą gitarę postanowił sobie zrobić sam. Jak to było? O tym po 18.

0: i można się zasłuchać zdecydowanie tak podczas tego już prawie wieczoru w Radiu Złote Przeboje, bo dobijamy do godziny 18. Obiecuję, że zagramy dla Was m.in. Las Ketchup, będzie też Elton John czy też Wanda i Banda, a my sprawdzimy za chwilę, co dzieje się w sporcie oraz w pogodzie na weekend.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
3: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
4: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
5: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
2: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
3: Słuchaj nas od poniedziałku, od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Dni otwarte w salonie Seat Szczecin. Przygotowaliśmy je z myślą o Tobie. 29 i 30 maja modele Leon, Arona, Ateca i kultowa Ibiza z rabatami do 22 tysięcy złotych. Wyjątkowe promocje i jazdy próbne przez cały weekend. Odwiedź nas w salonie Seat Szczecin przy ulicy Południowej 6 i wybierz auto o hiszpańskim temperamencie, które zmieni każdą trasę w przyjemność.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
15: Piątek, godzina 18. Czas na sport w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
2: Sport w 30 sekund.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Pep Guardiola po sezonie odejdzie z Manchesteru City, poinformował dziś już oficjalnie angielski klub. Słynny hiszpański szkoleniowiec, a wcześniej znakomity piłkarz, pracował z The Citizens przez 10 lat. Manchester City zakończy rozgrywki Premier League na drugim miejscu. Włoch Alberto Betiol wygrał w miejscowości Verbania 13 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Betiol, który zaatakował na podjeździe 13 km przed metą, wyprzedziło 26 sekund pierwszego z towarzyszy długiej ucieczki Norwega Andreasa Leknesunda. Różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Pogoda.
17: Jeśli chodzi o pogodę na weekend, no to warto wybrać się na jakiś spacer, natomiast uważajcie, zwłaszcza w niedzielę, bo w całym kraju może popadać deszcz, natomiast w centrum czy też na południu, na zachodzie mogą też pojawić się w niedzielę przelotne burze.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
15: dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo już po godzinie 18:00, piątkowy wieczór, Mariusz Stelmaszczyk jestem i obiecuję, że nie zabraknie pozytywnej energii. Dowód w postaci tej piosenki myślę, że jest oczywisty. Las Ketchup, a Serehe.

Zespół The Bangles podczas tego wieczoru z radiem Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90., w którym to Beata Koźdrek w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki numerów takich jak Biała Armia czy też Co mi Panie dasz, no to wiecie co robić. W poniedziałek wracamy z największymi przebojami lat 80. i 90. z Beatą Koźdrek po godzinie 12. A już teraz dajcie głośniej, bo mam dla Was Maxi Priest, Close to You.

0: zrobiło się pięknie i nastrojowo z Eltonem Johnem. Sacrifice, Radio Złote Przeboje dla Was gra podczas tego wieczoru. A w tej chwili posłuchajcie Wandy Kwietniewskiej, znanej zespołu Wanda i Banda. Czego to się kiedyś słuchało?
1: Deep Purple to jest skojarzenie od razu Led Zeppelin i Black Sabbath, bo to są kapele, które używały podobnych środków wyrazu po prostu, podobne instrumentarium i tak dalej. No i to jest ten sam czas. Dla mnie to jest czas końca mojej szkoły podstawowej, kiedy te dźwięki spadły na mnie jak grom z jasnego nieba. Nie z żadnego radia w zasadzie, bo nie grano takiej muzyki wówczas. Kolega miał ciocię w Ameryce i ona mu przysyłała płyty. Więc te płyty spotykaliśmy się, miał też dobry gramofon jak na owe czasy, nie Bambino, tylko jakiś lepszy, i słuchaliśmy tych płyt. I pamiętam, że właśnie Deep Purple, właśnie Zeppelini wywarli takie wrażenie, brzmienia gitarowe, które oni w tamtym czasie osiągali, były... Ja pierwszy raz w życiu słyszałam taką muzykę po prostu, że można tak grać, że są takie instrumenty, że są takie wzmacniacze. Oczywiście jako tam 13-letni człowiek nie miałam pojęcia, że jestem wzmacniacze, instrument i tak dalej. Chociaż oczywiście słuchałam również polskich wykonawców, wtedy jeszcze takich amatorów, na przykład grających gdzieś tam po szkołach, domach kultury.
0: A w Radiu Złote Przeboje mam dla Was Wandę i Bandę. Nie będę Julią, dajcie głośniej.

I to jest bardzo dobry pomysł na spędzenie piątkowego wieczoru, kiedy człowiek przebija się przez korki, wraca do domu, no i właśnie chce już rozpocząć weekend. No to takie kawałki akurat nastrój mogą tylko i wyłącznie poprawić, a za chwilę będzie jeszcze lepiej, bo mamy dla Was m.in. Ace of Base, a także Lady Punk.

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
10: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
10: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na Dzień Mamy mają.
9: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
10: No.
11: Dzień Mamy w Media Expert.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Możliwe są jeszcze utrudnienia na A2 w Wielkopolsce. Koło Słupcy doszło do pożaru samochodu osobowego. Zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Warszawy i jeszcze to może trwać. Pogoda do jazdy dzisiaj bardzo dobra.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Lady Punk, tacy sami podczas tego wieczoru z Radiem Złote Przeboje. Zresztą o początkach zespołu Lady Punk to posłuchajcie już, jak teraz wspomina Janusz Panasewicz.
1: Pamiętam, że zadzwonił Andrzej Mogielnicki gdzieś w hotelu, chyba w Katowicach mieszkałem w hotelu i w Krakowie niedaleko, więc Andrzej mówi: słuchaj, a zerwij się z tego hotelu, przecież nie jesteś za bramą, jesteś w normalnym, cywilnym hotelu, przyjedź do Krakowa, spróbujemy coś nagrać. I ja pamiętam, w nocy wyjechałem, Jacek Mastykarz, świetny realizator dźwięku, maluchem, pamiętam, na dworzec w Krakowie przyjechał, zabrał mnie z tego pociągu, wszystko w dużej konspiracji, żeby ktoś mnie tam gdzieś wywieźli do tego studia i tam się zaczęło. Tam poznałem tak naprawdę Janka. Chociaż nie, Janka poznałem wcześniej w Warszawie, ale już tam jakby muzycznie, w sensie, że był w studio Janek, był Andrzej Mogielnicki, no i cała ta produkcja tego. Tam minus 10 w Rio zacząłem śpiewać, no i to tak się zaczęło.
0: A co potem się wydarzyło, no to już wszyscy doskonale wiemy. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się do końcówki lat 90. Ace of Base, Life is a Flower. Proszę bardzo.

0: zdecydowanie pojawił się tutaj duch lat 80. w Radiu Złote Przeboje podczas tego piątkowego wieczoru, a w tej chwili Grzegorz Skawiński, znany z ONA, czy też Kombi, opowiada, no właśnie, o gitarach.
1: Pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? Tą Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice gdzieś tam, widząc moje wysiłki w tym kierunku, bardzo mnie wspierali i powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę.
0: A my w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy Kombi, Słodkiego Miłego Życia.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
3: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
2: I moje najlepsze piosenki.
3: Włącz radio Złote Przeboje już w niedzielę.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hot grill.
11: Parilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
18: Na zegarach 19, piątek, czas na sport i pogodę na weekend.
3: Sport w 30 sekund.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nie będzie przynajmniej na razie zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim. Podczas zebrania zarządu nie udało się rozpatrzeć wniosku opozycji o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. A to na nim mogłoby dojść do odwołania ze stanowiska prezesa, utrzymują jego przeciwnicy. Sam Radosław Piesiewicz podpierał się statutem stowarzyszenia, którego jest prezesem. Michael Carrick podpisze kontrakt na 2 lata i będzie kontynuować pracę w roli trenera piłkarzy Manchesteru United. 44-latek w styczniu został tymczasowym szkoleniowcem Czerwonych Diabłów po tym, jak działacze zwolnili Rubena Amorima.
3: Pogoda.
18: Weekend ciepły, powyżej 20 stopni. Powiedziałbym, że nawet gorący na zachodzie, bo do około nawet 27-28 stopni. W niedzielę uważajcie na przelotne opady deszczu w całym kraju oraz też przelotne burze. I w końcu nadszedł ten moment, a więc piątek, godzina 19. Można cieszyć się powoli rozpoczynającym się weekendem. Jest co celebrować, więc kawałek w radiu Złote Przeboje, nieprzypadkowy Fun Factory Celebration. Mariusz Telmaszczyk, witam ponownie.

czy też tak mieliście, ale ja przyznaję się, że przed chwilą nuciłem sobie razem z Andrzejem Zauchą ten właśnie kawałek w Radiu Złote Przeboje. A ja przypominam, że od poniedziałku do piątku po godzinie 12 w Radiu Złote Przeboje największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak, w którym to Beata Kozidrak w rozmowie z Piotrem Jaworskim opowiada o swoich kultowych utworach. Więc jeśli chcecie poznać historię i to z pierwszej ręki na temat jej numerów, najważniejszych numerów, no to wszystkiego się dowiecie. Wracamy w poniedziałek po godzinie 12. Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak. A teraz dajcie głośniej Walking on Sunshine.

0: słysząc taki kawałek, to od razu człowiek wie, że trafił do Radia Złote Przeboje i nie pomyli z żadną inną stacją. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Jacek Kawalec, prezenter, aktor, wokalista, który tak wspomina zespół Manam.
1: To akurat kiedy Manam zafunkcjonował, to były moje lata studenckie. Ja zacząłem w 80 roku karnawale Solidarności, studia w łódzkiej filmówce, więc cudowny czas do momentu wybuchu stanu wojennego. Ale i potem w tym stanie wojennym takie numery pozwalały jakoś przetrwać i tę rzeczywistość ogarnąć. Ja pamiętam, że pierwszy raz w życiu widziałem Korę i jeszcze ten zespół się jakoś inaczej wówczas nazywał, ale jeszcze z Johnem Porterem w klubie osiedlowym na obrzeżach Saskiej Kępy, klub Orion, ja mieszkałem wtedy tam na ulicy Egipskiej w takim okropnym bloku i w tym klubie widziałem, było takie spotkanie, to był koncert akustyczny, gdzie przyszła jeszcze wówczas, ja jako dzieciak to oglądałem, i jeszcze wówczas nawet w Polsce muzyka punkowa nie była tak rozpoznawalna. Oni przyszli jako taka, powiedzmy sobie, grupa hipisów. I potem pamiętam, że właśnie Kora gdzieś i Manam jakoś się przepoczwarzył, ostrzygli się na krótko i pokazali coś zupełnie innego, bo na tym koncercie tam w tym klubie Orion, to pamiętam, że wszyscy mieli jakieś włosy do pasa i w ogóle tak to wyglądało.
0: No to posłuchajmy. Manam, Boskie Buenos, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

wieczory, kiedy słyszę jej głos. Polskie Buenos Manama podczas tego wieczoru, piątkowego wieczoru, więc godnie rozpoczynamy weekend i też nie zwalniamy tempa, bo za chwilę między innymi Urszula, a także Stevie Wonder.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić Ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
10: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Zdecydowanie to jest kawałek idealny na piątkowy wieczór, bo nóżka aż sama chodzi. Przynajmniej tak jest u mnie tutaj w studiu Radia Złote Przeboje. Part-time lover, a więc Stevie Wonder. Natomiast proszę Państwa, czas na Urszulę, Rysę na szkle, a więc singiel Urszuli promujący jej album Supernova. Chociaż będąc bardziej szczegółowym, no to numer w anglojęzycznej wersji pojawił się jeszcze wcześniej, bo na krążku Urszula i Jumbo, która to płyta powstała w Stanach Zjednoczonych. Rysę na szkle to piosenka, która była dla Urszuli niezwykle ważna. Podobno powstała w jej małym, 37-metrowym mieszkaniu na 11 piętrze, no a sama wokalistka rozważała, czy zostać w kraju, czy też na stałe osiedlić się w Stanach Zjednoczonych i nie wracać. No to posłuchajmy już teraz Urszula, Rysę na szkle w Radiu Złote Przeboje.

0: właśnie takie kawałki znajdziecie tylko w Radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, czas zerknąć do tego, co wydarzy się za tydzień w piątek w Warszawie, a więc bardzo ważny koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Czas wręczyć komuś wejściówki. Halo, halo, czy to Adrian?
1: Tak.
0: Radio Złote Przeboje, dzwoni Mariusz Stelmaszczyk.
1: Witam, witam.
0: Ja w sprawie konkursu Królowie Życia w Radio Złote Przeboje i biletów.
1: O tak, coś sobie przypominam, że się zgłaszałem.
0: No ja mam nadzieję, że sobie przypominasz. Chodziło o to, że maksymalnie w 5 słowach na radiozłoteprzeboje.pl trzeba było napisać, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Ty napisałeś wolność, głośny śmiech i brak limitów. Zgadza się?
1: Tak, dokładnie.
0: No dobrze, no to 25 maja w Warszawie odbędzie się koncert Skawiński-Tkaczyk. No i akurat bilety lecą do ciebie. Zadowolony?
1: O, no nawet bardzo bym powiedział.
0: Więc powiem ci inaczej, po prostu organizuję ci przyszły piątek.
1: O matko, no to super, cieszę się bardzo.
0: Już wiesz, kogo zabierzesz?
1: No jeszcze nad tym nie myślałem, ale myślę, że na pewno jakiegoś znajomego.
0: No to zrobię jakiś odpowiedni casting, bo akurat wydarzenie jest na tyle zacne, że to musi być naprawdę godna osoba, która z tobą pójdzie na to wydarzenie. Więc Adrian, jeszcze raz, wejściówki należą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bardzo proszę.

0: kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje. Tylko 14,99 za 1,4 litra. Aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg. Aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Reklama.
8: Dzień dobry, wieczór, godzina 20 w Radiu Złote Przeboje minęła i za chwilę w Radiu Złote Przeboje trochę powspominamy lata 80. z Janem Borysewiczem z zespołu Lady Punk. No a teraz dr Alban.

0: Izabela Trojanowska, jestem twoim grzechem podczas tego wieczoru, piątkowego wieczoru, a w tej chwili rozmowa z Janem Borysiewiczem z Lady Punk. No i tak wspominamy lata 80.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką, takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, rzucali doniczki w nich, wszystko, to co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. Wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zomowcami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz. To było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie. Także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do rozmowy z Janem Borysiewiczem z Lady Punk wracamy za chwilę. Teraz dajcie głośniej. Snap.

0: Five This Love podczas tego wieczoru z radiem Złote Przeboje, a już teraz Jan Borysewicz, zespołu Lady Punk, opowiada o filmie. Filmie, który ma się ukazać na temat, no właśnie, Janka Borysewicza.
1: To będzie taka historia od narodzin do dziś, czy do
2: nie, to będzie właśnie od narodzin do 83 roku.

0: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
1: No tak, radę, dokładnie.
0: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
1: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
0: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Mhm. Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
1: Okej, okay. Żeby mieć święty spokój.
0: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić i to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
2: A do rozmowy z Janem Borysiewiczem wracamy za parę chwil w Radiu Złote Przeboje. Teraz będzie nastrojowo. Barry White.

Jak piątek, to i musi być disco w Radiu Złote. Przeboje Sissy Catch, natomiast za chwilę między innymi Madonna, będzie zespół The Beach Boys, czy też Chłopcy z Placu Broni, oraz też pojawi się Jan Borysiewicz z Lady Punk, który opowie o stylówkach zespołu Lady Punk.

0: reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Reklama. Była.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje.
2: And you can dance for inspiration.

0: Madonna podczas tego wieczoru w Radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysewiczem z Lady Punk, który tak opowiada o stylówkach Lady Punk. Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym,
1: wszyscy że też byli tego samego wzrostu, tak.
0: Bo kiedyś mnie Olaf Deliglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
1: No z Apteką to mógł być, tak.
0: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. Powiedział, ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
1: Ale coś w tym jest, wiesz.
0: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
1: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. Wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
0: No boys bandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
1: No czy wiesz, ja akurat na nich nie patrzyłem.
0: No domyślam się.
1: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
0: Bo to imponowało.
1: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak. Kupiłem taką kurtkę, słuchaj, gdzieś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
0: Tak.
1: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobraź sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Swoją drogą Hathaway miał też niezłe stylówki. Dajcie głośniej. What is love w Radiu Złote Przeboje.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Reklama. Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
12: Ula Myszkinis, witam w kolejnej audycji Co jest grane? Będziemy mówić o tym, co bliskie jest mieszkańcom zachodniego Pomorza, o naszej codzienności i historii, a także o miejscach, które warto odwiedzić. Na początek zaglądamy do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Po wszystkich jego piętrach oprowadził mnie dyrektor Grzegorz Kurka. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, przenosimy się w odległe czasy.
11: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
13: Czy ostatnio mieliśmy jakieś nowe eksponaty?
14: Nasze muzeum chyba słynie już z tego, że co chwilę mamy różnego rodzaju odkrycia. Takowe odkrycia oczywiście mieliśmy w tym roku, w zeszłym roku, dwa lata temu, trzy, pięć i tak dalej, i tak dalej. I zapewne będą w latach następnych. No, nie oszukujmy się, tych odkryć jest sporo. Tych zabytków mamy bardzo dużo. To, co pokazujemy, to oczywiście jest część tych obiektów. Staramy się pokazywać te najcenniejsze. Jesteśmy teraz na wystawie, na parterze naszego muzeum, głównej siedziby muzeum, bo mamy dwa obiekty, jeszcze dwory von Kleist obok, gdzie mamy wyeksponowane właśnie te najcenniejsze zabytki archeologiczne. One są o tyle ciekawe, że tutaj mamy przekrój zabytków tak naprawdę od wczesnego neolitu, a może nawet późnego mezolitu, aż po czasy nam współczesne. Więc taka archeologia, można powiedzieć, w pigułce, za każdym eksponatem kryją się odkrywcy. Więc chcemy tych odkrywców też pokazywać, chcemy pokazywać też turystom, że zabytek to jest jedno, ale no, odkrywca to jest drugie. Próbujemy tę historię jak gdyby łączyć w spójną całość.
13: Właśnie widzę tutaj w gablocie, mamy na przykład rogowy toporek i to jest datowane na wczesny neolit, czyli bardzo stara rzecz, i mamy tam na zdjęciu odkrywcę.
14: Tak, mamy odkrywcę, pozwolę sobie tutaj nawet powiedzieć nazwisko tego odkrywcy, pan Michał Mączka, odkrył swego czasu w okolicach Dziwnowa, podczas nietypowych prac, bo refulacji dna rzeki Dziwny, z rury po prostu refulacyjnej wypadł toporek rogowy, no i ten toporek teraz jest w naszym muzeum tutaj, proszę go sobie zobaczyć, no jest piękny i ten toporek ma te co najmniej 6,5 tysiąca lat co najmniej, a może mieć nawet i więcej. Robi wrażenie, jak gdyby pokazuje nam, że tutaj już ta ludność wczesnych kultur neolitycznych, a może i wcześniejszych mezolitycznych funkcjonowała na tym obszarze po wycofaniu się lądolodu. I tutaj właśnie w tej gablocie mamy zabytki te najstarsze. Mamy piękną siekierę z Korzyncina, która ma też około 6 tysięcy lat. No niesamowicie wykonana. Też możemy zobaczyć, w jaki sposób precyzyjny kiedyś rzemieślnicy, nazwijmy ich w ten sposób, chociaż oni się pewnie tak nie nazywali, ale w jaki piękny, cudowny sposób potrafili wykrzesać z takich bryłych krzemienia takie oto cudo. Ale poniżej też taka ciekawostka, bo bardzo często nad wybrzeżu Morza Bałtyckiego, szczególnie po sztormach, wychodzą różnego rodzaju artefakty. W trakcie jednej z takich pogód sztormowych czy posztormowych mieszkanka Łukęcina natrafiła na róg Tura. To jest brachy cerus, wcześniej były primigeniusy. One wymarły w wieku XVI na terenie Polski. Nie wiemy, jak długo żyły tutaj na naszych terenach. Na pewno już w XVI wieku ich nie było. Przechodzimy kolejne epoki, no i teraz trafiamy na epokę brązu. No i tutaj mamy piękne eksponaty z epoki brązu, niesamowite, zresztą pani sama widzi. No gorzej, z radiosłuchaczami nie mogą zobaczyć, ale też postaram się to jakoś opisać, tak?
13: Muszą przybyć do muzeum po prostu.
14: Muszą koniecznie przybyć do muzeum. No i proszę tutaj zobaczyć, tutaj mamy piękne naszyjniki, bransolety, naramienniki i mamy taki piękny topór. Proszę zobaczyć, jaki on jest smukły, taki wydłużony kształt, jak pięknie obrobiony. I ten otoż skarb ma, proszę pani, 4000 lat. Czyli pochodzi z 2000 roku przed naszą erą, czyli wówczas w Egipcie mieliśmy okres średniego państwa po słynnych budowniczach piramid, więc ten skarb pochodzi właśnie z tamtego okresu, jest niezwykle cenny. No i jeden z najstarszych w ogóle na Pomorzu tego typu skarbów. Ten z epoki brązu. I tutaj mamy z Wyspy Wolin, piękny oszcze, piękny naramiennik, naszyjnik. Proszę zobaczyć, jak one są pięknie wycelezowane, jak one są zrobione.
13: No nóż wygląda dokładnie tak, jakbyśmy teraz go zrobili.
14: Dokładnie tak samo, a pewnie to był jakiś nóż ofiarny, być może. Woto, bo to prawdopodobnie było woto, złożone ku czci bóstwom. Niegdyś te bóstwa były jak gdyby wynoszone na piedestał w trakcie różnego rodzaju świąt kalendarzowych. Ten akurat skarb młodszy został złożony na wzgórzu z widokiem na Zalew Szczeciński, no aż się prosi, że został złożony jako wotum, a nie jakieś przypadkowe po prostu ukrycie skarbu, a ten został na terenie bagiennym. To też jest częste zjawisko w okresie właśnie pradziejów, kiedy skarby były właśnie poświęcane bóstwom na terenach bagiennych, bo bagna uchodziły trochę za miejsca takie sakrum, tajemnicze i za siedliska bogów. To jest fajny zabytek, bo tu mamy taką siekierkę, proszę zobaczyć, nawet nie przeprowadziliśmy jej konserwacji, ponieważ chcemy ukazać taką patynę z tamtego okresu, ale co jest pięknego w tym zabytku i bardzo nietypowego, ponieważ zachowane zostały części drewna i zostało wykonane C14, czyli badanie radiowęglowe tego drewna i poznaliśmy wiek tej siekierki, w którym okresie została ona wykonana i to jest około 1500 roku przed naszą erą. Tu inne skarby z epoki brązu, ale już takie bardziej pojedyncze. Co uważamy za skarb? Za skarb uważamy obiekty, które zostały znalezione w pewnej zestawie, jak gdyby, czyli 2, 3, 4, obiekty 5, a poniżej już wkraczamy kolejną epokę wpływów rzymskich. No to jest epoka wpływów rzymskich, no każdy zna starożytny Rzym, pewnie wielu słuchaczy, radiosłuchaczy było w Rzymie obecnym i może podziwiać zabytki Rzymu w Rzymie, ale niekoniecznie, bo może przyjechać do naszego muzeum i również w naszym muzeum może podziwiać zabytki Rzymu w kamieniu pomorskim. I co się okazuje, że mamy monety, mamy denary srebrne, cesarskie, mamy fibule rzymskie, więc te skarby jak gdyby też pokazują nam, czy te zabytki, że istniały kontakty pomiędzy Cesarstwem Rzymskim a tak zwanym barbarikum. No niestety nas się nazywa bardzo brzydko jako barbarikum, czyli barbarzyńcy w tamtym okresie, ale chyba nie do końca tak było, ponieważ my też potrafiliśmy tworzyć pewną kulturę, co widać po tych zabytkach, ale też potrafiliśmy prowadzić wymianę handlową. I to jest przykład na to, że te wymiany były. One nie były może bezpośrednio nasi tutaj, Pomorzanie, bezpośrednio z Rzymianami, ale poprzez pośredników różnych, Daków, Celtów i tak dalej, ta wymiana istniała, czego dowodem są odkryte tutaj w naszym regionie zabytki rzymskie. I przechodzimy kolejną epokę, przeskakujemy i jesteśmy we wczesnym średniowieczu. No, niesamowita epoka. Mówi się wieki ciemne. No to jest bzdura oczywiście, żadnych wieków ciemnych nie było. Wystarczy spojrzeć na te obiekty i widzimy w nich co? Kunszt i piękno. Dwa w jednym. No to mamy piękną srebrny denar cesarza Ottona na przykład trzeciego. Można powiedzieć związanego z naszą historią, przecież zjazd gnieźnieński. Ale chyba najcenniejszym obiektem, który tutaj mamy w naszej instytucji, no to jest ten oto obiekt tutaj. Taki dosyć niewielki, okrągły. No.
13: Ale pięknie grawerowany.
14: Właśnie. I na tym polega cała sztuka, bo to jest grawer typowy dla sztuki wikińskiej, dla wikingów z 1000 roku naszej ery, a dokładnie tak zwanej sztuki borre. To jest charakterystyczna sztuka dla właśnie 1000 roku naszej ery, wyrobów rzemieślniczych związanych z wikingami i tą oto rękojeść odkryto podczas badań archeologicznych prowadzone przy rynku Starego Miasta w Kamieniu Pomorskim na głębokości bodajże tam 2,5 metra. Więc bardzo, bardzo cenne znalezisko, poniżej mamy piękny skarb monet arabskich. Skąd monety arabskie u nas tutaj na Pomorzu? I znowu tak jak te monety rzymskie, tutaj mamy również handel związany właśnie z okresem wczesnego średniowiecza pomiędzy właśnie Słowianami, a tutaj ludami Bliskiego Wschodu czy ludami Azji. Zostały odkryte przez tutaj działające w Kamieniu Pomorskim od wielu wielu, wielu lat. Stowarzyszenie bardzo prężnie działające. Jest to Stowarzyszenie imienia Świętej Korduli, które prowadzi różnego rodzaju poszukiwania i które no, odkrywa wspaniałe zabytki dla naszej instytucji. Można powiedzieć nie tylko dla naszej instytucji, nie tylko dla mieszkańców, ale można powiedzieć dla całego Pomorza Zachodniego.
12: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadza nas Grzegorz Kurka. Za chwilę powrócimy do wycieczki i eksponatów, których jest w muzeum naprawdę mnóstwo.
15: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
14: Przechodzimy w okres już bardziej późnego średniowiecza, no i mamy złoto. To, co chyba radiosłuchacze lubią najbardziej, złote zabytki. I powyżej tutaj mamy piękną monetę, złoty reński gulden arcybiskupa i elektora Trewiru, Ottona von Ziegenhaima. Moneta datowana jest na XV wiek, czyli na okres późnego średniowiecza. Tutaj mamy odkrywcę tejże monety, pana Daniela Kwaśniaka Welkwaśniewskiego, który niespełna dwa lata temu natrafił na tę monetę tutaj niedaleko Kamienia Pomorskiego na jednym z pól, również ze Stowarzyszenia imienia Świętej Korduli. Informacja o odkryciu nie tylko jak gdyby przewinęła się tutaj w mediach ogólnokrajowych, ale również w mediach zagranicznych. No i kolejne cuda, można powiedzieć, to są cztery bulle papieskie. No to te niepozornie wyglądające krążki, to są oryginalne bulli papieży z okresu właśnie średniowiecza. Tutaj mamy całą bullę papieską, bullę benedyktyna. Tutaj mamy fragmenty bulli, między innymi bullę Klemensa VI. Ta kolekcja bulli jest największą kolekcją bulli na terenie naszego kraju. Żadne muzeum w kraju. Podobno Wawel też ma cztery bulle papieskie, ale no tego w 100% nie wiem, ale tak słyszałem. Czyli nawet jakby Wawel miał cztery, to i tak mamy tyle samo co Wawel. Więc no mamy tu największą kolekcję bulli papieskiej. A czym były bulle? No były to po prostu pieczęcie, ołowiane takie pieczęcie. Generalnie to były dokumenty, tak, na których papież wydawał pewne dekrety, tak, między innymi dla poszczególnych diecezji, biskup i tak dalej, i tak dalej. I pieczętował takimi właśnie pieczęciami. I to są te właśnie ołowiane pieczęci. Swego czasu na terenie Kamienia Pomorskiego natrafiono na klasztor dominikanów i tutaj też mamy z tego klasztoru dominikanów fragmenty różnego rodzaju zabytków, między innymi piękne kształtki ceglane. W ogóle historia kamieńskich dominikanów to jest historia na osobny reportaż, bo ci nasi kamieńscy dominikanie przybyli tutaj do Kamienia w 1227 roku z Krakowa. I okazuje się, że klasztor nasz dominikański jest starszy od klasztoru słynnego do dnia dzisiejszego istniejącego w Gdańsku. I my dokładnie stoimy w miejscu, tutaj nawet widać zarys na podłodze. Jesteśmy wewnątrz teraz kościoła świętego Idziego, który właśnie był w tym miejscu i który przynależał właśnie do klasztoru dominikanów. Niestety w XVI wieku po wprowadzeniu reformacji na Pomorzu Zachodnim, czyli na terenie Księstwa Pomorskiego, no nie tylko Pomorza Zachodniego, tylko też również tego Pomorza po stronie niemieckiej, Mecklenburg von Pommer, po wprowadzeniu reformacji te kościoły i klasztory przestały istnieć i ten też uległ powolnej dewastacji, ale mówię, no to jest opowieść jak gdyby na inną historię. No i późniejsze zabytki kolejne, tu mamy zabytki z okresu renesansu, piękne kafle piecowe, to jest o tyle ciekawe, że on jest wzorowany na rodzinie Leonardo da Vinci. Taki piękny, wieńczący kafel piecowy. On pochodzi z XVI wieku, renesansowy. Został odkryty również w Kamieniu Pomorskim. Kolejnym zabytkiem, takim niezwykle interesującym, to jest ten renesansowy cyrkiel kroczek. No niby niepozorny, ale proszę mi uwierzyć, na terenie kraju mamy kilka tylko takich zabytków tego typu. To jest jedyny na terenie Pomorza Zachodniego.
13: Przejdźmy może do łodzi, która była w renowacji i powróciła do Kamienia, tak?
14: Tak, to jest w ogóle bardzo skomplikowana sprawa i bardzo ciekawa historia z tą łodzią, ponieważ ta łódź tak naprawdę została odkryta bardzo, bardzo dawno temu, dokładnie w 1985 roku, tutaj niedaleko Kamienia na tak zwanym Żółcinie, na Półwyspie Żółcińskim, podczas prac melioracyjnych. Połowa tej łodzi została zniszczona przez koparkę, ale druga połowa została zabezpieczona przez profesora Władysława Filipowiaka, ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie, no i znanego tutaj pomorskiego archeologa, wybitna postać dla Pomorza Zachodniego, niezwykle zasłużona. I ona została przywieziona do Szczecina, gdzie na wałach Chrobrego wybudowano dla niej specjalny basen. I ona została tam pochowana. I ona tam była pochowana przez okres prawie 40 lat, aż wreszcie doszliśmy do wniosku, tutaj wspólnie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, oczywiście z dyrektorem Muzeum Narodowego w Szczecinie, że czas na nią, żeby ją wydobyć i zakonserwować. I wtedy się zaczęła prawdziwa przygoda. Nie chcę mówić gachenna, żeby unikać tego słowa, ale naprawdę to była bardzo skomplikowana praca, bo no, trzeba było po pierwsze to wydobyć, po drugie to wszystko później poskładać, no i wcześniej zakonserwować. Jak widać na zdjęciach, procesy były bardzo skomplikowane, bo to się musiało moczyć w specjalnym preparatorze, a później zamrażać w takich oto lodówkach, więc bardzo skomplikowany proces, no ale efekt chyba widać.
13: Tak, Łódź wygląda wspaniale. Można sobie wyobrazić ją w całości, bo oczywiście nie ma wszystkich części, ale siatka, na której te części są, jakby robi nam taką wizualizację. Pięknie to wygląda.
14: Jest naprawdę niesamowicie wyeksponowana i tutaj znowu chylę czoło tutaj dla naszego pracownika, pana Jacka Łukowskiego, który to wszystko po prostu tak ułożył i ma na tyle rozbudowaną wyobraźnię przestrzenną, że potrafił to wszystko właśnie złożyć w całość, bo proszę mi uwierzyć, to były po prostu tylko zwykłe deski, a on to wszystko złożył w taką tutaj oto całość, włożył to w taką siatkę i jeszcze za pomocą tych linii jakoś tak to wszystko połączył, że tworzy to faktycznie kształt łodzi. Rekonstrukcja tej łodzi jest w Wolinie, w skansenie Słowianii Wikingów, to jest orzeł Jumne i nawet ta łódź pływa śmiało, nie tylko po Zalewie Szczecińskim czy po rzece Dziwnie, ale też wypływa na Morze Bałtyckie. Są filmy na przykład w internecie, gdzie można zobaczyć, jak ten orzeł Jumne płynie na przykład sobie dumnie do, na wyspę Bornholm, asekurowana przez Straż Przybrzeżną duńską zabawę, żeby czasami nie zatonęła. No ale to jest nasza słowiańska, więc najlepsza. Więc tutaj widać też, że na podstawie tych wręg, tego poszycia, tego wszystkiego, że to były naprawdę bardzo solidne konstrukcje i jesteśmy dumnymi posiadaczami tej łodzi. Ona jest datowana na XII wiek, była użytkowana przez okres 50 lat i to też taka ciekawostka, bo ta łódź była użytkowana w okresie chyba największego rozkwitu księstwa pomorskiego, jeśli chodzi o wczesne średniowiecze. Kamień wtedy był stolicą książąt pomorskich, Warcisław I, później Bogusław i ona też pochodzi z czasów wojen tutaj słowiańsko-duńskich. No i być może, że ta łódź była używana właśnie takim celem, bo oprócz łodzi handlowej, no to też może była używana w celach właśnie bojowych.
12: Po Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej oprowadził nas dyrektor Grzegorz Kurka, a w magazynach Co jest grane we Wolinie do Muzeum w Kamieniu Pomorskim będziemy wracać jeszcze niejednokrotnie.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
12: Przyszła wiosna. Trasy rowerowe zachodniego Pomorza zapełniły się cyklistami. W naszym regionie ciekawych tras rowerowych nie brakuje. Między innymi o to, jak zaplanować wycieczkę z Wandą Nowotarską, pełnomocniczką marszałka do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
11: Aktywnie w Wolinie.
16: Bardzo bogata jest oferta rowerowa na Pomorzu Zachodnim. Proszę powiedzieć, czy to są trasy dla wyczynowców i wytrawnych rowerzystów, czy to są trasy również dla mieszkańców i osób, które po prostu chciałyby miło spędzić kilka godzin?
17: Ideą, która przyświecała budowaniu naszych tras rowerowych, była taka, żeby właśnie te trasy były dostępne dla wszystkich. Stąd oczywiście w naszym regionie jest bardzo dużo tras dla wyczynowców, w zasadzie najwięcej w Polsce, ale tym projektem naszym chcieliśmy tą turystykę rowerową przybliżyć przede wszystkim którzy chcieliby jej spróbować. Dlatego budujemy trasy, które są łatwe, które są płaskie, które są w większości asfaltowe i które są bezpieczne.
16: Co w takim razie w ramach takiej opcji na weekend? Planujemy wyskok za miasto, na przykład, nie wiem, mieszkaniec Szczecina, mieszkaniec Świnoujścia czy Kamienia Pomorskiego. Gdzie możemy wyskoczyć?
17: No to nie musi być tylko tutaj nasz mieszkaniec, bo do tych wymienionych miast bardzo łatwo jest dotrzeć chociażby pociągiem. I tutaj ta oferta taka weekendowa to przede wszystkim będzie trasa wokół Zalewu Szczecińskiego. Jest to coś, co można łatwo, od czego można za łatwo zacząć naszą przygodę rowerową, ponieważ jest to pętla, ma 300 km, więc wystarczy dojechać w jedno miejsce z tym rowerem, czy w jednym miejscu zacząć i te 300 km można przejechać sobie spokojnie w 3 dni, w 5 dni, w zależności od tego, jaką my mamy kondycję, ale też trasę tą można skrócić, czy to pociągiem, czy z wykorzystaniem promów, które mamy na Zalewie Szczecińskim.
16: A ze Świnoujścia, gdzie pani poleciła pojechać?
17: To w zasadzie też można tą samą trasą, ale też dodam może, dlaczego ta trasa jest taka atrakcyjna, no bo przebiega w bliskim otoczeniu wody, ale też takich terenów naturowych, z dala od miast, więc mamy tutaj po drodze dużo zieleni, dużo wody i też dużo ptactwa, które możemy po drodze obserwować, więc to jest bardzo atrakcyjna trasa. No i przez Świnoujście też przebiega trasa Velo Baltica, którą możemy pojechać wzdłuż wybrzeża, jeśli chodzi o weekend, to na przykład do Brzegu i później wrócić pociągiem.
16: Właśnie, możemy planować sobie wypad rowerowy, na przykład ze Szczecina, gdzieś w innej części województwa, dzięki temu, że po prostu rower możemy przewieźć w pociągu i wiele osób tak właśnie robi, prawda? I tak planuje swoje wycieczki rowerowe.
17: Tak, dokładnie. Stąd też nasze trasy są tak zaplanowane, by łatwo było można je łączyć z tym pociągiem, więc co jakiś czas na takiej trasie jest ta stacja kolejowa. Niektóre trasy też przebiegają wzdłuż linii kolejowych. W przypadku innych to ta stacja kolejowa jest dostępna albo codziennie, albo najdalej co drugi dzień. I można chociażby ze Szczecina jadąc pojechać w stronę Siekierek, w stronę Mostu Europejskiego nad Odrą w Siekierkach. Tam wysiąść z pociągu i przejechać rowerem na przykład do Choszczna i stamtąd wrócić też pociągiem. I tu mamy ponad 100 kilometrów takiej asfaltowej trasy typu Greenway, czyli takiej, która nie przebiega wzdłuż dróg publicznych, czyli nie spotykamy samochodów, w zasadzie one tylko od czasu do czasu przecinają naszą trasę, ale nie jedziemy wzdłuż dróg z samochodami.
16: Proszę nam sprzedać jakieś perełki, to znaczy co pani szczególnie poleca, jeżeli chodzi właśnie o tę sieć tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim, czy jakieś szczególnie widokowe miejsca. Kto nie jeździ, ten nie wie, no to może dowie się od nas.
17: To znaczy jeśli chodzi o miejsca widokowe, to jadąc nad morzem mamy kilka takich miejsc, w których są świetne widoki nad morze, to są chociażby okolice Kołobrzegu, zarówno przed Kołobrzegiem, jak i za Kołobrzegiem, ale też końcówka trasy, czyli w okolicy Darłowa, kiedy to przyjeżdżamy taką mierzeją, gdzie po lewej stronie mamy morze, a po prawej jezioro. Z innych tras to właśnie ta trasa wokół Zalewu Szczecińskiego jest niezwykle widokową trasą i w zasadzie w dużej mierze mamy tam widoki właśnie na jezioro Dąbie, na Zalew Szczeciński, więc też przyjemna pod tym kątem trasa. Kolejnym takim naszym highlightem to jest właśnie most w Siekierkach, most nad Odrą, który łączy ze sobą szlaki polskie i niemieckie. Można stamtąd dojechać i do Berlina, i na nasze pojezierza zachodniopomorskie, typu pojezierze Drawskie, ale też można wzdłuż Odry po stronie już niemieckiej pojechać do Świnoujścia lub do Czech. No i stamtąd z tego mostu w Siekierkach rozpoczyna się właśnie trasa, która przebiega przez nasze pojezierza i pierwsze ponad 100 kilometrów tej trasy to jest też taki właśnie greenway, kiedy to jedziemy przez dwa parki krajobrazowe, przez tereny takie przyrodniczo cenne i atrakcyjne, ale też kulturowo atrakcyjne, bo mamy miasteczka, które są otoczone murami, więc bardzo, bardzo ciekawe miejsca. No i takim drugim najpopularniejszym naszym szlakiem po tej Wielobaltice jest stary kolejowy szlak, który składa się w głównej mierze z takich płaskich odcinków wybudowanych na dawnych liniach kolejowych, więc też jedziemy z dala od samochodu, no i ten szlak przebiega przez jeden z naszych parków krajobrazowych.
16: Są takie szlaki, które szczególnie pani poleciłaby, bądź też odradziłaby rodzinom z dziećmi, mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego?
17: Tutaj dla rodzin z dziećmi te wszystkie nasze trasy są jak najbardziej dostępne, no bo w ten sposób one powstają, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla rodzin z dziećmi. I tutaj w szczególności ten stary kolejowy szlak, ale też Wielobaltika, gdzie mamy te wszystkie usługi dostępne, łatwość znalezienia noclegu, czy z jedzenia obiadów, tudzież lodów i gofrów, to wszystko jest tam dostępne, no bo na tych innych trasach to już tylko co jakiś czas możemy z takich atrakcji skorzystać. Trasa wokół Zalewu Szczecińskiego też jest bardzo przyjazna dla rodzin z dziećmi, szczególnie ta część wschodnia tego szlaku. No i to, co mówiłam, ten most w Siekierkach i dalej w stronę Ińska, to też jest bardzo przyjemny, bezpieczny odcinek.
12: Z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, o sieci tras rowerowych i ciekawych miejscach rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
15: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
12: Na zachodnim Pomorzu nie brakuje rajdów rowerowych. Ostatnio mieliśmy rajd dookoła Zalewu Szczecińskiego. Mamy też rajdy na trasie po Jeziorze Zachodnich czy familijne organizowane m.in. w Wałczu. Ale żeby pojeździć po trasach rowerowych naszego regionu, nie musimy brać udziału w rajdzie. Możemy zaplanować wycieczkę.

0: tym, jaka część szlaku i która część szlaku jest poprowadzona po osobnych drogach rowerowych, ale też informacje, jaką nawierzchnię możemy spotkać na szlaku, po to, żeby chociażby wiedzieć, jakim rowerem jesteśmy w stanie na dany szlak pojechać. No ale oprócz tego na to nakładamy jeszcze miejsca atrakcyjne na trasach, czy to miejsca widokowe, czy to zabytki, czy to różnego rodzaju atrakcje. No i też sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, w których można zanocować, czy zjeść posiłek.
1: Aplikacja też jest bardzo wygodnym narzędziem.
0: Tak, wszystkim mieszkańcom i turystom rowerowym udostępniliśmy kilka lat temu aplikację, która nazywa się po prostu Pomorze Zachodnie. I w tej aplikacji można znaleźć wszystkie nasze trasy, miejsca noclegowe przyjazne rowerzystom, ale też atrakcje. I trasa oferuje nie tylko przebieg naszych tras, ale też propozycje różnych krótszych i dłuższych wycieczek rowerowych, często w formie właśnie pętli albo powiązanych ze stacjami kolejowymi. No i oczywiście jest tu też dostępna nawigacja, więc mając tą aplikację możemy korzystać przyjemnie z naszych tras rowerowych.
1: No właśnie, czyli nie tylko dla turystów, ale też szukając inspiracji na takie rowerowe popołudnie, jeżeli mieszkamy w Szczecinie na przykład, możemy sobie z tej aplikacji wygodnie skorzystać.
0: Dokładnie, staramy się każdego roku udostępniać nową partię propozycji wycieczek rowerowych, także takie wycieczki są dostępne zarówno ze Szczecina, jak i z innych miast.
1: A jaka jest Pani ulubiona trasa? Można zdradzić?
0: Myślę, że tutaj bardzo ciekawą właśnie trasą jest ta z Mostu w Siekierkach do Choszczna. Natomiast ciężko w zasadzie wybrać, bo każda trasa ma w sobie coś ciekawego. Warto się też wybrać na Zalew Szczeciński, kiedy jeszcze też tak nie wieje, ale też nie jest aż tak gorąco, bo mamy tam właśnie otoczenie wody i natury. No i stary kolejowy szlak też jest bardzo popularną, fajną trasą.
1: A proszę powiedzieć, jak wygląda współpraca jakby transgraniczna? Turystyka taka rowerowa w Niemczech chyba ostatnio rośnie. Co to oznacza dla Pomorza Zachodniego? No i czy współpracujecie na bieżąco właśnie z sąsiadami?
0: Tak, no z naszego punktu widzenia to wygląda tak, że rowerzysta nie zna granic, więc my staramy się te granice po prostu rowerowo tutaj zacierać. Dużo naszych mieszkańców korzystało z tras niemieckich, zanim nasze trasy powstały. No a teraz zapraszamy turystów niemieckich, jak i naszych na nasze trasy. No i też w tym celu tworzymy nowe przejazdy przez granicę. Już kilkanaście takich miejsc jest dostępnych dla rowerzystów, gdzie można tą granicę przekroczyć, ale nasze trasy też, te główne są transgraniczne, czyli trasa wokół Zalewu Szczecińskiego łączy w sobie tutaj dwa kraje i można, część trasy się jedzie przez Niemcy, a część przez Polskę, ale też nowy projekt, nad którym pracujemy i który oddamy do użytku w najbliższych 4 latach, to jest trasa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg. Z Berlina sporo tras jest nad morze, ale nie ma żadnej nad polskie morze, więc chcemy to zmienić i taką trasę utworzyć.
1: Które miejsca w tej sieci rowerowych tras Pomorza Zachodniego są najpopularniejsze, gdzie ewentualnie można spodziewać się tłoku w sezonie?
0: W zasadzie tłok w sezonie to u nas jest tylko nad morzem, bo tam jest po prostu dużo turystów, a te inne miejsca, które są, to z nich na pewno najbardziej popularny jest Most w Siekierkach, natomiast tam tłoku też nie spotkamy, można spokojnie się do nas wybrać, to jest region mało zaludniony, więc tych turystów nie ma na tyle dużo, żeby się spodziewać się tłoku.
1: Turystów oczywiście zachęcamy i turystów oczekujemy, ale dla mieszkańców to również jest fantastyczna opcja, żeby nie zapominali o tym, że mają takie dobro.
0: Tak, no myślę, że nasz region przez ostatnie 10 lat sporo się zmienił w tym zakresie i tak naprawdę dzisiaj jak rozmawiamy z różnymi osobami, po których nie spodziewalibyśmy się, że jeżdżą rowerem, to okazuje się, że dzięki naszym trasom zaczęły jeździć rowerem. Też te miejscowości, które są położone przy trasie, to jak ktoś nie miał roweru, to już ten rower ma i na nim jeździ. I wiele też osób, które mówiły wcześniej, że to nie jest dla nich i nie podoba im się jazda rowerem, jak spróbowały tej jazdy na tych nowych inwestycjach, to już zmieniły zdanie i wsiadły na rower.
1: Natomiast jeżeli chodzi o szczyt sezonu rowerowego, na

0: Po Morzu Zachodnim to jest, rozumiem, sierpień. Tak wynika z zeszłorocznych danych.
1: Tak, sierpień jest u nas najbardziej popularny ze względu na tą pogodę, która też nad Bałtykiem wtedy wydaje się najlepsza, aczkolwiek z drugiej strony my polecamy, żeby wybrać się w takich miejscach jak czerwiec czy wrzesień, tu szczególnie jeśli chodzi o Bałtyk, bo wtedy mamy równie dobrą pogodę, ale dużo mniejszy ruch i turystyczny, i rowerowy, więc można dużo przyjemniej jest, można przejechać wzdłuż Bałtyku w tym czasie.
2: Czy to wiosna, czy to lato, czy to jesień, o każdej porze roku, no może trochę mniej zimą, przyjemnie jest przejechać się trasami rowerowymi zachodniego Pomorza. Z Wandą Nowatorską, pełnomocniczką marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw komunikacji rowerowej, rozmawiała Monika Trykowska. Chwila.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: W Międzywodziu na Wyspie Wolin zakończyły się kolejne warsztaty, które były nagrodą w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży pod patronatem UNESCO UNICEF Polska Color Art Festival. Było pięknie, było kolorowo. Na plaży dzieci wraz z opiekunami stworzyły morskie instalacje. Czy podobało im się malowanie na plaży? Posłuchajcie.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
4: Elena.
5: Emilia.
2: A skąd przyjechałyście do Międzywodzia?
4: Ja przyjechałam z Katowic.
5: Ja z Goleniowa.
2: Jesteście wyróżnione w konkursie laureatkami. Powiedzcie, jakie nagrody dostałyście? Zostały wam przyznane?
5: No, w malarstwie trzecie miejsce. Ja w powiacie goleniowskim trzecie miejsce też.
2: Słuchajcie, a czy wy kiedykolwiek malowałyście na plaży?
5: Tak, byłam w tamtym roku i też robiliśmy coś w tym typie. I fajnie było.
2: A w tamtym roku jaką nagrodę dostałaś?
5: Dostałam drugie miejsce w grafice.
2: A jak się nazywała twoja praca w tym roku i co dla ciebie było szczęściem?
5: No, hokeiści, bo gram w hokeja i jak na każdej grze gram, to mi się bardzo podoba, jestem szczęśliwa.
2: Dla ciebie co było szczęściem?
5: Ptaki, bo ja je obserwowałam jakby i dawałam im jedzenie.
2: A teraz na plaży tutaj co malujecie?
5: Jakieś abstrakcje.
6: No, poprawiamy to, co na was grałyśmy.
7: Ja jestem Julia i dostałam w kategorii 10-13 nagrodę. Mój obraz był pod tytułem Marzenie i była dziewczyna, która siedziała na krześle i czytała książkę.
2: A jaką techniką lubisz najbardziej malować?
7: Na początku lubiłam szkicować ołówkiem, teraz trochę już te farby. A tak to w sumie wszystkiego lubię próbować.
2: A jak się maluje i pracuje na plaży?
7: Bardzo dobrze, ja w ogóle mega lubię morze. I w sumie jestem pierwszy raz prawie. Bo jeszcze jak byłam mniejsza byłam, ale tego trochę nie pamiętam.
2: A skąd przyjechałaś?
7: Z Stanisławowa pod Mińskiem Mazowieckim.
2: To gratuluję i bardzo dziękuję. Miłej zabawy.
8: Mam na imię Gabrysia. W tym roku zajęłam trzecie miejsce w kategorii grafika 10 do 13 lat. Wysłałam pracę, którą zrobiłam jak miałam 10 lat. Przyjechałam z Chełma, 12 godzin pociągiem jechałam, więc długo. Bardzo ciekawie jest tutaj właśnie, lubię morze. Na mojej pracy są dwie osoby, które trzymają się za ręce, są naprzeciwko siebie. I to jest chłopak i dziewczyna, ale to niekoniecznie musi oznaczać jakiś, nie wiem, związek romantyczny, tylko właśnie może to być taka przyjaźń najzwyklejsza po prostu. Właśnie przyjaźń daje dużo szczęścia.
9: Mam na imię Jan Kosiński. Otrzymałem nagrodę trzecie miejsce w kategorii malarstwo, 6-9 lat.
2: A co namalowałeś? Co jest dla ciebie szczęściem?
9: Rolki. Widać tam na głównym planie rolki i takie jakby górki. I są też nogi tam, na przykład gdzie kończy się rolka, to widać część skarpety, są też ochraniacze. W każdym razie jeżdżenie na rowerze i takie tam sprawia mi radość, chociaż... Ostatnio nie mogę tego za bardzo zrobić.
2: A podoba ci się na plaży, malowanie na plaży?
9: Tak, jest bardzo fajne. I to na pewno nie jest to samo, co malowanie w pracowni.
2: Jak słyszeliście, artystom na plaży bardzo się podobało. A więcej o festiwalu opowie nam Anna Oprzyńska z Goleniowskiego Domu Kultury. Ula Myszkinis, zapraszam do wysłuchania rozmowy.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: tym roku festiwal Color Art obchodzi jubileusz 35-lecia. Pani Anno, jak to się zaczęło?
10: Ja nie byłam świadkiem tego początku. Prowadzę ten festiwal, jestem jego kuratorką od 10 lat i w związku z tym, że to już taki drugi poważny jubileusz, który się odbywa w momencie, kiedy ja go jakby koordynuję, no to troszeczkę sięgałam do tego właśnie, do jego historii, starałam się dowiedzieć, jak to wszystko się zaczynało. No i zaczynało się, jak to zwykle się zaczyna. Ktoś miał pomysł. A konkretnie Zenon Stachurski, goleniowski plastyk, związany z Goleniowskim Domem Kultury, który wpadł na pomysł zorganizowania konkursu plastycznego. Tak po prostu, konkursu plastycznego dla dzieci. I początkowo to był konkurs chyba o zasięgu gminnym, czy nawet miejskim. Docierał do coraz większej liczby dzieci. Z tego co wiem, początkowo był konkursem wojewódzkim, potem stał się już ogólnopolskim, a w konsekwencji rozrósł się na cały świat i już od 1997 roku jest pełnoprawnym międzynarodowym konkursem, który początkowo miał troszeczkę inną nazwę. Nazywał się Konkurs Plastycznej Twórczości Dzieci pod patronatem UNESCO, a potem zmienił nazwę na Color Art Festival. Organizatorem całego festiwalu jest Goleniowski Dom Kultury i tak było zawsze, a UNICEF, UNESCO, ORPEC, czyli Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą, który też jest naszym patronem honorowym, no wspierają nas dzielnie w tym wszystkim. Dzięki temu ten festiwal może się tak rozwijać i mieć taki szeroki zasięg.
2: Kiedy jest ogłaszany temat, na jaki dzieci muszą stworzyć pracę?
10: No my się śmiejemy, że festiwal się właściwie nigdy nie kończy i rzeczywiście tak to wygląda. Temat konkursu opracowujemy już właściwie, kiedy kończą się majowe warsztaty, które są nagrodą dla laureatów. Gdy jesteśmy w gronie ludzi, którzy przy festiwalu pracują, robimy sobie, przeprowadzamy rozmowy na temat kolejnej edycji, staramy się opracowywać kolejny temat konkursu. Tak było dokładnie w tamtym roku, kiedy właściwie wracając z warsztatów nadmorskich z Międzywodzia, wymyśliliśmy, że kolejny temat to będzie przepis na szczęście i to był taki nasz troszeczkę ukłon w kierunku tego uczucia, które nam towarzyszyło przy powrocie i które chcieliśmy bardzo podkreślić w związku z jubileuszem, bo dla nas to jest ogromne szczęście móc ten festiwal przez tyle lat prowadzić, pielęgnować i rozwijać. Kolejnym krokiem jest opracowanie regulaminu, potem promocja tego festiwalu, no a potem rozsyłamy regulaminy po całym świecie. Rok rocznie na festiwal wpływa około 2000 prac z całego świata, w tym roku z 19 krajów na świecie. Potem zajmujemy się przygotowaniem do kolejnej edycji, do przygotowania warsztatów, bo to jest taka bardzo, bardzo ważna część naszego festiwalu, czyli warsztaty, które są nagrodą. Mamy laureatów z Nigerii, mamy laureatów z Białorusi, z Ukrainy, z Mołdawii i Słowacji i oni w tym roku będą z nami na festiwalu. Także wśród tych dzieci, które się w Międzywodziu pojawią, będzie dwoje młodych artystów z Białorusi, 6-letnia Słowaczka i dwie dziewczynki, które uczą się w takich średnich szkołach w Ukrainie. Tak naprawdę oglądanie tych prac, oprócz tego, że docenialiśmy ich walory takie artystyczne i to było główne kryterium dobierania prac, które będzie można oglądać na wystawie i w katalogu, było też bardzo dużo takich wątków, które stały się dla nas pretekstem do ważnych, głębokich rozmów i do takiej analizy psychologicznej. Ta edycja jest dość specyficzna, taka bardzo wyjątkowa właśnie też pod tym względem. Przewodniczącym jury jest profesor Marek Haładuda, profesor malarstwa pracujący na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. No już człowiek, który w Color Arcie jest chyba od 9 bądź nawet 10 lat z nami. Profesor Wiesława Markiewicz, szczecińska malarka związana z Akademią Sztuki Szczecińską do niedawna. Izabela Wolska, malarka szczecińska. No i ja, czyli plastyczka Goleniowskiego Domu Kultury i pani, które zajmują się pracami takimi administracyjnymi, czyli sekretarzowaniem, bo to jest bezmiar pracy. Trzeba te prace zarejestrować, spisać, przygotować protokoły, więc to jest też taka logistyczna, ciężka robota, oprócz tego, że no, niekiedy musimy sobie tam te 2000 prac rozłożyć, pozbierać, przegadać, czasami się pokłócić przy ich ocenie, no ale zawsze mamy naprawdę dużo, dużo też przyjemności z tego i bardzo czekamy na ten moment oceny, zawsze jesteśmy bardzo ciekawi tego, co zaprezentują dzieci. i młodzież. No, a tak jak mówię, ten temat był dla nas, oprócz tego, że te walory artystyczne jak zwykle były bardzo, bardzo wysokie, to, no to tam było jeszcze bardzo dużo ważnych treści, które w tej edycji są dla nas niezmiernie istotne.
2: Warsztaty, które są nagrodą, odbywają się w Międzywodziu. Dlaczego właśnie tam?
10: Pomysł na to, żeby wyjeżdżać z Goleniowa, żeby te warsztaty odbywały się nad morzem, wyniknął z tego, że było bardzo duże zapotrzebowanie na to, a my też widzieliśmy ogromną możliwość poprowadzenia tego w takich okolicznościach przyrody, które są na co dzień niedostępne i gdzie tak naprawdę wszystko wygląda inaczej. Nasz główny warsztat odbywa się nad brzegiem morza. Jest to też chyba dość ciekawe wydarzenie dla mieszkańców Międzywodzia, dla turystów. Nie wiem, czy to przypadek, przeznaczenie, czy po prostu szczęście. Ja kiedyś na zaproszenie mojego dyrektora uczestniczyłam w jakimś szkoleniu, które się właśnie odbywało w willi Karmazynowa Przystań i uznałam, że i to miejsce jako miejsce, jako lokum i ta serdeczność i wyjątkowość właścicieli, no jakoś mi to zapadło w pamięć. I w momencie, kiedy myśmy podejmowali decyzję o tym, żeby warsztaty w ramach festiwalu odbywały się nad morzem, no to natychmiast przyszła mi do głowy willa Karmazynowa Przystań i Sławek i Ewelina. No i od tamtej pory, czyli od 10 lat jesteśmy tam co roku. To jest bardzo dobra rzecz dla festiwalu, bo to nie jest dla nas tylko miejsce, to jest po prostu cała energia ludzi i serdeczność właścicieli, którzy naprawdę wychodzą poza rolę gospodarzy obiektu, a po prostu są przyjaciółmi naszego festiwalu od lat, więc to jest no, coś bardzo wyjątkowego, co się festiwalowi przydarzyło, a co jeszcze raz potwierdza to, że szczęście nam sprzyja.
2: O szczęściu, które było tematem tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży Color Art Festival, mówiła Anna Oprzyńska z Domu Kultury w Goleniowie. Za chwilę powrócimy do rozmowy. Ula Myszkinis, zostańcie z nami.
3: Co jest grane w Wolinie? Blisko mieszkańców.
2: Każdego roku w maju w Międzywodziu pojawiają się uzdolnione dzieciaki, które zwyciężyły w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży Color Art. W tym roku tematem konkursu był sposób na szczęście. Jak mówi Anna Oprzyńska z Domu Kultury w Goleniowie, organizacja konkursu nie jest łatwa, ale daje dużo satysfakcji i przynosi mnóstwo dziecięcych uśmiechów.
10: Powołaliśmy do życia coś takiego, co my nazwaliśmy MMA, czyli Mecenasi Małych Artystów. I daliśmy szansę nagradzania prac dzieci naszym goleniowskim przedsiębiorcom czy instytucjom, które chciałyby docenić prace nadesłane na konkurs. Oni dostają od nas pakiet wstępnie wyselekcjonowanych prac, wybierają tę, która się im szczególnie podoba i nagradzają swoją nagrodą specjalną. Te nagrody w tamtym roku na przykład powędrowały na Tajwan, do Bułgarii, do Mołdawii, a dla nas to jest wielka radość, bo to jest 20, w tamtym roku 23 szerokie uśmiechy dodatkowo. Taką małą cząstkę siebie dokłada do tego też goleniowskie, no nasze właściwie regionalne, bo i szczecińskie. Jednym z mecenasów był również marszałek województwa zachodniopomorskiego. Przygotowywaliśmy taką kampanię, która się nazywała kampania Przepis na Szczęście, nie inaczej. I prosiliśmy znanych i mniej znanych znawców szczęścia o to, żeby nagrywali nam filmiki i dzielili się właśnie z nami i z dziećmi, które zabierały się właśnie za przygotowywanie prac konkursowych swoimi przepisami na szczęście. Kampanię zainaugurowała pani Ewa Bem. Potem nagrywała dla nas swój przepis na szczęście również Urszula Dudziak, Janusz Stokłosa, Jan Peszek, a także młodzi specjaliści od szczęścia, czyli dzieci z goleniowskich przedszkoli i szkół na przykład. No, mamy kilkanaście, może nawet 10 takich przepisów na szczęście, które są w naszych mediach społecznościowych dostępne, można ich sobie posłuchać, a z których wynika mniej więcej to samo, co z prac dzieci, że po prostu szczęście jest bardzo różne, szczęście jest wszędzie, szczęście można znaleźć wszędzie, tylko trzeba po prostu umieć je dostrzec i troszeczkę się dostroić. Częścią festiwalu jest zawsze na przykład wspólne puszczenie latawców na plaży. Zazwyczaj, właściwie zawsze wybieramy się też z naszymi gośćmi na wycieczkę po wybrzeżu. Staramy się pokazać im nie tylko Międzywodzie, ale troszeczkę pojeździć po okolicy i zaprezentować piękno polskiego wybrzeża. Taką rzeczą, która jest też bardzo wyjątkowa i bardzo nas cieszy w tym roku, jest to, że będziemy z naszym patronem, czyli z UNICEF Polska, świętować 80-lecie UNICEF-u. Zostaliśmy poproszeni, żeby te obchody jubileuszu wesprzeć przekazaniem 80 prac naszych festiwalowych, konkursowych. Jeszcze do końca nie wiemy, jaki będzie ten los tych prac, czy one się pojawią w jakimś kalendarzu, czy w jakimś wydawnictwie, czy zostaną przekazane na aukcje wspierające działania humanitarne UNICEF, no ale na pewno bardzo, bardzo się z tego cieszymy, że możemy się włączyć i w jubileusz UNICEF-u i w jakiś sposób wesprzeć działania tej organizacji na rzecz dzieci na całym świecie.
2: A dzieci na całym świecie lubią, potrafią i chcą malować. O Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży Color Art Festival rozmawiałam z Anną Oprzyńską z Domu Kultury w Goleniowie.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
2: Ula Myszkinis, witam. Zapraszam Was na wędrówkę po zachodnim Pomorzu. Będziemy wspominać to, co się wydarzyło i zapowiadać to, co przed nami.
3: Blisko mieszkańców.
2: Można ich zobaczyć na naszych plażach nie tylko w sezonie letnim. Doświadczeni specjaliści są gotowi do podjęcia akcji o każdej porze roku, zarówno na wodach otwartych, jak i podczas działań powodziowych, interwencji ratowniczych czy akcji poszukiwawczych. Za trochę ponad miesiąc, 15 czerwca w Międzyzdrojach, rozpocznie się sezon kąpieliskowy. W tym roku na tamtejszej plaży będzie działać mobilna grupa interwencyjno-ratownicza. Ratownicy posługujący się quadem oraz autem z podpiętą motorówką, wyposażeni w sprzęt medyczny, będą patrolować międzyzdrojskie wybrzeże codziennie między 10 a 18. A jak trudna jest praca ratowników i jakie trzeba mieć predyspozycje, by ratownikiem być, o tym już za chwilę w rozmowie Bogdana Witawki z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem WOPR-u województwa zachodniopomorskiego.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: Dlaczego ludzie toną?
12: Dlatego, że przeceniają swoje umiejętności, wchodzą do wody albo w czasie, w którym nie powinni tego robić, bo jest już po zmroku, bo są nie w formie, bo warunki atmosferyczne są niesprzyjające względem ich umiejętności, bo tutaj trzeba się niestety zgodzić i potwierdzić, że nie toną te osoby, które nie potrafią pływać, tylko toną te osoby, które potrafią pływać. To może być zaskakujące, ale w większości bywa tak, że ofiarami to utonięć są osoby, które dobrze albo względnie dobrze ich świadomości wydawało mi się, że potrafiły pływać. Dlaczego jeszcze toną? Dlatego, że mówiąc o czasie, kiedy wchodzą do wody, są nieprzygotowani, bo są na przykład pod wpływem substancji psychoaktywnych, pod wpływem alkoholu, który ogranicza ich zdolności poznawcze, ocenę ryzyka i możliwości przemieszczania się, możliwości koordynacji ruchowej. I ostatnim elementem, z powodu którego jakby obserwujemy skutki wypadków, które kończą się śmiercią, jest to, że osoby nieprzygotowane do tego nagle wpadają do wody. Myślę tutaj o wędkarzach, myślę o załogantach jachtów, osób, które, choć rzadko bardzo to się zdarza, rzeczywiście tutaj, jeżeli chodzi o kitesurferów, windsurferów, oni są przygotowani do tego. Wbrew pozorom, zupełnie inaczej wyglądają wędkarze, którzy niestety albo nie posiadają kamizelki asekuracyjnej na sobie, albo posiadają ją, ale nie jest ona założona na nich, czyli tak naprawdę nie działa, czyli tak naprawdę, jeżeli nagle do tej wody wpadną na skutek wywrócenia jednostki albo utraty równowagi, wpadają do wody i rozpoczyna się proces tonięcia, łódka odpływa, no i mamy kłopot, no i mamy ofiarę tonięcia.
11: Ile razy interweniowaliście, ile razy musieliście reagować na Pomorzu Zachodnim w ubiegłym sezonie?
12: W ubiegłym sezonie takich interwencji zarówno WOPR-owcy, jak i wszyscy ratownicy wodni, którzy są obecni najczęściej w trakcie sezonu letniego, mówię tutaj też o różnych innych fundacjach, firmach prywatnych, które świadczą usługi ratownictwa wodnego. Wszystkie te firmy, w tym organizacje takie jak WOPR, pracują nad bezpieczeństwem osób przebywających na obszarach wodnych, głównie na kąpieliskach. I w trakcie trwania sezonu zachęcamy do tego i współpracujemy z organizatorami kąpielisk, bo w sposób taki, że Jeżeli w pobliżu kąpieliska dojdzie do zdarzenia, dojdzie do wypadku, w którym ktoś tonie, świadkowie taki skład, kontaktują się poprzez numer 112 albo numer 601-100-100 z Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Szczecinie, gdzie dyspozytor, zbierając takie informacje, przyjmując takie połączenie, kontaktuje się z danym kąpieliskiem, z zespołem ratowniczym na danym kąpielisku z informacją, że w ich pobliżu na plaży niestrzeżonej poza kąpieliskiem zgłoszono wypadek, czy tonięcia, czy poszukiwań i są proszeni o pomoc. I jak dotąd na przestrzeni kilku ostatnich lat na palcach jednej ręki można policzyć sytuacje, w których ci ratownicy nie udzielali pomocy, nie ruszyli z pomocą. Zazwyczaj w 99% wszystkie te podmioty, wszyscy ci ratownicy ruszają, żeby udzielić pomocy. I w zeszłym sezonie, w 2025, takich zdarzeń było 347.
11: Oczywiście, jak będzie jedno, to będzie za dużo, jasne, ale czy to jest z Pana doświadczenia, czy to jest bardzo dużo, dużo, czy to jest ilość, która się powiększa z każdym sezonem? Jak to wygląda?
12: Ja nazwałbym to ilością, która jest stała albo stale wzrasta. Ona wzrasta o 10-7 zdarzeń w skali roku, porównując rok do roku, do lat ubiegłych, natomiast ona nie jest skorelowana z liczbą utonięć. Cieszymy się ogromnie, że ta liczba utonięć na terenie województwa zachodniopomorskiego w sezonie sukcesywnie obniża się, natomiast liczba interwencji wzrasta. I ja nie wysnuwałbym tutaj zbyt dalece idących wniosków, ale obserwujemy to już od kilku lat i wyjaśnieniem też nie jest to, że temperatura się nam zmienia. Ona się zmienia, jest coraz cieplej. Słońca mamy tyle samo albo jeszcze więcej. Turystów przyjeżdża z roku na rok więcej. Mamy więcej interwencji, patrząc w skali globalnej. Natomiast ta najważniejsza cyfra, o jakiej mówimy, która wszystkim ratownikom jakby spędza sen z powieki, to jest liczba utonięć. I ta liczba się zmniejsza i z tego jesteśmy ogromnie radzi.
11: Jaki obszar zabezpieczacie jako WOPR województwa zachodniopomorskiego?
12: Jeżeli chodzi o obszar WOPR województwa, który zabezpiecza WOPR województwa zachodniopomorskiego, to są 24 kąpieliska śródlądowe, kilka kąpielisk morskich oraz kilka pływalni, dwa aquaparki. Można powiedzieć, że to jest 1/3 powierzchni województwa, która jest zabezpieczana przez nasz podmiot. Natomiast w kilku dużych miejscowościach, takich jak na przykład Świnoujście, taki jak Kołobrzeg, tam nasze oddziały wspierają miejskie ośrodki sportu i rekreacji, czy poprzez funkcję kierowniczą i zarządzanie, czy wspieranie zarządzania tym kąpieliskiem, czy poprzez samą rekrutację i kształcenie i dostarczanie ratowników do tych dużych kąpielisk. Te kąpieliska zarządzane są jakby przez organizatora, jakim jest miasto, natomiast wspierają się tutaj mocno naszymi strukturami w terenie, więc można powiedzieć, że również i na tych plażach logo WOPR będzie na pewno obecne.
2: Po działaniach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Apoloniuszem Kurylczykiem, prezesem WOPR województwa zachodniopomorskiego, rozmawia Bogdan Widawka.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
11: By wykonywać zawody, zwłaszcza te wysokiego ryzyka, czy też wysokiej odpowiedzialności, trzeba posiadać pewne określone cechy. Jakie cechy musi mieć ratownik wodny?
12: To na pewno sumienność do wykonywania swoich obowiązków, obowiązkowość, żeby być dostępnym. Musi być odporny na stres i świadomy tego, że od jego postawy może być zależne zdrowie i życie innych osób. Byłoby fantastycznie, gdyby wszyscy ci ratownicy byli skupieni na swojej pracy, żeby byli skupieni na bezpieczeństwie i każdym swoim ruchem, zachowaniem, postawą, tą postawę bezpieczeństwa też przekazywali innym obecnym na plażach, obecnym na kąpielisku turystom. Mamy też zestaw funkcji, których nie chcielibyśmy cech, nie chcielibyśmy widzieć u ratownika i myślę, że chyba największą zmorą w obecnym czasie to są media społecznościowe i odciąganie uwagi przez urządzenia elektroniczne. które niestety czasem u nieprzygotowanych do tego ratowników gdzieś tam w rękach telefony potrafią się pojawić, a przez to skupienie uwagi i obserwacja akwenu jest utrudniona, aby tej obserwacji brać. Także takich cech na pewno byśmy nie chcieli widzieć i takich ratowników świadomie musimy im o tym powiedzieć, że wybierając ten zawód, no, muszą być przygotowani na to, że telefon zostawiają albo w dyżurce, albo w szatni. Muszą potrafić na te parę godzin wyłączyć się z tych mediów społecznościowych. Nie jest to łatwe w obecnych czasach.
11: Ratowniczki wodne w obszarze województwa zachodniopomorskiego to nie jest żadna ciekawostka, bo panie pracują nad wodą nie od wczoraj i posiadają nie mniejsze kwalifikacje od panów. Zgadza się pan z tym?
12: No to nie sposób byłoby się nie zgodzić. W samym tylko biurze mamy chyba parytet 50-50, jeżeli chodzi o osoby, które tutaj pracują. Na kąpieliskach, w zależności od tego, gdzie te kąpieliska były zlokalizowane, może więcej mężczyzn czy pojawia się na plażach, ale jeżeli chodzi o akwaparki, pływalnie, tutaj myślę, że kobiety fantastycznie sprawują swoją rolę jako ratowniczki, pozwalają rozładować tutaj atmosferę, są, można powiedzieć, nawet bardziej skupione na pracy i na odpowiedzialności, są trochę bardziej słowne albo biorą odpowiedzialność za te rzeczy, które deklarują. U panów trochę inaczej to wygląda, szczególnie u tej młodszej kadry ratowniczej. Na pewno przewaga siły, szybkości jest na korzyść tutaj panów i tu myślę, że nie ma co polemizować z tym tematem, natomiast kobiety są potrzebne i fantastycznie uzupełniają, budują ten zespół ratowniczy i pamiętam też z lat 90. podejście do pań i próby, no to wyciągnij tą łódkę z wody i przenieś ją 20 czy 30 metrów na kąpielisku morskim. Natomiast sprawna pani poradzi sobie z tym znacznie szybciej, wykorzystując albo kolegów, czy prosząc kolegów o pomoc, albo wykorzystując plażowiczów, no bo kto odmówi pani ratownik w takiej sytuacji, więc ten argument na szczęście tutaj upadł.
11: Miałem kiedyś takiego mentora, który aż do znudzenia powtarzał, że dobry ratownik to żywy ratownik, czyli podczas ratowania trzeba zadbać o własne zdrowie, o własne życie. Jak to rozumieć podczas dynamicznej sytuacji, kiedy widzi pan tonącą osobę i po prostu trzeba zareagować? Czy to jest instynkt?
12: No. To jest instynkt, tylko trzeba potrafić go trochę wyhamować, trochę oszukać, trochę ukierunkować. No co z tego, że ja wskoczę do wody bez sprzętu i dopłynę do tej osoby, jak na przykład nie zdjąłem butów, jak nikogo nie wezwałem do pomocy, jak nie mam żadnego sprzętu. To zamiast jednej osoby mam dwie osoby. Trzeba zawsze odpowiedzieć sobie na te pytania i co jest chyba największą trudnością, to, że podczas szkoleń ratowniczych bardzo duży nacisk kładziony jest na szybkie dotarcie do poszkodowania, oczywiście ze sprzętem, opanowanie poszkodowanego i szybka ewakuacja. To wszystko jest błyskawicznie, no bo działamy w warunkach i w środowisku, które nie pozwala na przeżycie, jeżeli ktoś nie potrafi pływać, jeżeli ktoś straci przytomność. Natomiast często bywa tak, że ratownicy, dopóki nie zdobędą doświadczenia podczas pracy na kąpielisku, podczas akcji symulowanych, podczas różnych scenariuszy, w których będą uczestniczyli i z których będą wyciągane wnioski i uwypuklane będzie ich podejście i ich zachowanie, to znaczy współpraca, działanie zespołowe, bezpieczeństwo własne, to takie sytuacje właśnie wyciągnięte z kursu, gdzie skupienie jesteśmy na tym, żeby jak najszybciej udzielić pomocy, jak najszybciej dopłynąć, być pierwszym na miejscu, mogą powodować, że będzie tutaj ograniczone bezpieczeństwo, właśnie same bezpieczeństwo własne ratownika. No i znowu z doświadczenia pamiętam na kąpielisku morskim, gdzie jeżeli do poszkodowanego mieliśmy 130-150 metrów po piasku, a trzeba było cofnąć się 50 metrów do wieży ratowniczej, żeby zabrać sprzęt podręczny i dopiero ruszyć do poszkodowanego, to w większości przypadków po prostu lecieliśmy bez sprzętu, oczywiście sygnalizując, informując o tym poszczególnych ratowników, że jest prowadzona akcja ratownicza, ale płynęliśmy często bez sprzętu. Cieszę się, że obecnie kierownicy, kierowniczki zwracają na to dużą uwagę i pilnują tego, żeby to bezpieczeństwo, ta chłodna głowa się tutaj pojawiała. I znowu wracam do początku. Dobry ratownik to żywy ratownik, to doświadczony ratownik, który przećwiczy kilkanaście takich zdarzeń, z każdego z nich wyciągając wnioski pod opieką właśnie swojego mentora, starszego ratownika, instruktora, który oceni akcję i powie: super, świetnie, zrobiłeś to, ale pamiętaj o tych bardzo ważnych rzeczach. No bo zamknięciem klamrą tego wszystkiego jest właśnie to kredo, o którym pan powiedział. Dobry ratownik to żywy ratownik. Na szczęście od kilkunastu lat nie pamiętam zdarzenia, w którym doszłoby do zejścia śmiertelnego zarówno osoby ratowanej, jak i osoby udzielającej pomocy. Ale czy jest to wynik jakby zmiany mentalności i podejścia prowadzących kursów? Nie byłbym do końca o tym tak przekonany.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
13: Radio Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony, pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras, rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości, lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
4: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
7: Przed nami godzina wypełniona tym, co w Szczecinie i województwie najciekawsze. Od sportowych legend, przez muzyczne uniesienia, aż po powrót do naszych ludowych korzeni. Sprawdzimy, co aktualnie gra w duszy naszego miasta i regionu, zaglądając m.in. do Filharmonii Szczecińskiej. Opowiemy też o niezwykłym projekcie. Od Szczecina Polska się zaczyna. To nowy cykl warsztatów ludowych Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który udowadnia, że folklor księstwa Łowickiego może być fascynującą przygodą dla dzieci i młodzieży. Nie zabraknie też praktycznego przewodnika po nadchodzących dniach. Prześwietlimy kalendarz imprez, żebyście wiedzieli, na które wystawy, koncerty i spotkania w Szczecinie oraz regionie warto zarezerwować wolny czas. Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Ale zanim przejdziemy do kultury, kierujemy naszą uwagę tam, gdzie liczy się wytrwałość, pasja i najwyższe podium. Zaczynamy od sportowego serca miasta. Przed halą przy ulicy Szafer otwarto Aleję Gwiazd Szczecińskiego Sportu. To 22 tablice upamiętniające naszych olimpijczyków. A o tym, jak hartował się sport w naszym województwie, jak ważne dla Szczecina i regionu jest pielęgnowanie pamięci o tych sukcesach, rozmawiam z człowiekiem, który o naszych olimpijczykach wie wszystko. Naszym gościem jest Stanisław Kopyć, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.
6: Sportowe Pomorze Zachodnie.
7: Proszę powiedzieć, jak na tle Polski wypada województwo zachodniopomorskie pod względem sportów olimpijskich?
8: To jest łącznie 230 olimpijczyków. Mamy 50 paralimpijczyków, ale pozostańmy przy olimpijczykach, jeżeli można. Słowo 50 czy 230 oczywiście rozumiem jako województwo zachodniopomorskie, czyli ten twór samorządowy, który powstał 1 stycznia 1999 roku. 230 to, proszę Panią i Szanowni Państwo, 75 kobiet, 37 olimpijczyków, którzy odeszli do panteonu gwiazd polskiego sportu, 24 dyscypliny sportowe. No, trzeba powiedzieć jednoznacznie, nie jesteśmy terenem zimowym, w związku z czym siłą rzeczy ilość olimpijczyków musi być mniejsza, bo udział w igrzyskach zimowych, olimpijskich, możemy sobie w części tylko zaliczyć z jednym saneczkarzem i teraz niedawno, chociaż ona jest zawodniczką generalnie nie MKL Szczecin, gdzie tam jest jako lekkoatletka, a jako bobsleistka floty Gdynia, to jest właściwie wszystko, więc nie możemy się równać z tymi województwami, które mają w swoich warunkach zarówno obiektowych, jak i zimowych, większą możliwość udziału w igrzyskach w ogóle. Jeśli chodzi o nasze, jakby to powiedzieć, sztandarowe dyscypliny, to przede wszystkim lekkoatletyka, 48 olimpijczyków, no siłą rzeczy wioślarstwo, które było kiedyś bardzo silną stroną, powoli się odbudowywuje, 36 i kajakarstwo, również podobne uwarunkowania, również geograficzne, 28 osób. Na trzecim i na czwartym miejscu to kolarze, 19 olimpijczyków, bo kobiety tu również są, aż po Hokej na trawie, jeden przedstawiciel, badminton, jedna przedstawicielka. Także to łącznie 24 dyscypliny, jeśli chodzi o letnie igrzyska olimpijskie. No, są oczywiście województwa, które mają mniejszą liczbę olimpijczyków, jeżeli byśmy to taką miarą ważyli. No ale tak jak powiedziałem, z różnych powodów my się bardziej specjalizujemy właśnie w tych sportach trochę związanych z wodą, bo mamy przecież 9 żeglarzy, 16 pływaków, ale i 13 jeźdźców z panem Pawłem Spisakiem, który niedawno został trenerem kadry narodowej w wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, który praktycznie na Igrzyskach Olimpijskich pojawił się 5-krotnie, podobnie jak nasz mistrz Marek Kolbowicz, chociaż jednych igrzysk mu nie zaliczono, no bo konia nie dopuszczono do startu, no i siłą rzeczy na wyjeździe na igrzyska do Tokio się skończyło. To tak w największym skrócie, jeżeli patrzeć na to ilościowo. Oczywiście część tych olimpijczyków mieszka poza granicami kraju, często bardzo daleko, w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład złoty medalista w pięcioboju Maciej Czyżowicz, wychowanek szczecińskiego klubu, aczkolwiek startujący w pięcioboju z warszawskiej Legii, no bo tam był ośrodek centralny szkolenia i przygotowań.
7: Czy pana zdaniem potencjał naszego regionu jest dziś w pełni wykorzystywany?
8: To znaczy, wie pani, tu się musieliby wypowiedzieć specjaliści, trenerzy, co do kilku aspektów pojęcia potencjał. Myślę, że jeśli chodzi o obiekty sportowe, jest coraz lepiej. Jeśli chodzi o ilość i dostępność ich geograficznie na terenie naszego województwa, praktycznie też już dzisiaj nie powinna budzić wątpliwości, bo mamy piękne obiekty w Koszalinie i w Szczecinie, ale i w coraz więcej w miastach prezydenckich czy miastach powiatowych. Mam na myśli tutaj baseny czy pływalnie, jak kto woli, hale sportowe pełnowymiarowe, pozwalające na i treningi, i zawody już o wymiarze przynajmniej ogólnopolskim. Stąd, jakby to powiedzieć, no to nie jest przeszkoda. Jeśli chodzi o siłę i potencjał klubów szczecińskich i zachodniopomorskich, bo pani wybaczy i szanowni państwo, że ja będę również troszkę dotykał i całego województwa, myślę, że jest kilka klubów, które ma prawo powiedzieć, jeśli jest w stanie przygotować, zorganizować i zrealizować cykl szkoleniowy na takim poziomie, aby ten olimpijczyk rzeczywiście mógł tutaj, stąd na igrzyska pojechać. Nie jest ich za dużo, no bo to są przede wszystkim duże pieniądze. Niezbędne, aby taki proces wieloletni. I tu chciałbym podkreślić, że pierwszy w 2009 roku, właśnie na przełomie 2009-2010, trwający do dzisiaj program stypendiów olimpijskich wymyślono w Szczecinie i realizuje go między innymi miasto Szczecin od tamtego właśnie okresu czasu, czyli już praktycznie 16 lat. Wszyscy, którzy mają szansę na Igrzyska Olimpijskie, spełniają określone warunki, mają za sobą sukcesy sportowe, w tym programie olimpijskim zarówno olimpijczycy, jak i paralimpijczycy się znajdują. A więc ten argument jest też niezmiernie ważny. I wreszcie po trzecie, no mamy powody, dla których można powiedzieć, iż mamy wielu trenerów dobrej, europejskiej klasy, których potencjał doświadczenia naukowy łącznie ze Szczecińskim Wydziałem Kultury Fizycznej i Sportu naszego uniwersytetu, gdzie przecież wychowało się i ukończyło studia sporo naszych olimpijczyków. To wszystko razem tworzy klimat, dzięki któremu powinniśmy tą liczbę olimpijczyków z każdym startem zwiększać. Czy tak jest? No niekoniecznie. Bywały igrzyska olimpijskie, gdzie zdecydowanie więcej naszych reprezentantów województwa wtedy szczecińskiego, koszalińskiego na te igrzyska trafiało. Natomiast mówię, ciężar gatunkowy przeniósł się dzisiaj w różne inne ośrodki, choćby ze względów, tak jak powiedziałem, finansowych, bądź też stworzono tam warunki, które niekoniecznie trzeba powielać w każdym województwie, jedne, dwa miejsca w Polsce, gdzie taką kadrę takie zawodniczki i zawodników się przygotowywuje. Powróćmy na chwilę do zimowych igrzysk Tomaszów Mazowieckich. No, mamy tylko jeden tor lodowy, więc trudno oczekiwać, żebyśmy się Gdybyś wiedział, że szybkich czy hokeistów w Szczecinie, choć trwają próby stworzenia prawdziwej klasy lodowiska, ale to już pewnie śpiew w przyszłości. Mamy jeden jedyny tor światowej klasy w Pruszkowie pod Warszawą, więc nasz już mocno postarzały i zestarzały tor, który kiedyś pozwalał rozgrywać zawody i trenować, stąd mamy tych 19 kolarzy, w tym wielu torowców. Nasz przy Depto Arenie no niestety już tych warunków nie spełnia, ale to nie znaczy, że nie ma tych możliwości, aby naszych wychowanków do tych igrzysk przygotowywać w Polsce. Także to dzisiaj jest dosyć skomplikowany proces, do którego włączyło się również wojsko, tworząc Centralny Wojskowy Zespół Sportowy, którym znacząca również część naszych potencjalnych już i olimpijczyków, jak na przykład choćby srebrna medalistka w żeglarstwie pani Agnieszka Skrzypulec-Szota, funkcjonuje i działa, jeśli chodzi o ten zespół centralny wojskowy, no ale to właśnie również jeden z przykładów pewnej siły ulokowanej również w naszych służbach zbrojnych.
7: A gdzie dziś zaczyna się droga młodego sportowca w zachodniopomorskim? W klubie, szkole, czy może w tym systemie stypendialnym, o którym pan wcześniej wspomniał?
8: Ja myślę, że wszędzie. W każdym praktycznie miejscu. Od tego najmniejszego momentu, trochę ubolewam, że to też nie jest taki poziom, jako stary nauczyciel, dyrektor dużej szkoły, z której wywodzi się 3 olimpijczyków w Stargardzie, 56 reprezentantów kraju, w 6 dyscyplinach, to tam na tym poziomie od szkoły podstawowej, szkolnego SKS-u, uczniowskiego klubu sportowego, które były kiedyś marzeniem, prawie 10 tysięcy, tak sobie po powrocie z Barcelony ówczesny prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, nieżyjący już dr Stefan Paszczyk, jakby to powiedzieć, wymarzył, zdążył utworzyć około 5 tysięcy na terenie naszego województwa. Też takich kilkadziesiąt funkcjonuje uczniowskich klubów sportowych. Tam się wszystko zaczyna. Ten prawdziwy poszukiwacz tych jeszcze nieoszlifowanych diamentów to w dużej mierze, przede wszystkim nauczyciel wychowania fizycznego. Od kiedy na różnych poziomach edukacyjnych trochę zwiększyliśmy, bo miałem przyjemność być 3 kadencje posłem, liczbę zgodnic wychowania fizycznego w szkole, powinno się tych talentów wyławiać więcej. Że tak nie jest, trudno mi powiedzieć. Następnie to jest klimat dla sportu tworzony w gminie, w powiecie, czy wreszcie w województwie.
7: Stanisław Kopycz, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, jest naszym gościem. Do rozmowy z nim wrócimy już za kilka minut. A teraz pora na krótki przegląd najważniejszych wydarzeń z regionu.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia na Pomorzu Zachodnim.
2: Bogdan Widawka, zapraszam. Na półmetku prac związanych z budową nowej siedziby koszalińskiej stacji pogotowia ratunkowego niedawno na dachu obiektu zawieszono wiechę. Prace prowadzone są terminowo. W zachodniopomorskim pogotowiu pracuje blisko 1300 osób. Tylko w koszalińskiej filii zatrudnionych jest 59 osób. W ubiegłym roku na terenie miasta i powiatu zrealizowanych zostało blisko 3000 wyjazdów. Karetki przejechały 300 tysięcy kilometrów. W całym województwie zachodniopomorskim było to odpowiednio 150 tysięcy wyjazdów i ponad 5 200 tysięcy przejechanych kilometrów. 10 tysięcy złotych za uproszczenie procedury opłaty za parkowanie w Szczecinie. Wracamy teraz w przeglądzie wydarzeń tygodnia do tej sprawy. Miejska spółka na początku maja ogłosiła konkurs na stworzenie nowej szaty graficznej i nowych instrukcji w miejskich parkomatach. Ma być bardziej intuicyjnie i ładniej, mówił naszemu reporterowi Miłoszowi Gocłowskiemu rzecznik spółki obsługującej parkomaty, Wojciech Jachim.
5: Były problemy z parkomatami w Szczecinie? Ta instrukcja była za trudna, że teraz potrzeba nowej?
9: Na pewno nie są one jakby najprostsze w obsłudze, no ale też patrzymy na to pod kątem upływającego czasu i zmian w komunikacji graficznej. Jakiś upgrade tego interfejsu by się przydał.
5: Ma być prościej, ładniej?
9: No przede wszystkim intuicyjnie. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza i jak najłatwiejsza w odbiorze.
2: Pomysły oceni kapituła złożona z miejskich urzędników. Zwycięski projekt pojawi się w interfejsie parkomatów jeszcze w tym roku. A konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Prace można składać do 10 czerwca. W Świnoujściu powstaną 2 nowe ogólnodostępne punkty obserwacji przyrody. Jeden na Karsiborze, drugi na Wolinie. Różnorodność lokalnej fauny i flory będzie można podziwiać przez lunety krajobrazowe o 25-krotnym powiększeniu. Lokalizacje nie są przypadkowe. To miejsca o wyjątkowych walorach przyrodniczych. przyrodniczych, szczególnie cenione przez miłośników obserwacji ptaków. Punkty obserwacyjne mają wzbogacić ofertę turystyczną Świnoujścia i pełnić funkcję edukacyjną. Mają powstać do września tego roku, o czym informował portal iświnoujście.pl. I na koniec przeglądu wydarzeń tygodnia wracamy do samorządowego szlaku wodnego. Umowa już jest podpisana. W tegorocznej edycji Świnoujście, Szczecin, samorząd województwa, gmina Police, gmina Nowe Warpno oraz powiat Policki przeznaczą na realizację projektu po 150 tysięcy złotych, natomiast gmina Stepnica i powiat Goleniowski po 75 tysięcy. Pisał o tym szeroko portal Szczecińskiej Wyborczej. Tramwajem wodnym kończymy przegląd wydarzeń tygodnia. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Oddaję głos Ewie Pasierbiewicz i jej gościom.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
7: Przed halą przy ulicy Szafera wyrosła Aleja Gwiazd Szczecińskiego Sportu. To 22 tablice upamiętniające naszych olimpijczyków. Tablice, które są czymś więcej niż tylko elementem architektury. To 22 historie o nadludzkim wysiłku, przełamywaniu barier i chwilach, w których cała Polska wstrzymywała oddech przed telewizorami. Naszym gościem jest Stanisław Kopeć, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.
6: Sportowe Pomorze Zachodnie. Nie.
7: Czy są inwestycje, które uważa pan za kluczowe dla przyszłości olimpijskiej naszego regionu?
8: No właśnie, od wielu lat trwa jakaś taka próba na poziomie województwa. Nie ukrywam, że niełatwa, bo każda sroczka swój ogonek chwali. Wszystkie grabie grabią do siebie i włodarze miast, włodarze, no powiedzmy, powiatów może w mniejszym wymiarze, chcieliby je u siebie. Po drugie, zawsze jest ten dylemat. Co wybieramy? W każdym zresztą mieście, w Stargardzie, w którym ja mieszkam, jest pytanie: bardziej koszykówka, bardziej piłka nożna, która zdominowała już właściwie w tej chwili polski sport w sposób, no, moim skromnym zdaniem, nadmiarowy w stosunku do wartości, jaką sobą reprezentuje. Nic nie ujmując oczywiście piłkarzom, bo jest to sport tak popularny, że trudno z tym dyskutować. Tym niemniej jednak środki płynące, czy środki, którymi się obraca, są niewspółmiernie wysokie w stosunku do uzyskiwanych efektów. No ale niech pani spróbuje powiedzieć, że nie zbudujemy stadionu za 10 milionów, 100 milionów, czy 250 milionów jako takiego, czy też wreszcie wielu innych obiektów sportowych, bliższych terytorialnie tym, którzy by chcieli, aby one były u siebie. Czy da się odpowiedzieć wprost na pani pytanie? Niewątpliwie nie będzie to takie łatwe, ale myślę, że patrząc choćby na te liczby olimpijczyków, sporty wodne mają niewątpliwie u nas swoje miejsce. Czy mamy prawdziwy, dobry tor regatowy? Pewnie ten obiekt, który kiedyś był naszym sztandarowym w Szczecinie, już dzisiaj wymagałby nowego spojrzenia pozwalającego takie zawody rozgrywać, ale to nie znaczy, że nie ma tam warunków do wychowania następców Daniela Jędraszki, do następców właśnie Marka Kolbowicza, czy wielu, wielu innych naszych medalistów w tym sporcie. Lekka atletyka. No nie mamy stadionu na miarę stadionu na przykład śląskiego, który się stał bardziej lekkoatletycznym, ale przewidywana poważna modernizacja i rozbudowa stadionu na Litewskiej w Szczecinie, myślę, że stwarza takie warunki, aby imprezy wielkiej rangi, nie tylko memorią naszego zresztą medalisty olimpijskiego Wiesława Maniaka noszący to imię, też stał się takim obiektem. Mamy spełniające wszelkie warunki, bo przecież były Mistrzostwa Europy, nasz floating arena, czyli basen olimpijski, w skrócie tak nazywany, czy wreszcie mamy również szereg innych obiektów pozwalających zarówno sporty o charakterze indywidualnym, jak i sporty przecież na nasza złota medalistka i srebrna medalistka Małgosia Hołubkowali wychowała się na stadionie Bałtyku Koszalin, stadionie lekkoatletycznym po modernizacji. Także ja uważam, że w tej chwili cały spór, myślę, taki nieco emocjonalny, no właśnie, bardziej szczeciński, czy bardziej wojewódzki, czy bardziej polski, idzie o tor kolarski. Czy w Szczecinie budować od nowa, tak modernizować, aby spełniał on warunki, wszelkie warunki, ale są to wydatki, no, zbliżone do kilkudziesięciu, a nawet blisko setki milionów złotych. No i to jest też z reguły trójkąt. Środki budżetu państwa mieszczące się w takim programie bazy sportowej strategicznej dla polskiego sportu. Sam tworzyłem taką ustawę, w której pieniądze przysłowiowe totolotkowe na takie obiekty w 95% można przeznaczać, czy też realizować to w formie 50-50, czy 70-30, bo takie są relacje w środkach budżetowych państwa w stosunku do środków samorządowych, jeśli chodzi o obiekty sportowe ważne dla polskiego sportu. Nie strategiczne, ale ważne dla polskiego sportu. I tutaj, które dyscypliny wybrać, to nie jest łatwa sprawa. Polecam ten temat wszystkim władzom w programach wieloletnich. Aczkolwiek przy dzisiejszej liczbie mnożących się różnych dyscyplin sportu, jak pani spojrzy, mamy dziesiątki mistrzostw Europy, mistrzostw świata, często w tak unikalnych dyscyplinach sportowych, że trudno je czasem nawet wymienić, a już tym bardziej bliżej poznać. A to wszystko środki rozdrabnia i automatycznie tą listę potencjalnych olimpijczyków, żeby to jakąś puentą skończyć, oczywiście ogranicza. W związku z tym życzymy sobie, aby w tej polityce sportowej z priorytetem olimpijskim było jak najwięcej, po pierwsze, zdrowego rozsądku, ale i przewidywalnych efektów, na które się przecież te obiekty buduje. Posłużę się przykładem pływaków. Zanim powstała floating arena, czyli basen olimpijski, mieliśmy wielu olimpijczyków w pływaniu. Jakoś po jej wybudowaniu, po jej uruchomieniu i po wielu latach, owszem, mamy znakomitych pływaków naszego MKP Szczecin, wiodącego klubu, jeśli chodzi o pływanie, z znakomitymi trenerami, ale tych olimpijczyków już później było coraz mniej, a ostatnie 2-3 igrzyska to już tak bardzo skromniutko.
7: Czy pana zdaniem sport olimpijski przegrywa dziś z takimi komercyjnymi dyscyplinami i z rozrywką po prostu?
8: Chyba tak. Dopuszczenie do startu w igrzyskach olimpijskich zawodowców spowodowało jakby ten pierwszy etap trochę materializacji, powiedziałbym, ruchu olimpijskiego, komercjalizacji tego ruchu olimpijskiego, co jego twórcę Pierre'a de Coubertin pewnie by dzisiaj mocno denerwowało. Rzeczywiście stworzenie wielu takich dyscyplin sportowych, szczególnie tych zbliżonych do, ja nie chcę powiedzieć, krwawego sportu, a więc walk w klatkach i temu podobnych, również spowodowało jakby odsunięcie się nieco od szlachetnej, jako przykład tylko podam, szermierki na pięści, bo tak się kiedyś boks nazywało, w tym wymiarze sportu olimpijskiego, czy bardziej amatorskiego wtedy niż zawodowego, powoduje, że no, przegrywamy, a na dodatek jeszcze bardzo przecież promocja tych dyscyplin w różnych nośnikach informacji, które mamy w dzisiejszym współczesnym świecie, powoduje to, że jakby ten ciężar gatunkowy ruchu olimpijskiego, choć oby jak najdłużej to trwało i te 5 kółek olimpijskich jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych znak na świecie ciągle miało swoją wartość, no to wszyscy musimy na to pracować, choćby między innymi po to, aby nie było już różnego rodzaju afer sportowych na poziomie olimpijskim, co się czasami zdarzało, żeby nie było tam polityki, po to w końcu stworzono igrzyska, aby w tym czasie przerwać wszelkie wojny i spory między narodami i nie tylko. To będzie wymagało wielkiej pracy, trochę mniej naszego właśnie udziału, przybliżania tego wszystkiego, co niesie za sobą olimpizm i sport w wydaniu olimpijskim. Mam nadzieję, że jeszcze długo, oby jak najdłużej. Igrzyska olimpijskie co 4 lata były najważniejszym dla sportu wydarzeniem, które sobie każdy, który tam wystartuje,

0: jaskiniach wielkich z olbrzymimi finansami w turniejach na świecie.
1: Stanisław Kopecz, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, był naszym gościem. Zostawiamy na chwilę sportowe emocje, by zanurzyć się w barwnym świecie tradycji, która, jak się okazuje, wcale nie musi być nudna czy zakurzona. Rusza właśnie projekt o wymownym tytule Od Szczecina Polska się zaczyna. To nowa inicjatywa zespołu pieśni i tańca Pomorza Zachodniego. O tym, jak w nowoczesnym mieście budzi się ludowa dusza i dlaczego warto choć na chwilę zamienić codzienny strój na kolorowe pasy. Rozmawiam z Krzysztofem Dąbrowskim, zastępcą kierownika zespołu pieśni i tańca Pomorza Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Tydzień w Szczecinie.
1: Skąd taki pomysł na warsztaty?
3: No, pomysł wyniknął z tego, że my już wcześniej realizowaliśmy tego typu warsztaty. W zasadzie propozycja wyniknęła od mojej cioci, która jest wychowawczynią w przedszkolu i chciała, żebyśmy przyszli do jej podopiecznych i pokazali trochę, kim jesteśmy, co robimy, pokazali nasze stroje, pokazali naszą pasję. No i oddźwięk był tak fantastyczny. No i gdzieś tam drogą pantoflową to poszło dalej, że dostaliśmy bardzo dużo propozycji również przyjścia do różnych innych placówek na terenie Szczecina. No wtedy nam się tak gdzieś zaczęło kiełkować w głowie, że to jest po prostu bardzo dobry pomysł, pewna nisza, która nie została wykorzystana, a faktycznie nie tylko oddźwięk był pozytywny od pań wychowawczyń czy różnych osób prowadzących placówki edukacyjne, ale od samych dzieci, które po prostu fantastycznie reagowały na tego typu aktywności i aż lgnęły do tego typu treści, które prezentowaliśmy na tego typu warsztatach.
1: Co jest głównym celem projektu? Edukacja, promocja folkloru, integracja dzieci i młodzieży?
3: Po trosze ze wszystkiego, ale przede wszystkim właśnie chyba ta strona integracyjna, ta strona angażująca, trochę ruchowo, no bo jednak dzieci w przedszkolu, mamy nadzieję, że jak najwięcej tych informacji, które przekazujemy, zostanie później na przyszłość, no ale jednak nam najbardziej chodzi o to, że jeżeli mamy gdzieś tam zajęcia z dziećmi, które no, są jednak w wieku przedszkolnym, no to najważniejsze, żeby jak najwięcej dawać tych elementów, które je zainteresują, czyli właśnie różne zabawy wspólne, taneczne, wspólne tańce, nauka poprzez właśnie zabawę, poprzez ruch, a ta sfera taka wiedzowa, taka sfera przekazywania pewnych informacji, no to też w formie pytań, w formie takich fajnych interakcji z tymi dziećmi, no też fajnie to wygląda, kiedy my pytamy o różne sprawy, które dla nas wydają się oczywiste, na przykład przedstawiamy wełniaki łowickie, ponieważ ten nasz projekt dotyczy teraz Księstwa Łowickiego. Pokazujemy wełniaki łowickie, czyli stroje różne ludowe z tego regionu. Pytamy, z jakiego materiału to jest, z jakiego zwierzęcia pochodzą wełniaki i często są naprawdę zaskakujące odpowiedzi. Na przykład ostatnio któryś z przedszkolaków odpowiedział nam, że z mrówki. I to jest na pewno jedna z tych fajniejszych sytuacji, kiedy naprawdę no po prostu aż my mamy ogromną radość z tego, kiedy te odpowiedzi słyszymy.
1: Czy folklor trzeba dziś młodym ludziom pokazywać inaczej niż kiedyś?
3: Myślę, że ten folklor po prostu musi być obecny. Ja już ze swojego doświadczenia wiem, że on, jak kiedy ja byłem mały w przedszkolu, mam takie nagrania, że ćwiczyliśmy na rytmice do tych dźwięków takich bardzo popularnych krakowiaków, właśnie różnych polek, tych dźwięków ludowych było bardzo dużo. No i pomyślałem, że po prostu to musi być ciągle obecne. I faktycznie jest, faktycznie to zainteresowanie wśród wychowawczyń w szkołach i przedszkolach cały czas jest żywe. My po prostu chcemy to jeszcze bardziej uatrakcyjnić. Chcemy tą formę bardziej ustabilizować, pokazać jakąś taką pigułkę wiedzy dla tych młodych osób, żeby potem na przyszłość, no po prostu ta wiedza wzrastała i być może również zainteresowanie. Ja jestem gdzieś tam właśnie, można powiedzieć, przykładem tego, że kiedy od przedszkola to zainteresowanie do polskiej kultury ludowej no gdzieś tam się przekazuje, no to potem one kiełkuje, no i na przyszłość zostaje aż no, do tego wieku dorosłego.
1: Czyli warsztaty to nie tylko taki pokaz zespołu folklorystycznego, ale też uczestnicy mogą dotykać elementów stroju, przymierzać je, uczyć się prostych kroków, śpiewać, tak?
3: Zdecydowanie. My mamy pewną taką strukturę tych warsztatów, kiedy my na początku właśnie rozmawiamy, trochę no właśnie słuchamy tych bardzo ciekawych odpowiedzi od najmłodszych uczestników. Następnie właśnie pokazujemy, ta taka forma też, która ma rozbudzać wiele zmysłów, czyli właśnie pokazujemy, jak ciężkie są te stroje, pytamy, co jest charakterystycznego w strojach, w tym wypadku łowickich, czyli ten różnokolorowe pasy, różne kwiatowe elementy, więc to bardzo rozbudza też no, te zmysły i wyobraźnię. I następnie przechodzimy do tej formy takiej

0: bardziej taneczno-zabawowej. Śpiewamy razem z najmłodszymi uczestnikami, więc bardzo dużo staramy się atrakcji wprowadzać.
1: O tym, jak lutowe pasiaki i tradycyjne kroki stają się nowym językiem komunikacji z młodym pokoleniem, opowiadał nam Krzysztof Dąbrowski, zastępca kierownika zespołu pieśni i tańca Pomorza Zachodniego.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Powracamy do naszej rozmowy o barwnym świecie ludowych tradycji, które, jak się okazują, w Szczecinie mają się lepiej niż kiedykolwiek. Cały czas towarzyszy nam Krzysztof Dąbrowski, zastępca kierownika zespołu pieśni i tańca Pomorza Zachodniego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Nasze miasto.
1: Dlaczego pierwsza edycja została poświęcona właśnie księstwu łowickiemu?
0: W zasadzie dlatego, że my obecnie jako zespół, młody zespół, mamy dostęp do tego typu strojów, mamy już opracowaną pewną część artystyczną z księstwa łowickiego, przedstawiamy na różnych scenach, więc mogliśmy dostosować ten projekt. Jeszcze opcja jest taka i będzie na pewno w przyszłości, żebyśmy zaprezentowali region Beskidu Żywieckiego oraz Rzeszowszczyzny, no bo to są właśnie te regiony, które w tym momencie mamy możliwość zaprezentować. Prezentujemy na różnych scenach w regionie oraz poza regionem. Rozwijamy się jako zespół. Mamy nadzieję, że w przyszłości dołączą do tego kolejne regiony. Będziemy mogli sami się rozwijać i następnie tą wiedzę, którą pozyskamy, będziemy mogli przekazywać dalej właśnie i tym najmłodszym osobom, i osobom w ośrodkach wsparcia, różnego rodzaju jednostkach pomocowych.
1: Czy współpracujecie z innymi zespołami folklorystycznymi, na przykład z Podkarpacia?
0: Z Podkarpacia akurat jeszcze nie, ale tak jak mówiłem, jesteśmy młodym zespołem, staramy się te kontakty nawiązywać. Mamy bardzo bliską relację z zespołem z Wrocławia, zespołem Wrocław. Mamy różne relacje, chcemy nawiązywać. Teraz w tym roku jest plan, żeby pojechać do Lublina, zobaczyć, jak w Lublinie zespół też przy Uniwersytecie Medycznym działa. Staram się tutaj nawiązać kontakt, więc na pewno to doświadczenie między zespołami chcielibyśmy pozyskiwać, chcielibyśmy mieć. Wszystko jest przed nami, moim zdaniem, i bardzo staramy się, żeby ta wymiana doświadczeń następowała. Na razie nie z zespołami, ale staramy się kontaktować z ekspertami konkretnymi z tych regionów. Najbliższa nasza właśnie aktywność polega na tym, że będziemy rozwijać się tak artystycznie w temacie regionu rzeszowskiego i w tym właśnie celu teraz działamy. I najbliższe nasze zgrupowanie jeszcze w tym miesiącu będzie poświęcone właśnie Rzeszowowi.
1: Czy myślicie również o pokazywaniu tradycji związanych z Pomorzem Zachodnim? Albo z historią Szczecina?
0: Mamy taki pomysł, no, jako zespół uniwersytecki, my jednak staramy się pokazywać to piękno folkloru bardzo szerokie, gdzieś tam z myślą o tym, że będziemy reprezentować nasz region, naszą uczelnię, również poza granicami Szczecina. I gdzieś tam ta specyfika zespołów uniwersyteckich jest taka, że faktycznie ten folklor jest bardzo mocno zróżnicowany. Wiemy, jaka historia tutaj naszego regionu jest, no, gdzie ona się rozpoczęła tak naprawdę roku 45, no ale ten folklor był już obecny tak naprawdę od samego początku. Teraz oczywiście rodzą się pewne pomysły na odwzorowanie tego folkloru sprzed wojny, folkloru mieszkańców niemieckojęzycznych. Są pomysły, żeby tworzyć nowe stroje ludowe. No my na razie takich pomysłów nie mamy. Staramy się właśnie się rozwijać w tym zakresie, żeby poznawać kulturę, sami poznawać kulturę różnych innych regionów, szyć i pokazywać stroje właśnie z regionów obecnie właśnie Żywca, Łowicza, Rzeszowa. W planach na pewno są inne jeszcze u nas regiony góralskie, może Polska Centralna, ale wszystko przed nami.
1: Czy dla uczestników warsztatów ma znaczenie to, że folklor pokazują i młodzi ludzie?
0: No, zdecydowanie. Niektórzy mają naprawdę jako studenci na różnych kierunków terapeutycznych, fizjoterapeuci przyszli, osoby, które będą pracowały na co dzień z dziećmi, no to mają na pewno niektórzy lepsze, niektórzy z uwagi na swoją pracę no muszą mieć dobre podejście, no i mają. I u nas jest wiele osób, które po prostu aż się garną do tego, żeby pracować z dziećmi, to po prostu widać ile radości. Ja się przyznam, że sam dużego doświadczenia z pracy z dziećmi nie mam, no ale kiedy podbiega do mnie dziewczynka, chłopiec, którzy chcą się ze mną bawić, właśnie bardzo mocno się angażują w te zabawy ludowe, no to po prostu wielka to jest przyjemność i nawet taka osoba, która nie do końca czuje się pewnie w tych relacjach, no ma ogromną przyjemność z tego i muszę sam przyznać, że to jest naprawdę fajne uczucie.
1: A jak przygotowujecie się do prowadzenia takich warsztatów?
0: No my mamy tą ogromną przyjemność, że naszą kierowniczką jest dr Anna Knyszyńska, która jest fizjoterapeutką, dydaktyczką wieloletnią, osobą zaangażowaną w folklor od ponad 26 lat. No i ona tak naprawdę prowadzi te nasze zajęcia, przygotowuje nas do zajęć, opracowuje cały scenariusz tych warsztatów. No i później, jak się to prowadzenie w jej wykonaniu jest po prostu tak dobrze przygotowane, że już wchodzimy na te wyżłobione przez nią tory, jesteśmy świetnie przygotowani, po prostu idziemy z prądem tego, co ona tworzy, więc nasza pani kierownik na pewno tutaj nas prowadzi jak najlepiej w tego typu warsztatach. Swoim świetnym przygotowaniem.
1: Tak, myślę, że ten projekt jest też takim sprawdzianem dla was, dla zespołu, prawda?
0: No my jesteśmy młodym zespołem zdecydowanie i można powiedzieć, że to są nasze pierwsze próby robienia właśnie tego typu zadań publicznych. Jako stowarzyszenie może musimy się przyznać, że to jest pierwszy nasz sukces, uzyskanie środków na tego typu projekt. Już mamy pomysły na kolejne. Udało się dość szybko, dość fajnie. Myślę, że ta nasza koncepcja po prostu się spodobała. No i też byliśmy przygotowani. Mieliśmy wcześniej doświadczenia pracy z dziećmi, pracy warsztatowej, więc to po prostu ujednoliciliśmy, stworzyliśmy jeden scenariusz, stworzyliśmy też tą promocję tego zadania. Już to wszystko z doświadczenia naszego wynikało. Po prostu udało się uzyskać środki na większą skalę teraz, żebyśmy mogli to realizować na terenie Szczecina w jak najlepszym stopniu.
1: Pasja, kolorowe łowickie pasiaki, energia, która udowadnia, że szczecińska młodzież potrafi czerpać z tradycji garściami. Projekt Od Szczecina Polska się zaczyna to bez wątpienia jedna z najciekawszych inicjatyw kulturalnych tego sezonu, pokazująca, że folklor ma w naszym mieście niezwykle świeże oblicze. O tym, jak taniec ludowy staje się przygodą życia, opowiadał nam Krzysztof Dąbrowski, zastępca kierownika Zespołu Pieśni i Tańca Pomorza Zachodniego. A teraz zapraszam do budynku, który stał się architektonicznym i kulturalnym symbolem nowoczesnego Szczecina. Biała lodowa bryła przy ulicy Małopolskiej to nie tylko ikona światowego designu, ale przede wszystkim żywy organizm, w którym klasyczny kanon spotyka się z odważną awangardą. Prowadzenie instytucji o tak silnej marce to balansowanie między wielką symfoniką a nowoczesną edukacją, między pielęgnowaniem tradycji a nieustannym zaskakiwaniem publiczności. Dziś sprawdzimy, co kryje się za kulisami tego sukcesu, jak buduje się relacje z wymagającym melomanem i czy w XXI wieku muzyka klasyczna wciąż musi walczyć z mitem elitarności. Naszym gościem jest dyrektor Filharmonii Szczecińskiej, Przemysław Neumann.
2: Tydzień w Szczecinie.
1: Czym dziś jest Filharmonia Szczecińska? Taką świątynią muzyki, nowoczesnym centrum kultury, czy też może jednym i drugim?
3: No chyba trochę jednym i drugim, natomiast no, przede wszystkim z nazwy jest Filharmonią, więc główną naszą rolą jest jednak tworzenie sztuki muzycznej poprzez orkiestrę symfoniczną na możliwie najwyższym poziomie i to jest nasze główne zadanie. Natomiast no, Filharmonia w Szczecinie nie jest tylko instytucją, w której grane są piątkowe koncerty symfoniczne. To spektrum naszej działalności jest znacznie szersze i myślę, że oferta, czy szerokość tej oferty, którą proponujemy naszym odbiorcom, pozwala na to, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć tutaj coś dla siebie.
1: Proszę powiedzieć, jak buduje się repertuar, żeby z jednej strony szanować klasyczny kanon, a z drugiej nie zmieniać Filharmonii w takie miejsce przewidywalne?
3: Ja myślę, że żeby Filharmonia była przewidywalna, to trzeba się mocno postarać, żeby tak było. To znaczy trzeba po prostu ograniczać się tylko do takich szlagierów i hitów orkiestrowych, a muzyki klasycznej, samej muzyki klasycznej na orkiestrę jest nieprzebrane morze. Nie jesteśmy w stanie zagrać wszystkiego, co wartościowe tak naprawdę. I oczywiście, że musimy budować repertuar w oparciu o taki standardowy, żelazny repertuar symfoniczny, bo w ten sposób również wychowujemy melomanów, również młodych, więc ten żelazny repertuar musi być i od niego tak naprawdę zaczynamy układanie programu, ale no, ta oferta jest znacznie szersza, już nawet zostając teraz tylko przy samych piątkowych koncertach symfonicznych, no to jest całe morze muzyki polskiej nieodkryte, jest światowa literatura pierwszego szeregu, ale też drugiego szeregu, który często bywa bardzo ciekawy i odkrywczy. Myślę, że kluczem do tego, żeby ta oferta była dobrze skonstruowana, jest to, żeby zadbać o to, żeby każdy koncert, albo inaczej, żeby ludzie, którzy przychodzą na jakiekolwiek nasze wydarzenie, wychodzili z poczuciem tego, że dostali dobre danie, tak, które im zaserwowaliśmy. I wydaje się, że to jest tak naprawdę kluczowe, bo oczywiście, że jest muzyka łatwiejsza w odbiorze, jest muzyka trudniejsza w odbiorze. Jeżeli zrobimy koncert z samą muzyką trudną, współczesną, która jest wymagająca dla słuchaczy, no to tak naprawdę sami sobie robimy kłopot, bo i jest taki koncert ciężej sprzedać i zapełnić salę, i też ci ludzie, którzy przyjdą, mogą wyjść przytłoczeni czy wyczerpani, bo to jest rzeczywiście wymagające. Trzeba ten repertuar układać mądrze i dobierać te utwory w taki sposób, żeby one no, po prostu były w całości atrakcyjne dla publiczności. To jest oczywiście to, oczywiście, jeśli chodzi o muzykę, o te stronę piątkowych koncertów symfonicznych, bo tak naprawdę na repertuar filharmonii składa się to wszystko, co tutaj się dzieje, czyli i koncerty symfoniczne, i koncerty kameralne, i koncerty jazzowe, i koncerty z muzyką świata, i cała gałąź naszej edukacji, gdzie też mamy właściwie od koncertów dla maluszków, takich naprawdę maluszków, warsztaty Newton, na które ciężko jest zdobyć bilety, nawet z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, a my po prostu nie jesteśmy w stanie już tego więcej robić z powodów ograniczeń czasowych i lokalowych, przez koncerty dla dzieci w wieku szkolnym i w takim wymiarze, powiedzmy, jak to nazwać, wyjść klasowych ze szkoły, ale też koncertów, gdzie rodzice mogą zabrać swoje dzieci i tutaj nasz cykl z Akademią Młodego Melomana wychodzi na pierwszy plan, gdzie gra cała orkiestra, nic tutaj nie udajemy, nie idziemy w półśrodki, tylko pokazujemy. To są drogie rzeczy oczywiście dla nas i one się w żaden sposób nie są w stanie zbilansować, ale jeżeli chcemy wychowywać swoich przyszłych melomanów, którzy będą do nas chodzić również na te koncerty symfoniczne, no to trzeba ich traktować poważnie, więc cała ta gałąź edukacyjna jest tutaj mocno rozwinięta. Są też w końcu festiwale i tutaj też jest ich sporo, może tej edukacji zaczynając właśnie jest festiwal STD, czyli Słyszę Dobre Dźwięki. Będziemy mieli w przyszłym sezonie, ale jeszcze w tym roku festiwal poświęcony naszemu patronowi Mieczysławowi Karłowiczowi, który obchodzi swoje 150. urodziny w tym roku. Więc ta oferta naprawdę jest szeroka i no i co? No, po pierwsze trzeba zadbać o to, żeby ona była na maksymalnie wysokim poziomie i to staramy się tutaj robić, no zresztą Filharmonia robi to od wielu lat, to jest myślę klucz do tego sukcesu również frekwencyjnego, no więc robić to wszystko na możliwie najlepszym poziomie, a z drugiej strony zadbać o te różnorodność, o której powiedziałem, czyli to, żeby ta oferta była możliwie szeroka i żeby każdy mógł się w niej odnaleźć i mógł coś znaleźć tutaj dla siebie.
1: A jakie wydarzenia obecnego sezonu uważa pan za szczególnie ważne?
3: To ciężko zawsze powiedzieć, bo to jest pytanie, które mi jest często zadawane też jako dyrygentowi. Którą symfonię lubię najbardziej? Albo który tam utwór jest mi szczególnie bliski? A ja zawsze odpowiadam zgodnie z prawdą, że ten, którym właśnie aktualnie dyryguję i ten, który właśnie przygotowujemy. Więc tak naprawdę każdy koncert coś w sobie ma jakąś myśl przewodnią i stoi za nim jakaś konkretna idea i konkretny pomysł na to, żeby te właśnie utwory zabrzmiały w tym konkretnym czasie z tymi konkretnymi wykonawcami. Więc tych koncertów jest rzeczywiście dużo. Ja mógłbym o każdym właściwie koncercie, który tutaj co tydzień ma miejsce, coś tam dobrego opowiedzieć i powiedzieć, dlaczego on właśnie jest szczególny, ale tak naprawdę chyba skończę tak, jak to znaczy te utwory, które aktualnie przygotowujemy, to są te, które są najważniejsze, najbliższe i którymi no, żyjemy po prostu w danym momencie.
1: Dyrektor Filharmonii Szczecińskiej Przemysław Neumann jest naszym gościem. Do rozmowy wrócimy już za moment.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Tydzień w Wolinie.
1: Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jest nim Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Tym razem zajrzymy tam, gdzie publiczność zazwyczaj nie ma wstępu. Bo choć widzimy tylko finałowy, uroczysty koncert, to za każdym dźwiękiem stoi ogromna praca całego zespołu.
2: Nasz Szczecin.
1: A jak wygląda codzienność muzyków poza samym koncertem, od strony prób, przygotowań, dyscypliny pracy?
3: No to jest, można powiedzieć, praca jak każda inna. To jest ciężka fizyczna i psychiczna praca. Jeśli mówimy o orkiestrze, no to porównując to trochę do teatru, no to jest trochę tak, jakbyśmy tutaj co piątek mieli premierę nową, teatralną. Oczywiście stopień skomplikowania naszych koncertów jest znacznie mniejszy niż na przykład w operze, gdzie są potrzebne kostiumy, dekoracja, soliści, chór, balet, choreografia i tak dalej, światła i cała reszta. Tutaj właściwie można powiedzieć jest tylko w cudzysłowie muzyka, więc stopień jakby skomplikowania jest mniejszy, stąd też możliwość tego, żeby co piątek grać nowy koncert z innym repertuarem. No, ale żeby taki koncert mógł się odbyć, no to od początku tygodnia musimy przygotowywać się na próbach do tego, żeby w piątek ten koncert zabrzmiał. Te próby są codziennie, w piątek rano jest próba generalna, czyli taka ostatnia próba, która już jest takim trudnym koncertem, można powiedzieć, no a potem wieczorem już tylko 19 gasną światła, orkiestra wychodzi na scenę, dyrygent i zostajemy my i muzyka. Więc tak wygląda taki cykl pracy. No, sama orkiestra to jest też bardzo taki niecodzienny twór, mogę powiedzieć, bo to jest rzeczywiście no, każda z tych 80 osób to jest wysoko wyspecjalizowany fachowiec w swojej dziedzinie, bo każdy muzyk 17 lat uczy się gry na instrumencie po to, żeby móc potem zdać przesłuchanie do orkiestry i być jej członkiem. Więc to są rzeczywiście fachowcy w każdym calu. No ale ta specyfika polega na tym, że oni wszyscy muszą w jednym miejscu, w jednym czasie, pod jedną, nie wiem jak to powiedzieć, komendą, tak, dyrygenta, pracować, współpracować ze sobą i jakby dopasowywać swoje umiejętności do ogólnej wizji, która musi być spójna po to, żeby była przekonująca też dla publiczności, więc to jest no, taka praca, nieustanna praca na emocjach, bo my właściwie cały czas wzbudzamy te emocje w sobie jako muzycy, po to, żeby móc je przełożyć na emocje wywoływane wśród publiczności, więc to, no, to jest taka praca, można powiedzieć, z jednej strony wymagająca dużego takiego reżimu i takiej pokory, a z drugiej strony no, bardzo piękna, bo dajemy ludziom emocje, które ciężko jest poczuć w innych okolicznościach albo właśnie bez wyjścia z domu i bez doświadczenia tego w sali koncertowej.
1: A co stanowi takie największe wyzwanie przy prowadzeniu orkiestry?
3: Największe wyzwanie, ja myślę, że to jest chyba tak naprawdę nieustanne budowanie zespołu, znaczy to, żeby się wszyscy mieli poczucie, że gramy do jednej bramki, że wzbudzamy te emocje wspólnie w sobie. Chyba to jest, trudnością jest to, że tak naprawdę przy kilkudziesięciu osobowym zespole, no a o takim mówimy w przypadku orkiestry, nie da się zrobić w taki sposób, żeby wszyscy ze sobą się lubili czy kochali. No to jest, nie da się takiego stanu osiągnąć. Natomiast, no i oczywistym jest, że nie będziemy wszyscy razem ze sobą jeździć na wakacje albo w weekendy razem chodzić na grilla, bo jedni się lubią mniej, inni się lubią bardziej, a są tacy, którzy po prostu ze sobą nie przepadają i to też jest okej. Natomiast to jest to wszystko musi się skończyć w momencie, kiedy wchodzimy na scenę i razem wspólnie muzykujemy, bo wtedy oddychamy jak jeden organizm, przeżywamy jak jeden organizm, stajemy jeden obok drugiego albo jeden za drugim i to jest taka, tutaj już nikt nie bierze jeńców, tutaj wszystko się dzieje już na najwyższym, tak powiedziałem, stopniu emocji, ale też na takim doładowaniu trochę, znaczy my tutaj musimy ten zespół cały czas tworzyć, z każdą próbą, z każdym koncertem starać się podnosić poziom, z każdą nowo przyjętą osobą w miejsce kogoś, kto odchodzi, bo na przykład osiągnął wiek emerytalny i już idzie na zasłużoną emeryturę, no to każda nowa osoba musi być wzmocnieniem tego zespołu, musi być kimś, kto dokłada coś od siebie. Tutaj jest też ważne oczywiście takie patrzenie też pod kątem nie tylko w takim warsztatowym, czy ktoś dobrze gra na instrumencie, bo to ludzie, którzy się zgłaszają tutaj do pracy, to wszyscy grają dobrze na instrumencie. Oczywiście tam jakieś detale ich różnią i są lepsi i gorsi. Natomiast no, też dbamy o to, żeby oni się też osobowościowo odnaleźli w tym zespole. Stąd też te okresy próbne, stąd też właśnie całe takie wsparcie, które dostają nasi nowi pracownicy po to, żeby móc wejść w ten zespół i być jego wzmocnieniem, tworzyć go razem z nami wspólnie. Więc myślę, że tak, że utrzymanie tej grupy właśnie bardzo takiej, no to są często też wrażliwi ludzie albo bardzo wrażliwi ludzie, więc utrzymanie ich w całości i w takim poczuciu, że właśnie idziemy w jedną stronę i robimy coś wspólnie razem, no to jest myślę najtrudniejszy moment i najtrudniejsze zadanie, które stoi przed szefem chyba każdej orkiestry tak naprawdę, bo sama kwestia muzyki, no to potem to już jest, to już można powiedzieć, że to jest właściwie czysta przyjemność dla nas, no natomiast żeby ten zespół był i stał za sobą i żeby to była zgrana grupa ludzi, to tak, to myślę, że to jest największe wyzwanie.
1: O wyzwaniach, codziennej dyscyplinie muzyków i o tym, jak Szczecińska Filharmonia staje się domem dla każdego melomana, opowiadał nasz gość Przemysław Neumann, dyrektor Filharmonii Szczecińskiej. Od dźwięków Wielkiej Orkiestry Symfonicznej przechodzimy teraz do magii wielkiego ekranu. Pora sprawdzić, co przygotowały dla nas szczecińskie kina na nadchodzące dni. Przed nami przegląd filmów, które zadowolą zarówno fanów mocnych wrażeń, jak i tych szukających w kinie chwil refleksji czy rodzinnej rozrywki.
2: Ciekawy film.
1: W czasach upadającej prasy papierowej trwa walka o wpływy. Diabeł ubiera się u Prady 2 powrócił do kin w nowej odsłonie po 20 latach, a postać Meryl Streep jest genialna, mówi krytyczka filmowa Kaja Klimek.
4: Też pokazując, że aktorstwo właściwie w jej skali, w jej klasie, świetnie odnajduje się również w takiej historii z pogranicza popkultury, świata mody, komedii, również takiego spojrzenia satyrycznego na rzeczywistość, która nas otacza. I ona to w tym filmie zrobiła właśnie w taki sposób bardzo minimalistyczny, pokazując, że właściwie aktorstwo to nie jest tylko wybujały gest, ale też ruch brwią.
1: W głównych rolach występują także Anne Hathaway oraz Emily Blunt i Stanley Tucci. Jeśli szukacie w kinie mocnych wrażeń i dreszczu przerażenia, ten tytuł jest właśnie dla Was. Na ekranie szczecińskich kin Pasażer. To opowieść o młodej parze, która u progu nowego etapu życia wyrusza w daleką trasę. Ich podróż zmienia się w piekło, gdy stają się świadkami makabrycznego wypadku. Szybko jednak okazuje się, że najgorsze nie było samo zdarzenie, ale to, co zabrali ze sobą z miejsca tragedii. Demoniczna istota, znana jako pasażer, nie spocznie, dopóki nie zamieni ich życia w krwawy koszmar. Czy uda im się uciec przed złem, które podróżuje tuż obok nich? Przekonajcie się sami, oglądając ten mroczny thriller na wielkim ekranie.
2: Czas wolny w Szczecinie.
1: Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. Jeśli zastanawiacie się, jak wyczarować uśmiech, który nie zniknie przez cały dzień, szukacie prezentu, który zamiast na półkę trafi prosto do dziecięcych wspomnień, to mamy dla Was kierunek idealny. Już w najbliższą sobotę szczecińska Kids Arena zamieni się w krainę, gdzie nuda po prostu nie ma wstępu. Pod hasłem wielkiego świętowania Dnia Dziecka na wszystkich małych poszukiwaczy przygód czeka 6 godzin bez troski. Będą dmuchańce, malowanie buziek, lody, obowiązkowy punkt programu dla każdego łasucha i animacje. Profesjonalna ekipa zadba o gry, konkursy i wspólną zabawę. Zostańmy jeszcze na chwilę w klimacie aktywności dla najmłodszych, bo Dzień Dziecka w Kids Arenie to nie jedyny sposób na rozładowanie dziecięcej energii. Jeśli szukacie pomysłu na wspólny czas, który łączy zabawę ze sportem, to idealnym wyborem mogą być rolki. Od czego zacząć swoją przygodę z 8 kółkami, jak nie utopić pieniędzy w kiepskim sprzęcie i na co naprawdę warto wydać każdą złotówkę. Słuchajcie uważnie. Naszym gościem jest Joanna Paszkiewicz, instruktorka jazdy na rolkach w Szczecinie.
2: Aktywnie w Szczecinie.
1: Jakie rolki kupić na początek, żeby później nie zniechęcić się tak szybko do jazdy?
5: Jeżeli chodzi o rolki, no to trzeba by było się zapytać samego siebie, jaki ma się na to budżet. Bo można kupić jakieś rolki fitnessowe i to będzie taki najtańszy wybór. Natomiast te rolki nie będą służyły do wszystkiego. Tutaj próbuję odpowiedzieć dyplomatycznie, więc te rolki nie będą służyły do wszystkiego i one po jakimś czasie będą no dosłownie wyjechane. To znaczy, jeśli będziemy chcieli robić coś więcej na tych rolkach, czyli jakiś slalom, free skate, chcielibyśmy, żeby te rolki nam stabilnie trzymały stopę, no to w tym momencie to niekoniecznie to jest to. Natomiast jeżeli chodzi już o takie lepsze rolki na lata, no to te rolki zaczynają się gdzieś od 600, czasami można znaleźć gdzieś też na internetach 500 zł, jakieś promocje. I to są rolki w tak zwanym hardbucie, czyli w twardej skorupie. Te rolki mają wewnętrzny but, który też jest wymienny i można go wyprać, czyli też super fajna sprawa, jeżeli chodzi o higienę i tak dalej. Natomiast, tak jak mówię, no tutaj trzeba się liczyć z tym budżetem, ale ja myślę, że jeśli ktoś jest dorosły, już świadomy tego, że chciałby gdzieś tam kupić sobie lepszy sprzęt, to można faktycznie w to gdzieś zainwestować. I też polecam, na przykład jeżeli byłyby jakieś osoby ze Szczecina i nie wiedzą, jakie te rolki kupić, to na przykład zadzwonić się i zapytać się, że tutaj chciałbym kupić rolkę, a nie wiem jaką, nie? Bo to czasami ludzie też po prostu z niewiedzy kupują jakieś fitnessówki i myślą, że to jest okej. Natomiast czasami warto gdzieś przeczytać jakieś opinie, czy nawet, mówię, zadzwonić do jakiejś szkółki, zapytać się i wtedy człowiek jest trochę bogatszy o tą przydatną wiedzę. A jeśli jeszcze pani mnie pyta tutaj o rolki, to jeszcze domknę temat. Można też, jasne, pokusić się już, jak jesteśmy gdzieś tam w tej dziedzinie specjalistycznej, możemy się pokusić o kupno rolek typu freestyle slalom, tak, czyli do slalomu, gdzie tam szyna jest krótsza, kółeczka są mniejsze, ten but oczywiście to też jest w twardej skorupie, natomiast no, te rolki to już jest koszt taki rzędu 800, 1000, 1500, zdarzają się za 2000. To samo jeśli chodzi o rolki do jazdy figurowej. I tutaj też to gdzieś będzie się zaczynało od 1000 zł. Natomiast żeby fajnie tutaj ten temat spuentować, ja myślę, że tak, jak ktoś zaczyna, to wiadomo, jeśli ten budżet nie pozwala na więcej, to przecież można sobie kupić te rolki na początek, takie, jakie mieszczą nam się w budżecie, sprawdzić, zobaczyć, czy ten sport w ogóle jest dla mnie i po jakimś czasie stwierdzić, okej, chcę w to iść, inwestuję, chcę jeździć trochę bardziej świadomie, chcę jeździć lepiej i chcę, żeby te moje stopy niekoniecznie się męczyły w rolkach, nie? No to wtedy faktycznie szukamy i idziemy w trochę droższy sprzęt. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z rolkami i jeszcze nie wie, w którą stronę, i jeszcze nie wie nawet, czy ta przygoda potrwa chwilę, czy dłuższą chwilę, to ja myślę, że też nic się nie stanie przez jakiś czas, podkreślam, jeżeli dana osoba będzie sobie jeździła na tym troszkę tańszym sprzęcie na początek.
1: A na co tak naprawdę warto wydać pieniądze, a na czym początkujący mogą trochę zaoszczędzić?
5: Ja w ogóle uważam, że warto jest, nie chcę robić autopromocji, ale uważam, że warto jest zainwestować na początku w lekcje. Nie musi to być pełen pakiet, ale jakąkolwiek lekcję, żeby się poczuć pewniej, żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby komuś innemu nie zrobić krzywdy i żeby dać sobie tą możliwość tej poprawnej jazdy, która będzie nam sprawiała i satysfakcję i przyjemność. Więc tutaj o tym na pewno bym wspomniała, natomiast chyba, że pytanie tyczyło się jakichś rzeczy związanych z rolkami.
1: Nie tylko rolki są potrzebne, ale też kask, ochraniacze, prawda?
5: A to jest w ogóle podstawa. To jest podstawa i jeśli chodzi o to, co powinniśmy mieć na tych rolkach, no to wiadomo, rolki, zapał, no to wiadomo, uśmiech i chęci, ale co też nie wszyscy wiedzą, ten kask, może być, wiadomo, rowerowy, można go wykorzystać. Najlepiej by było, jakby to był kask typu orzeszek, już dedykowany do jazdy na rolkach. Natomiast to, co jest jeszcze bardzo ważne, to są ochraniacze. Ochraniacze na piszczele, na nadgarstki i na łokcie.
1: Mówiła Joanna Paszkiewicz, instruktorka jazdy na rolkach w Szczecinie.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.

0: Autopromocja.
1: Mam po niej to, co najlepsze. I to dzięki niej mogę się równać z synem jej koleżanki.
2: A skąd w tobie tyle zalet? To proste, masz to po mamie.
3: Teraz twoja kolej. Możesz dać swojej mamie coś wyjątkowego.
4: Słuchaj Radia Złote Przeboje od poniedziałku. Rozdajemy aż 500 000 złotych na wspólne chwile.
1: Daj sobie szansę. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj i wygrywaj.
0: Autopromocja.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.